worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już.

0: klubu wolno. Oni się patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: SK2.
1: SK2.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Angielski dla dzieci?
0: Tak.
1: A dla dorosłych?
0: Też.
1: Dla młodzieży?
0: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
0: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
0: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
0: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
0: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32. I po reklamie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Od kilkunastu lat w Białej Podlaskiej funkcjonuje klub MMA prowadzony przez Łukasza Grochowskiego, twórcę i trenera klubu, który wspomina, że początki były trudne, a to z racji złego postrzegania tej dyscypliny sportu jako agresywnej.
2: Dziki Wschód. Klub sportowy MMA. Skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć w Białej Podlaskiej taki klub?
3: Nazywam się Grochowski Łukasz, jestem głównym trenerem i założycielem klubu Dziki Wschód Biała Podlaska. Skąd pomysł? Klub funkcjonuje już 14 lat w naszym mieście, a pomysł... Śmieszna historia, bo tak naprawdę nie ja miałem prowadzić zajęcia w tym mieście, tylko mój pierwszy trener od brazylijskiego jiu-jitsu i MMA, Piotr Rejczak, którego serdecznie pozdrawiam. Jednak wyszło tak, że musiałem ja zacząć prowadzić treningi. No i tak jakoś się zaczęło, tak? Pierwsze treningi też na tej sali, bo po 10 latach prowadzenia gdzieś tam klubu w różnych miejscach wróciłem na stare śmieci.
2: Na stare śmieci, bo tutaj było Aikido i ty też ćwiczyłeś Aikido.
3: Dokładnie, tutaj było Aikido. Ja w 2005 roku, 20 kwietnia dokładnie, pierwszy raz stanąłem na macie i to właśnie w tym miejscu, tak więc jest to dla mnie świetne miejsce, czuję się tutaj, że tak powiem, jak w drugim domu. No i co, no i na tej sali pierwsze treningi, ponad 60 osób, gdzieś tam, żeby było śmiesznie, byłem najmłodszy na sali, bo miałem 19 lat. Jakoś tak się zaczęło, później zaczęły być pierwsze sukcesy sportowe, pojechaliśmy jakieś tam pierwsze zawody po pół roku, zdobyliśmy worek medali, no i tak się kręcił już 14 lat.
2: Już tak workami się zdobywa medale.
3: No trochę tego było, nie? Nie powiem, że nie, może to nieskromnie, ale no, dużo sukcesów mieliśmy takich sportowych na arenie amatorskiej, na arenie zawodowej czy tam półzawodowej. Miałem zawodników, którzy byli numerem 1 wśród zawodowców w Polsce, Kamil Łebkowski, Paweł Żelazowski, który był numerem 3 w Polsce, była Katarzyna Biegajło, Lena Tchorewska, no, sporo tych zawodników, tak? No 14 lat, to już jest kawał czasu.
2: A jak zaczynaliście z MMA w Białej, to w ogóle w jaki sposób werbowaliście ochotników, bo to jeszcze takie mało popularne w Białej było?
3: No to były czasy, gdzie MMA było uważane za mordobicie w lesie, tak? Ludzie tak to kojarzyli, nawet robiąc pierwsze gale, idąc do prezydenta naszego miasta, powiedziałem, że chcę zrobić pierwszą galę MMA w naszym mieście, to on stwierdził, że przecież to jest mordobicie, jakieś ustawki w lesie, tak? To były takie czasy. Białej wtedy funkcjonował jeden klub MMA, prowadził go Adrian Wołosz. Na ten moment nie wiem, czy prowadzi zajęcia, czy nie prowadzi, bo za bardzo się tym nie interesuje. Nie wiem, no po prostu kocham to, robię to już prawie 20 lat, to jest całe moje życie i działamy, tak? To jest moja pasja.
2: Ale ogólnie zainteresowanie w Białej jest tym sportem?
3: Jest zainteresowanie. Na przestrzeni kilku lat widzę, że zainteresowanie jest coraz większe, aczkolwiek jest mniejsze zainteresowanie, żeby pójść w to trochę dalej, tak? Na zasadzie bycia zawodnikiem, czy też jakieś tam rywalizacji sportowej, bardziej ludzie przychodzą sobie potrenować, spędzić miło czas, ale nie myślą o jakiejś tam karierze, no bo niestety, ale jest to ciężki kawałek chleba, no tak jak każdy sport zawodowy, ja uważam, że sport walki jest to jeden z najcięższych sportów do uprawiania, ale każdy sport zawodowy jest to ciężki kawałek chleba i no traci się na tym dużo zdrowia, no nie ma co tutaj ukrywać, prawda? Tak więc coraz mniej osób chce gdzieś tam uderzyć w zawodostwo, ale zainteresowanie jako tak, żeby ludzie trenowali dla siebie, tak, żeby spędzić, mówię, miło czas, oderwać się od rzeczywistości jest coraz większy.
2: Ale MMA uznawane jest jednak trochę za taką agresywną sztukę walki.
3: Może tak, dlatego że mamy wszechstronność, tak? Możemy walczyć i w stójce, i w klinczu, i w parterze, dlatego dla osoby, która patrzy na to z boku, może jej się wydawać, że taki boks jest mniej kontuzyjny. No ja uważam, że boks jest bardziej kontuzyjny, jeżeli chodzi o uszczerbek na zdrowie, jeżeli chodzi o naszą głowę, niż na przykład MMA. Przez to, że właśnie jest tutaj cały wachlarz technik, ludzie myślą, że jest to walka bez zasad. No oczywiście jest to jak każdy jeden sport, są zasady. Oczywiście gdybyśmy wpuścili kogoś, kto nie zna technik, kto nie trenuje do klatki z zawodnikiem zawodowym, no to stałaby mu się krzywda, ale w momencie, kiedy ktoś robi to codziennie, czy tam 2-3 razy dziennie nawet, bo i tak bywa, nic złego się nie dzieje, nie? Pierwsze, zanim był boks i zanim były zapasy, to był pankration, czyli połączenie boksu i zapasów, tak więc nie jest to nowy wynalazek. Pankration uważam, że to jest taki prapradziadek MMA, później było Valetudo, no a teraz jest MMA, jest to czysty sport, gdzie są zasady i nic się nikomu złego aż tak nie dzieje, jeżeli ktoś jest wyszkolony, no oczywiście, no wychodzą dwie osoby, żeby walczyć, no nie gramy w szachy, tylko walczyć, tak więc kontuzje są wpisane, czy tam jakieś rozcięcia, no ale taki sport.
2: A bywa tak, że na przykład ktoś przyjdzie, w dwóch treningach weźmie udział i niestety, ale rezygnuje, bo jednak myśli, że to nie dla niego?
3: Oczywiście jest dużo osób, tak? Ja na przestrzeni kilku lat widzę, że wśród młodzieży jest coraz większe takie, no, lenistwo, no, jakby to inaczej nazwać. No, dzieciaki mają wszystko teraz tak naprawdę. Telefony, to jest, uważam, że to jest zaraza naszego XXI wieku. I dzieci myślą, że wszystko przychodzi na już, tak? No to sporty walki to nie jest sprint, tylko to jest maraton i trzeba poświęcić na to wiele godzin, wiele wylać potu, często łez i krwi na tej macie, żeby coś osiągnąć. Nawet jeżeli ktoś trenuje dla siebie, tak, rekreacyjnie, no to jeżeli chodzi raz w tygodniu na matę, to nic z tego nie będzie. No musi poświęcić te 2-3 treningi w tygodniu, żeby sobie rekreacyjnie, żeby poczuć jakiś efekt. A młodzież tak, na przestrzeni lat widzę, że rezygnuje coraz szybciej, trzeba z nimi rozmawiać dużo, bo rezygnują. Myślę tego, że mają za dobrze. Mają za dużo innych rzeczy, które mogą robić i tak chodzą, szukają. Czy to jest dobre, czy nie? Nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie.
2: Czy żeby wstąpić do waszego klubu, to ktoś musi spełnić jakieś warunki?
3: Nie ma żadnych warunków. Wystarczy przyjść na pierwszy trening, który jest darmowy, spróbować, zobaczyć, czy się podoba atmosfera, tak? Bo oczywiście, nie wiem, komuś mogą się podobać treningi, ale nie wiem, nie odpowiada się na przykład moja osoba jako trenera, prawda? Tak więc zbijamy piony i ktoś może iść sobie trenować gdzie indziej, a na chwilę obecną w Białej są takie możliwości. Nie ma żadnych warunków, nawet jeżeli osoby przychodzą i są, nie wiem, chore, mają astmę czy coś, tak? Bo oczywiście zawsze robimy jakiś tam wywiad, czy ktoś jest zdrowy. Też nie ma tutaj przeciwwskazań, żeby sobie się zajmował rekreacyjnie tym sportem.
2: Można powiedzieć, że MMA jest zdrowe dla ciała i ducha?
3: Rekreacyjnie tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, każdy sport zawodowy nie jest to zdrowie, ale jeżeli chodzi o rekreację, jeżeli chodzi o takie trenowanie dla samego siebie, jak najbardziej tak.
2: Chcąc ćwiczyć MMA, to jednak trzeba mieć tą kondycję fizyczną. Zanim wejdziecie na matę, to długo trwa rozgrzewka? To jest tak jak, nie wiem, w Aikido, że najpierw rozgrzewka, potem ćwiczymy?
3: Trening MMA wygląda tak samo jak każdy inny trening, tak więc rozpoczyna się rozgrzewką ogólną, rozgrzewką specjalistyczną, w zależności od tego, na czym będziemy się skupiać na treningu. Następnie część główna, tak, technika, później sparingi plus jakieś inne ćwiczenia. To jest trochę takie błędne myślenie, bo dużo osób do mnie pisze, a słuchaj, ja bym przyszedł do ciebie na trening, ale ja teraz nie mam kondycji, ja sobie tam popracuję, gdzie się dopiero przyjdę. To jest błędne myślenie, po to idę na trening, tak jak tutaj przychodzi ktoś na trening, żeby sobie tą kondycję wyrabiać, tak, i tutaj nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego przygotowania, bo przychodząca każda osoba nowa na matę robi na miarę swoich możliwości, tak, stopniujemy ten trening, nie robimy tak, że przecież nie wrzucę osoby początkującej do grupy zawodniczej i każe jej robić to, co zawodnicy, którzy trenują ileś tam lat, tylko robi sobie pomału, krok po kroku. Często są osoby, które gdzieś tam by w trakcie treningu sobie siądą, odpoczną, za chwilę wrócą. Nie ma tutaj żadnego ciśnienia, że musimy zrobić ze wszystkich komandosów i wszyscy muszą mieć super kondycję, tak więc żadnego przygotowania nie trzeba, to jest takie trochę błędne koło, nie?
2: Co jest ważne w tej dyscyplinie sportu?
3: Mówimy o byciu zawodnikiem, czy...
2: Ćwiczenie rekreacyjne, ale też bycie zawodnikiem.
3: Jeżeli chodzi o rekreację, to myślę, że tak naprawdę dobra zabawa, bo tutaj o to chodzi. Ktoś przychodzi po to, żeby się nauczyć umiejętności walki. No MMA jest najbardziej sportem walki, najbardziej zbliżonym do realnej walki. Tak, mamy wszystkie płaszczyzny, tak jak powiedziałem wcześniej, począwszy od stójki, klinczu, parteru, dźwignie, duszenia, walka przy siatce, tak, są wszystkie elementy, tak więc można nauczyć się odpowiednich umiejętności, które tak naprawdę nie wiemy, kiedy nam się przydadzą. Możemy iść, nie wiem, z dziewczyną za rękę ciemną uliczką, a nagle dwóch gości nas zaatakuje i może nam się taka umiejętność przydać, tak, w obronie życia i zdrowia. A jeżeli chodzi o bycie zawodnikiem, myślę, że charakter przede wszystkim, bo można kogoś nauczyć techniki, można kogoś nauczyć, poprawić mu kondycję czy siłę, tak, ale jeżeli ktoś nie ma naprawdę charakteru do walki, to będzie ciężko, tak. No nie wszyscy się nadają na to, żeby być zawodnikami. Niektórzy się nadają, nie wiem, do momentu amatorskiego MMA, prawda, że sobie pojedzie, zobaczy. Też miałem takie przykłady, gdzie ludzie super byli na macie, jechali na zawody, na tym amatorstwie dobrze sobie radzili, jak już szło gdzieś tam trochę wyżej, to później się spalali, tak? Tak więc nie każdy się do tego nadaje. Myślę, że to jest kwestia charakteru, serducha do walki, no i takiej niezłomności, tak? No bo mówię, to jest wiele lat ciężkich treningów, wiele wylanego potu, łez i krwi na macie i często ktoś może się poddać, tak? Jeżeli odpowiedniego charakteru do tego nie ma. No nie ma innej drogi.
2: Nigdy nie wiadomo, kiedy te umiejętności przydadzą się, tak powiedziałeś. Czy zdarza się wam prowadzić kursy samoobrony?
3: Ja jestem instruktorem samoobrony, też między innymi pracuję w CKKS-ie, Centrum Kształcenia Kadry walk sportowych i tam prowadzę kursy takie instruktorskie z samoobrony. Miałem możliwość poprowadzenia kilku kursów. Jeżeli chodzi o tutaj na macie, uważam, że każdy jeden sport jest swego rodzaju samoobroną. Ktoś powie, że nie wiem, capoeira się nie nadaje, bo skaczą i ten. To jest walka, to jest samoobrona. Ogólnie w walce chodzi o samoobronę. Po to powstały sztuki walki, żeby się bronić, żeby ten mniejszy, słabszy mógł pokonać kogoś silniejszego przy użyciu techniki. Tak więc każdy sport walki, każda sztuka walki, czy każdy system walki jest swego rodzaju samoobroną.
2: Ilu ludzi w waszym klubie zawodowo właśnie uprawia MMA?
3: Jeżeli chodzi o zawodników zawodowych, to na chwilę obecną mamy, ktoś tam odszedł, ktoś tam zawiesił rękawice na kołku, teraz Marcin niedawno debiutował zawodowo. Myślę, że o ten tutaj pan, który chodzi, też będzie za chwilę walczył zawodowo. No mamy jakieś tam plany na debiuty, ale teraz na chwilę obecną mam jednego zawodowego zawodnika. Mam dużo amatorskich zawodników. Nawet teraz byliśmy na zawodach amatorskich, na Mistrzostwach Polskich MMA Polska. Największa impreza w kraju, gdzie startowało 3 zawodników i przywieźliśmy z tej imprezy 2 złote medale.
2: A nie worek?
3: No tym razem nie, bo było 3, bo były tylko 3 osoby, nie? Więc Pawłowi nie poszło, a Weronika Pietruszka i Oliwier Kozakiewicz zdobyli złoto w swoich kategoriach wagowych.
2: Patrzę tutaj na drzwi obok, boję się otworzyć, bo pewnie te worki z medalami się wysypią.
3: Medali akurat w klubie nie mamy. Mamy trochę pucharów. Medale raczej zabierają zawodnicy do siebie, do domu.
2: Gdybyś tak miał zachęcić kogoś do uprawiania MMA, co byś im powiedział? Krótkich kilka zdań.
3: Przyjść i spróbować. Po prostu. Tak jak ze wszystkim. Przyjść, nie bać się, bo wiadomo, najważniejszy jest ten pierwszy krok. Każdy maraton zaczyna się od pierwszego kroku. I po prostu przyjść, nie bać się, nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma takich klubów, że ktoś przyjdzie początkujący i nie wiem, ktoś się z kogoś śmieje, bo ktoś czegoś nie umie, a często ludzie tak myślą. W naszym klubie tak nie ma, ale myślę, że w innych klubach też tak nie ma. Po prostu przyjść, nie bać się, spróbować i cieszyć się tym. A jeżeli coś nie odpowiada, to po prostu zmienić, szukać dalej.
2: Każdy zaczyna na innym poziomie tą walkę, więc tutaj wiadomo, że nikt z nikogo śmiać się nie powinien. Macie zawodników swoich, wiecie, kto na jakim levelu jest. Jeżeli chodzi o swoje umiejętności, to macie w związku z tym jakieś plany na przyszłość, w związku z tymi zawodnikami, z tymi nawet, którzy są amatorami?
3: Oczywiście, że tak. Czasami robię spotkania z zawodnikami i każę im wypisać jakieś swoje cele, na przykład najbliższe, tak? Co chcieliby osiągnąć w przeciągu, nie wiem, 3 miesięcy, pół roku czy roku czasu, jakie mają ambicje. Mówię, nie każdy. Niektórzy mają takie ambicje, że chcą po prostu sobie powalczyć, tak? Dla samych siebie. Ja na przykład nie byłem takim zawodnikiem, który myślał o tym, że chce być, nie wiem, w UFC czy osiągać jakieś tam spektakularne wyniki sportowe. Ja byłem zawodnikiem, który po prostu chciał walczyć dla siebie, pokonywać własne słabości. Sam proces przygotowania do walk był dla mnie ważny, bo gdzieś tam borykałem się z kontuzjami i może w taki sposób chciałem oszukać sam siebie, że dam radę i chciałem po prostu walczyć, tak? I niektórzy tak mają, także że chcą sobie dojść, nie wiem, porobić kilka walk, zobaczyć, czym to się je i tak dalej, ale nie mają ambicji takich większych. Jeżeli ktoś ma, no to wiadomo, że mamy jakieś tam plany, tak? Kariera zawodnicza zaczyna się od amatorstwa, później jest półzawodostwo i zawodostwo. Jeżeli chodzi teraz o rynek MMA w Polsce, jest ogromny wybór, wiele możliwości. Ja się teraz śmieję, tak jak kiedyś ja walczyłem, to nie było możliwości, ja był chęci, a teraz jest więcej możliwości niż osób, które ma chęci, nie? No myślę, że nie tylko w naszym sporcie, ale i też gdzie indziej tak jest. Głównie siadamy z zawodnikami, rozmawiamy, przyjmujemy jakąś taktykę i realizujemy ją.
2: To jeszcze tak na zakończenie, bo chyba na początku nie powiedziałeś. Dlaczego Dziki Wschód?
3: Dlaczego Dziki Wschód? Kiedyś byliśmy przez kilka pierwszych lat klubem Okniński Team. Byliśmy filią Mirka Oknińskiego. Potem gdzieś tam na treningu był pomysł, że kurczę, no jesteśmy tą filią, ale może byśmy mieli jakąś nazwę, nie? I ktoś tam walnął Dziki Wschód. O, kurczę, fajne, nie? No i jeden z moich podopiecznych rysował, bo to logo jest rysowane, które mamy, tego dzika, przez podopiecznego mojego, Huberta Szmajdę. Mówię, to weź, zrób nam logo, nie? I określiłem mu, mówię, chciałbym, żeby to był taki dzik, trochę kreskówkowy i tak dalej. No i pierwszy rysunek, który gdzieś tam zrobił, od razu mi się spodobał, no i tak zostało. No i jest ten Dziki Wschód. I myślę, że jest to już jakaś tam marka, która jest rozpoznawalna w Polsce. Nawet teraz taki nasz podopieczny wyjechał do Wrocławia na studia, poszedł do klubu Puncher i powiedział, że trenuje w Dzikim Wschodzie, to każdy wiedział, o co chodzi, o jaki klub chodzi. No i tak to powstało.
2: Cóż, mogę życzyć sukcesów i dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, działamy.
1: Z Łukaszem Krachowskim, trenerem MMA oraz instruktorem samoobrony, rozmawiał Arek Michlewicz. Bialskie MMA zrzesza kilkudziesięciu zawodników, z czego większość uprawia tę sztukę walki rekreacyjnie. Jednak klubowi nie brakuje sukcesów. Na swoim koncie ma mnóstwo zdobytych medali na ogólnopolskich zawodach. Czy każdy może ćwiczyć MMA? Tak, ale trzeba mieć dużo samozaparcia, bo dyscyplina jest na wskroś wymagająca. Biega od 16 lat, ma na swoim koncie ponad 100 ukończonych maratonów międzynarodowych, ale bielczanin Jerzy Wysokiński ma też listę maratonów, które czekają na swoją kolej. Rozmawiał z nim Arek Michlewicz.
2: Podobno zagorzały maratończyk.
4: Jerzy Wysokiński. Zagorzały, trudno może tak określić, że zagorzały, ale na pewno z wielką pasją.
2: Ale już tych biegów, tych maratonów w tylu brałeś udział, że one ci spowszedniały.
4: Te emocje może nie spowszednieją, ale na pewno podchodzą już ze spokojem do każdego startu.
2: Od ilu lat już biegasz?
4: 15 lat pełnego biegania i w tym roku również minęło 15 lat od mojego pierwszego maratonu.
2: I jak to się zaczęło? Zaczęło namową, nie wiem, albo sam stwierdziłeś, że czas biegać?
4: To na pewno chęć ruchu, która zawsze we mnie była. Z jednego sportu na drugi, z tenisa ziemnego na rower, na rajdy rowerowe, a z rowerów łatwo było przejść do biegania albo połączyć to z bieganiem, ale jednocześnie wokół mnie widziałem osoby już zarażone tą pasją biegania. To była grupa biegowa u mnie w firmie, w Telekomunikacji Polskiej, w tej chwili w Orange Polska. To również było środowisko biegowe tutaj w Białej Podlaskiej wśród moich znajomych. Wstrzeliłem się ze swoją pasją tuż przed boomem takim biegowym, gdzie można było jeszcze łatwiej się na biegi zapisać. Mniej było przy tym otoczki takiej, można określić, celebryckiej, ale ta pasja mnie pochłonęła.
2: Czyli generalnie możesz powiedzieć, że ta aktywność fizyczna towarzyszy ci całe życie?
4: No, ja bym tak określił, bo pierwsze moje kroki w takim sporcie, no amatorskim sporcie, to były stawiane tutaj w Białej Podlaskiej w liceum. To był tenis ziemny, podnoszenie ciężarów. To była jedyna możliwość, żeby skorzystać z siłowni tutaj u nas w AWF-ie. No i od tego się zaczęło, że ten sport cały czas mi towarzyszy w życiu prywatnym i trochę też nawet w życiu zawodowym.
2: Pamiętasz ten swój pierwszy maraton? To było tak, że wstałeś rano z łóżka, przeciągnąłeś się i stwierdziłeś, może bym pobiegł maraton?
4: No tak by się nie dało zrobić, bo wtedy pracowałem w Lublinie i w Lublinie nie było maratonu, czyli nie dałoby się tak z łóżka z takim pomysłem, ale oczywiście pamiętam, to był maraton w Krakowie w 2011 roku w kwietniu, ale to było związane z przygotowaniem się do niego, czyli to już były wcześniej starty na 10 km i w dwóch półmaratonach. Oczywiście było to nowe wyzwanie, były to nowe doznania, ale jechałem i z grupą już doświadczonych biegaczy ode mnie z klubu firmowego biegacza, czyli miałem przygotowanie, wsparcie, a jednocześnie pewne wskazówki teoretyczne.
2: Ale ciężko było przebiec ten pierwszy maraton?
4: Tak jak teraz sobie analizuję, czy analizowałem już po, nie było to tak ciężkie wyzwanie, które by mnie w jakiś tam sposób zraziły do następnych startów. Był kryzys duży na ostatnich kilku kilometrach, ale debiut z czasem, który do tej pory pamiętam, bo akurat ułożył się fajne cyfry, 3 godziny 50 minut 00 sekund, takim uzyskałem czas netto. No to w środowisku takich amatorskich biegaczy spotkał się z dużym uznaniem i myślę, że nie udało mi się powtórzyć startu w Krakowie przez tych kilkanaście lat następnych biegania, ale myślę, że kiedyś w Krakowie też jeszcze raz pobiegnę, żeby wspomnieć ten pierwszy raz.
2: To było tak, że pierwszy, drugi, trzeci maraton pobiegłeś, a potem to już tak ci w krew weszło, że zacząłeś w wyszukiwarce poszukiwać kolejnych maratonów i gdzie by tu pobiec?
4: Moim zdaniem trafiłem w fajną grupę u mnie w firmie. Biegaczy, którzy już mieli doświadczenie w biegach nie tylko polskich, ale zagranicznych. A ponieważ byłem zaangażowany organizacyjnie w sport pracowniczy w Telekomunikacji Polskiej, włączyłem się nie tylko w bieganie wspólne, ale również we wspólną organizację takich wyjazdów i kolejne starty w maratonach, to były te starty w Polsce, to było w tych takich biegach znanych, czy to maraton warszawski, czy maraton w Poznaniu, ale to również ruszyliśmy taką większą nawet grupą, systematyczne starty w maratonach zagranicznych i takim pierwszym maratonem zagranicznym w 2011 roku to był maraton w Amsterdamie. No i następnych sezonach to można powiedzieć, że to już poleciało z górki, bo potrafiliśmy na 3 lub 4 maratony zagraniczne zorganizować wyjazd klubu biegacza, a jednocześnie w międzyczasie starty takie indywidualne też w kolejnych zawodach w Polsce.
2: A to jest tak, że organizujecie się zawsze grupą na takie wyjazdy zagraniczne?
4: Na pewno jest to dobre rozwiązanie, żeby taki wyjazd, który wymaga wsparcia logistycznego, czy to jest kwestia dojazdu, czy to jest kwestia przelotu w jakiejś tam części, czy Europy, czy świata, również zadbanie o noclegi, organizację odbioru pakietu, przejazdu na maraton, czy na zawody w dużych miastach, to organizacja tego grupowo jest na pewno lepsza, ponieważ nowe osoby debiutujące w takich zawodach i na takich wyjazdach czują się pewniej. Przykładem chociażby dużych wyjazdów, to już nawiążę do tego, że w Białej również jest duża grupa biegaczy skupiona wokół klubu biegacza Biała Biega, to takie wyjazdy, dwa duże autokarowe dla kilkudziesięciu osób udało nam się zorganizować na maraton w Koszycach i na maraton w Wilnie.
2: To jest tak, że ze środków własnych jeździcie, czy jednak szukacie sponsorów?
4: Nasz poziom sportowy jest tym poziomem takim amatorskim, że wsparcia sponsorskiego byłoby naprawdę trudno takie wsparcie uzyskać. Jeżeli chodzi o klub mój firmowy, posiadamy pewien budżet zagwarantowany przez pracodawcę i dla pracowników, członków klubu część kosztów wyjazdów jest finansowana i jest to bardzo dobre zmotywowanie i wsparcie, żeby takie wyjazdy wspólnie organizować. No, ponieważ ta pasja oprócz tego, że no, daje dużą satysfakcję, no niestety nie jest też pasją tanią.
2: Dobrze, a teraz jeżeli chodzi o ilość tych maratonów, w których wziąłeś udział, to wciąż liczysz, czy już przestałeś liczyć?
4: Jestem tą osobą, która od samego początku postanowiła stworzyć sobie pewien rodzaj rejestru, czyli prowadzę sobie ewidencję wszystkich startów wraz ze szczegółami co do miejsc, dat, uzyskanych czasów i pewnych szczegółów, które pozwalają potem takie statystyki sobie przejrzeć i stworzyć pewne podsumowania. Wiem, że moi znajomi, którzy przez kilka lat czegoś takiego nie prowadzili, zazdroszczą. Starają się czasami sięgnąć do historii różnych zapisów swoich startów, no bo po jakimś czasie okazuje się, że takie statystyki, rejestry są pomocne, a są też fajną mobilizacją lub wskazywaniem sobie jakby kolejnego celu, żeby przekroczyć pewien próg, czy ilościowy, czy geograficzny startów, czy no, zobaczyć, na jakim poziomie utrzymują się wyniki, do czego sięgać, a o co wspominać.
2: No to ile tego było?
4: No już bardzo dużo. Nie da się...
2: Jak jest rejestr, to jest liczba.
4: Jest liczba. Dwa lata temu przekroczyłem już liczbę 100 maratonów, liczoną wraz z ultramaratonami, czyli z dystansami biegów powyżej maratonu, powyżej dystansu maratonu. Obecnie jest to 124 maratony i ultramaratony, czyli wszystkie biegi powyżej 42 km, 195 metrów. To są maratony uliczne, to są też maratony trailowe, ale również to są biegi ultra na dystansach powyżej 45 km, powyżej 100 km, powyżej 170, powyżej 200.
2: To już wyzwanie.
4: No to było wyzwanie. Pewien moment, kilka lat mojej takiej biegowej pasji, to było też nie tylko bieganie maratonów, ale to również było bieganie w biegach górskich, gdzie tam właśnie...
2: Czyli taki jak u nas bieg rzeźnika.
4: Tak, to był mój debiut, zapoznanie się z bieganiem w górach w 2014 roku w parze z kolegą z mojej firmy, Markiem Farbiszewskim, i z ekipą jeszcze kilku zaprzyjaźnionych par. Pojechaliśmy spróbować, czym smakuje kultowy bieg rzeźnika, czyli bieg czerwonym szlakiem beskidzkim z Komańczy, jeszcze wtedy do Uszczyk Dolnych. I powiem tak, to nas nie zraziło, to nas zmobilizowało do trenowania, przygotowywania się do biegów w górach, do zmierzenia się z dystansami tzw. pierwszej setki, czyli 100 km w górach. To był bieg Siedmiu Dolin w ramach festiwalu biegowego w Krynicy. No i te biegi ultra zaprowadziły nas na kolejne wyzwania zagraniczne, do biegania w Alpach.
2: W sumie ile państw zwiedziłeś? Samym tylko bieganiem.
4: To już będzie, myślę, że około 30 państw.
2: No to ładnie. Tutaj pochylam się nad bardzo pięknym medalem, składający się z kilku części. Co to jest za medal?
4: To jest medal będący uwiecznieniem przebiegnięcia, czy wzięcia udziału i ukończenia 6 największych maratonów na świecie.
2: I te wszystkie miasta, tak jak tutaj widzę, New York, Chicago, Berlin, London, Boston, Tokio.
4: Tak, żeby otrzymać taki medal określany sześciopakiem, majorsem, od kilkunastu lat jedna z organizacji zrzeszająca organizatorów biegu postawiła przed biegaczami w świecie takie wyzwanie pokonania takich 6 największych maratonów na świecie i uhonorowania tego medalem specjalnym. W przeciągu ostatnich 2 lat po maratonie w Londynie w 2024 roku ze swoimi znajomymi pomyśleliśmy, dlaczego nie zrobić takiego kolejnego wyzwania. Mieliśmy możliwości zakwalifikowania się na te biegi ze względu na osiągane rezultaty, swoje wyniki biegowe lub startując w losowaniach do kwalifikacji na dany bieg. No i przez te niecałe 2 lata, kończąc, poczynając od Londynu przez start w Berlinie w 2024 roku, a potem w 2025 roku w 3 maratonach w Stanach Zjednoczonych, czyli w najbardziej kultowym, najstarszym na świecie maratonie w Bostonie, następnie w maratonie w Chicago i jesienią 2025 roku maratonem w Nowym Jorku, stanąłem przed szansą zakończenia tego projektu startem w maratonie w Tokio w marcu bieżącego roku.
2: Czy to w sumie jest taki medal, z którego jesteś szczególnie dumny?
4: Zdecydowanie tak, ponieważ jest to takim już można powiedzieć ukoronowaniem moich startów w maratonach ulicznych. Nie ma zbyt dużo osób w Polsce, które ukończyły taki cykl. Jest to chyba około 10 osób. Na pewno z roku na rok przez wzrost zainteresowania bieganiem zrealizować takie wyzwanie będzie coraz trudniej. Przykładem tego jest chociażby zainteresowanie całego świata biegowego startem w maratonie w Londynie. Na zawody w 2027 roku zapisało się 1 300 000 chętnych. Są to przyrosty kilkudziesięcioprocentowe z roku na rok. Ścieżki jakby możliwości startu w takich zawodach, otrzymania pakietu są coraz trudniejsze, coraz wyższe, są limity czasowe, które trzeba osiągnąć w poszczególnych kategoriach wiekowych, albo coraz trudniej jest przy takiej skali zainteresowania być wylosowanym do danego biegu, no ponieważ takie zasady kwalifikacji lub takie zasady uczestnictwa w tych poszczególnych biegach są wprowadzone.
2: Takie zainteresowanie jest duże, że już trzeba być losowanym?
4: To już od kilkunastu lat na największe te maratony, które liczą między 50 nawet a 60 tysięcy uczestników, jest zainteresowanie takie duże, że zapisy trwają przez kilka dni. Losowanie wyłania niewielką liczbę uczestników, ponieważ organizatorzy część pakietów przeznaczają dla biegaczy z najlepszymi wynikami. Duża część pakietów jest przekazywana dla wspierających różne potrzebujące grupy organizacji charytatywnych, które współpracują z organizatorami takich biegów. No i od kilku lat zafunkcjonowała też w całym świecie taka turystyka biegowa, którą wspierają firmy, tak zwani tour operatorzy, którzy komercyjnie kupują takie pakiety od organizatorów i organizując takie wyjazdy w formie przejazdów, noclegów, dostarczenia pakietu dla uczestnika, stwarzają możliwość startów w takich zawodach osobom, które no, dysponują sporymi środkami finansowymi na realizację swojej pasji.
2: Tu jeszcze wrócę do tych medali, bo to oprócz tego takiego ogólnego masz jeszcze oddzielne za każdy ten maraton.
4: Tak, każdy uczestnik maratonu kończący bieg jest honorowany medalem. Jest to, czyli nie sami zwycięzcy, jest to jakby pamiątka, możliwość pokazania po biegu, jak ten medal wygląda. To jest możliwość właśnie wygrawerowania na danym medalu.
2: To ten wygrawerowany na brąksie.
4: Ten medal z Nowego Jorku po biegu podczas eventu został z czasem wygrawerowany między innymi na brąksie. Maraton po...
2: Tak jak powiedziałeś, w szemranej okolicy.
4: Ale w

0: sześciu największych maratonów na świecie, ale to są już kolejne wyzwania, ponieważ do tego cyklu już zostało dołączone Sydney oficjalnie, czyli to jest w tej chwili już 6+1. W planach organizatorów jest dołączenie maratonu w Cape Town, czyli w Kapsztadzie w RPA, oraz dołączenie maratonu w Chinach w Szanghaju. I najbliższy wyjazd na maraton wraz z moimi koleżankami z klubu Biegacza Orange Polska to jest właśnie maraton w RPA w Cape Town.
1: Patrzę, że Tokio było w tym roku również.
0: Tak, Tokio było w tym roku. Tam zakończyłem te wyzwanie i otrzymałem ten maraton z 6 małymi medalami, czyli tak zwanych 6 gwiazdek, Six Stars. To był wyjazd i start, który w jakiś tam sposób zapisze się w mojej pamięci, ponieważ Azja, Japonia to nie są klimaty europejskie. Tego nie można też porównać do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, do których również trafiłem biegając maratony. To jest inna kultura, to jest inna organizacja takiego maratonu. To jest możliwość była znalezienia się w otoczeniu ludzi z całego świata, ale jednocześnie Japończycy przykładają taką wagę do wszystkich szczegółów organizacji, zadbania o zawodników, przygotowania perfekcyjnie takiego eventu, a jednocześnie możliwość poznania osób i kultury i zabytków Japonii była dla mnie taką może jakby wisienką na torcie ruszenia w świat ten biegowy.
1: Tak się zastanawiam, bo czy wszystkie maratony ciebie kręcą, czy czasami to jest tylko rutyna?
0: Z założenia staram się biegać te kolejne maratony w nowych miejscach, gdzie i trasa się różni. Startujemy w różnych okresach roku, czyli warunki pogodowe na zawodach też są różne. To jest lato, to jest gorąco, to może być wiosna i może być chłodno. Na pewno w jakiś tam sposób spokojnie i bez stresu podchodzę do samego wyzwania sportowego, ale każdy maraton ma w sobie coś jakby fascynującego. Każdy start może przynieść niespodzianki, te miłe, ale również te mniej przyjemne. Czasami trzeba się zmierzyć z problemami zdrowotnymi na trasie, czasami się trzeba zmierzyć z problemami pogodowymi na trasie i na pewno nie można traktować takich startów jako coś normalnego na co dzień.
1: Czy przy tej ilości biegów to już masz takie czasami zboczenie zawodowe, znaczy zboczenie biegowe bym to nazwał, że wyjeżdżasz gdzieś ze znajomymi, nie wiem, do jakiegoś miasta, nagle patrzysz, a tutaj jakaś impreza biegowa i mówisz do znajomych, to wyjdźcie na kawę, a ja się przebiegnę.
0: No w tych czasach raczej starty się planuje z jakimś tam wyprzedzeniem, szczególnie, że kalendarz biegowy i klubów naszego firmowego Orange Polska jest ustalany rok do przodu i jak się w danych imprezach chce jakby uczestniczyć i być do nich przygotowany, to ten kalendarz biegowy również jest związany z tym, że na dane biegi zapisujemy się jakby dużo wcześniej i forma jakiegoś i przygotowania treningowego i przygotowania logistycznego jest, nie? Na pewno podczas...
1: Ale to nie jest tak, że jesteś cały czas przygotowany?
0: Do krótkiego biegu, krótkiego treningu albo nawet dłuższego treningu to na 100% tak. Te sytuacje, o którą zapytałeś, czy zostawiam znajomych, żeby sobie gdzieś pobiec, ona ma miejsce, ale nie w formie startu w zawodach, tylko raczej, żeby sobie pobiec w ciekawym miejscu, bardziej treningowo, ale również, żeby to takie miejsce poznać.
1: No, bardzo fascynująca opowieść o tym bieganiu. Teraz Kapsztad, tak? Przed tobą Jerzy Wysokiński, zacięty biegacz, maratończyk. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i życzę samych sukcesów nadal, bo chyba to będzie ta pasja niekończąca się.
0: Chciałbym, żeby była niekończąca się. Każdy rok swojego biegania przyjmuję jako coś, co zostało mi dane przez chociażby też możliwości mojego organizmu i cieszę się, że mimo tych kilkunastu lat biegania omijają mnie jakieś poważne mnie kontuzje. Na tyle znam swój organizm i staram się o niego też w jakiś tam sposób dbać, że to bieganie nie stanowi, nawet długich dystansów, nie stanowi dla mnie jakiegoś ogromnego wyzwania dla organizmu. W planach jest na pewno pobieganie jeszcze na kolejnych ciekawych ciekawych miejscach. Mam nadzieję, że to będą też kolejne kontynenty. Mam nadzieję również, że po zrealizowaniu tego wyzwania

0: biegów ulicznych, największych biegów maratońskich. Uda mi się jeszcze wrócić na kilka różnych wyzwań do biegach ultragórskich. Może nie na takich już szalonych dystansach jak 240 km podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, czyli najdłuższy bieg górski w formie zawodu w Polsce, bieg 7 szczytów. Może nie uda się wrócić już do biegania wokół Mont Blanc, czyli Ultra Trail du Mont Blanc, 170 km w Alpach, francuskich, włoskich i szwajcarskich, ale może jeszcze jakąś tak zwaną setkę w górach też uda się wpasowywać w plany biegowe, w kalendarz biegów, bo bieganie maratonów ulicznych to jest super odczucie. Na mecie w poszczególnych miastach, gdzie kibicuje tobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a na całej trasie mówi się o milionach kibiców, tak jak w Nowym Jorku jest około 2 milionów kibiców, podobnej ilości kibiców są na przykład na maratonie w Londynie, ale każde podjęcie decyzji, żeby wybiec, przebiec kilka kilometrów, przebiec kilkadziesiąt kilometrów, to jest coś, co robimy dla siebie, dla swojej sprawności fizycznej, ale to jest również coś, co robimy dla siebie, żeby przeżyć te emocje, a jednocześnie funkcjonować w jakichś fajnych społecznościach, czy lokalnych, czy firmowych, które przy okazji takiej pasji się integrują, spotykają, realizują przy okazji wiele, wiele różnych projektów. Przykładem tego jest nasz klub Biegacza Biała Biega. Coroczne, fajne imprezy biegowe, które w jakiś tam sposób pobudzają tą pasję wśród tych biegaczy bialskich, a jednocześnie do biegania zachęcają kolejne osoby. Czerwcowy piknik rodzinny Biała Biega jest przykładem tego, że w takiej małej miejscowości jak Biała Podlaska można fajną imprezę biegową rozpropagować i nawet takim niezbyt dużym zaangażowaniem i miasta, i różnych organizacji taka społeczność biegowa bialska może dać bialskim biegaczom możliwość startu w profesjonalnych zawodach biegowych.
1: To jeszcze tak na zakończenie. Jest taki maraton, który chciałbyś przebiec, a jeszcze nie miałeś okazji?
0: Słuchaj, Arek, jest dużo takich maratonów. Znając, czy poznając przez te lata biegania wiele, wiele bardzo ciekawych osób z takiego środowiska biegowego, krajowego i można powiedzieć z takiego świata biegowego, bo to są polonijne środowiska biegowe, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago. To są biegacze, którzy postanowili, polscy biegacze lub zagraniczni, którzy postanowili przebiec maraton w jak największej ilości krajów na świecie. Zachęcają do startów albo w dużych miastach, albo w średnich miastach, albo w małych miastach, albo w państwach, o których by nie pomyślało się, że tam można maraton przebiec. Czyli takich miejsc, gdzie można by było ciekawy maraton przebiec, jest naprawdę bardzo dużo. Czyli myślę, że...
1: Czyli nie ma co wymieniać, bo jest tego zbyt dużo.
0: To są setki ciekawych miejsc. Na pewno jest jeszcze tych kilka miejsc w Europie, gdzie nie udało mi się wystartować w maratonach. To są Bałkany, to wschodnia Europa jest niestety troszeczkę przez zamieszanie polityczne. Nie można tam również pojechać, pobiec, chociaż maraton w Moskwie jest już na mojej liście ukończonych maratonów. Ciekawych miejsc udało nam się klubem biegacza Orange Polska wystartować chociażby w Bejrucie w maratonie, w Marrakeszu, w Maroku. To były również maratony w większości już w tej chwili europejskich krajów, a ja myślę, że w sytuacji zdrowia, możliwości finansowych i logistycznych, wyjazd na maraton w Sydney, wyjazd jeszcze na jakiś maraton w krajach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej byłoby w jakiś tam sposób jakimś celem, żeby mieć starty w maratonach na każdym kontynencie. No oprócz Antarktydy zaliczony. Na Antarktydzie jest oczywiście, bo są osoby, które realizują takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie. Może kiedyś, chociaż tu raczej bym aż tak mocno na to nie stawiał, bo nawet są wyzwania, o których może nawet mi jako biegaczowi zaangażowanemu się wcześniej nie śniło, bo jest nawet taki projekt, takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie w ciągu 7 dni.
1: Nie wiem, czy to jest osiągalne, ale tego życzę. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i cały czas życzę powodzenia.
0: Dziękuję bardzo, Arku.
2: Jednym z głównych trofeów Jerzego Wysokińskiego jest medal za ukończenie 6 maratonów, które odbyły się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Berlinie, Londynie oraz Tokio. Na co dzień szef jednej z bialskich korporacji taksówkowych, a po godzinach pasjonat motoryzacji. W swojej kolekcji ma 2 unikatowe samochody Rolls-Royce z lat 70. Materiał Arka Michlewicza.
1: Kolekcjoner niesamowitych samochodów.
3: Jacek Izdebski, mieszkaniec Białej Podlaskiej od zawsze. No może za mocno powiedziane kolekcjoner, bo kolekcjoner to posiada samochodów może kilkanaście, kilkadziesiąt. Ja posiadam w tej chwili 2, a byłem właścicielem no może 5 takich zabytkowych samochodów, które po prostu uważam, że były godne uwagi i są godne uwagi.
1: Właśnie czuję się jak książę Karol, bo siedzimy w Rolls-Royce. Z którego roku?
3: 1977, których wyprodukowano tylko 2135 sztuk, z czego z kierownicą po lewej stronie na rynek tak zwanej Europy, no to bardzo mało. No nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ile tych samochodów, ale no myślę, że około 100 paru, bo wiadomo, że większość była z kierownicą po prawej stronie.
1: Dwie wersje wyposażenia, Silver Shadow i Silver Ride. Czym one się różniły?
3: No różniły się po prostu wielkością tego samochodu. Właśnie w roku 77 do roku 80 wyprodukowano taką wersję, tą właśnie wydłużaną. Chcąc mieć wygodny, największy samochód, że tak powiem, wtedy na świecie, dołożono tutaj parę centymetrów długości, z czego i bagażnik, i miejsce tutaj na przestrzeń, na pasażera jest no po prostu na tamte czasy nieosiągalne w innych samochodach.
1: Czyli to jest ta wersja Ride najdłuższa, tak?
3: Najdłuższa, tak. To jest ta wersja najdłuższa, która była produkowana tylko przez 3 lata. Tak jak tutaj powiedziałem, tych egzemplarzy było nie za wiele zrobionych, więc przetrwało z nich na pewno już na świecie też niewiele. No, bo jednak 50 lat prawie samochód, no to nie oszukujmy się, to jest trochę czasu.
1: Ale stan kolekcjonerski, czy to w takim stanie udało się ten samochód kupić, czy jednak tutaj ta wersja wymagała trochę pracy od pana?
3: No niestety w takim stanie kupić się samochodu takiego nie da za jakieś takie w miarę rozsądne pieniądze. No samochód przyjechał ze Szwajcarii, akurat kupił go mój syn, bo tam trochę pracował, zna język francuski, angielski, więc tam gdzieś tam go wypatrzył, że warty jest kupienia. Część wnętrza, tak jak tutaj widać te drewniane boki, to odnowiłem sam, ale cała podsufitka, całe przód, ta konsola, liczniki, to wszystko jest w oryginale. Skóry są w oryginale. Miał położony nowy lakier, no bo wiadomo, że po 2 latach to tam jakaś obszurka, czy tam lekkie obicie. Takie kraje jak Szwajcaria, to u nas autostrady powstały później. Tam niestety, lub stety, dużo wcześniej, więc samochód jadący z prędkością tam 140 czy 50 na godzinę, jeżeli uderzy kamyk, no to ślad zostaje. Więc no lakier był odnowiony i na miejscu w Białej Podlaskiej. Firma od lat rodzinna, która właśnie w Białej odrestaurowuje auta i to auta, no, takie naprawdę, że przyjeżdżają ludzie z całej Polski i nie tylko, i z zagranicy. Więc, no mam do kogo podjechać czasami, żeby coś mi pomógł, bo ten dach taki winylowy to jednak, no, musiał być wymieniony, bo słońce, deszcz, no...
1: Warunki atmosferyczne robią swoje.
3: Robią swoje i tak, te auta, które szły na taki rynek, no, gdzieś do Arabii Saudyjskiej i tak dalej, te dachy miały jasne. No ze względu na to, żeby to słońce jednak mniej oddziaływało na tą pokrywę tego dachu i to poszycie, nie? No ten ma czarny, nie? No Szwajcaria, no jednak to jest taki kraj, który tam ma normalne zimy, nie? Więc też to auto, no, musiało gdzieś być trzymane w dobrym miejscu, bo inaczej byśmy go dzisiaj nie widzieli.
1: No patrzę, że te skóry to tak jakby dopiero fabrykę opuściły. Jeździ pan czasami tym samochodem?
3: No jeżdżę czasami na jakiś tam zlot. Polecam, jak to się mówi, spotkania bialskich klasyków pod Skalą. Także jeżeli ktoś tam nawet sobie życzy wejść, zobaczyć, czy tam, co tam siedzi pod tą maską, nie ma problemu. Kilka razy jeździłem charytatywnie z osobami niepełnosprawnymi.
1: Ale na siedzeniu widzę też brokat. Czyżby panna młoda jechała tym samochodem?
3: Tak. Od czasu do czasu jakaś tam panna młoda jedzie samochodem, bo samochód wymaga sporych, że tak powiem, środków na utrzymanie. No ja dbam o to, żeby samochód nie tylko wyglądał ładnie z zewnątrz, ale żeby był w pełni sprawny. Także jeżeli coś, to nawet możemy później przejść do silnika. Niedawno tam robiłem kilka rzeczy. Silnik jest idealnie czysty, nie ma tam żadnych wycieków i tak dalej, co w takich starych samochodach jednak jest rzadkością.
1: Muszę przyznać, że to skrzydlate logo na masce robi wrażenie, jak się jedzie. Nie tylko na samym kierowcy, ale na tych, którzy mijają ten samochód.
3: No dokładnie, 256 warstw włókna węglowego na tej statuetce.
1: O rany, to nawet nie wiedziałem. I to w oryginale tak było robione?
3: Tak, to tak było w oryginale robione. I to jest tak zrobione w tych samochodach nowych Rolls-Royce'ach. Jest tam zamontowany czujnik. Jeżeli ktoś, załóżmy, do tego dotknie, no w celu tam wyłamania, czy tam coś takiego, to się to automatycznie chowa. Ewentualnie może to schować kierowca, czyli właściciel pojazdu z pilota z odległości. Tutaj niestety jeszcze nie, więc no kilka razy miałem taką próbę, że no ktoś mi tam nawet zaproponował, że on mi zapłaci za to, ale chce mieć takie coś gdzieś tam na półce. Więc tak to wygląda. No niestety, no na półkę dla kogoś to się nie nadaje za żadne pieniądze ode mnie.
1: I jaki tu silnik? Taki tradycyjny Rolls-Royce'a pod maską, tak?
3: Standardowa na tamte czasy V8, 6750 pojemności. Moc około 200 koni. Tam dokładnie nie było podawane, że to jest 225, momentami 210. No można by to było tam z kilowatów przeliczyć, no ale wystarczało tą maszynę rozpędzić na tamte czasy do ponad 200 na godzinę i wyhamować dość szybko. Dlatego, że tak, tarcze hamulcowe mają po dwa zaciski, czyli na jedną tarczę z przodu są cztery klocki hamulcowe. Na tamte czasy z tyłu też mamy już tarcze. Nie tak jak było w samochodach, załóżmy tam na tamte czasy hamulce bębnowe. Dodatkowo ten samochód wyposażony jest w fabryczną klimatyzację, która jest sprawna. Wszystkie szyby elektryczne, tempomat, centralny zamek, halogeny. Mówię, no na tamte lata, więc no to było no, automatyczna skrzynia biegów, oczywiście też, więc no...
1: Taka, jaka być powinna, hydrauliczna.
3: Tak. I dodatkowo jeszcze ma regulowane pneumatycznie zawieszenie, które jest regulowane za pomocą płynu hamulcowego. Po prostu samochód nie jest tak jak Citroen podnoszony do góry za pomocą jakiegoś tam przycisku, tylko jeżeli jest nadmierne obciążenie, to uruchamia się po prostu taki czujnik tam pod spodem i ma na zasadzie poziomowanie tego auta tak, żeby w zakrętach po prostu trzymało się równo i w zależności, czy tam jedzie jedna osoba, czy pięć, żeby zachowywało się tak samo.
1: To, że wszędzie są hamulce tarczowe i to wzmocnione, to wynika może z tego, że jednak ten samochód rozpędzał się na tamte czasy do dosyć gigantycznych prędkości, a poza tym no, waży też 2,2 tony, tak?
3: 2 tony 250 kg.
1: Nawet.
3: Tak, 2 tony 250 kg, pusty, bo jeżeli się zatankuje cały zbiornik, to jest dodatkowe 120 kg. No także. I wiadomo, że wsiądą osoby, no różnej są ludzie, masy i tak dalej, nie? Więc no momentami to auto z pełnym bagażnikiem to potrafi ważyć prawie 3 tony.
1: Silnik oczywiście na gaźnikach.
3: Tak, dwa gaźniki Wankla, które no tak jakby pracują, że tak powiem, do jednej strony cylindrów i do drugiej strony cylindrów, no bo cztery po jednej stronie, cztery po drugiej stronie. No to są gaźniki dość takie skomplikowane, no nie bardzo można powierzyć, że tak powiem, naprawę tych gaźników. Mam je w tej chwili lekko wyregulowane przez takiego fajnego fachowca właśnie też z Białej Podlaskiej, ale będziemy zamawiali zestaw naprawczy do tych gaźników, no bo jednak przez 47 lat no, miały prawo się tam jakieś podkładki wysłużyć, więc te gaźniki jeszcze zostaną zrobione tak, że będą po prostu jak nowe.
1: Biorąc pod uwagę fakt, jaki silnik pracuje pod maską, domniemam, że jest to samochód rodzinny, czyli cała rodzina składa się na paliwo.
3: No dokładnie tak, no z reguły to no, rodzina już jest w dorosłym wieku, no tam wnuk.
1: Ale zrzucają się na paliwo?
3: No, na paliwo się sam zrzucam.
1: Bo o zużycie paliwa chyba nie powinno się pytać przy takim samochodzie, prawda?
3: No jest pomiędzy 20 a 30 litrów.
1: Czyli nie ma takiej tragedii?
3: Nie, po prostu jeżeli tak się jedzie spokojnym, takim nazywając to tempem, nie? Załóżmy po jakiejś tam drodze z prędkością 70-80 na godzinę, no to tak poniżej 20. Jeżeli to jest po mieście i pracuje klimatyzacja, bo klimatyzacja, mówię, to jednak trochę tutaj jest taka, no taka spora ta sprężarka, no to tak około 30. Tak dokładnie nigdy nie wyliczałem, bo raczej nie ma sensu.
1: Ale frajda jest, bo jak takie V8 się odpali, to ma to swoje brzmienie, prawda?
3: Ma to swoje brzmienie. Jeżeli będzie taka chęć, to możemy odpalić i posłuchać.
1: No to na koniec ja bardzo chętnie posłucham tego silnika. Natomiast chciałem zapytać, czy jakieś większe naprawy ten samochód miał, bo chyba tutaj to jeszcze te samochody były robione na lata.
3: Tak, to były na lata, gdzie większość tych prac była wykonywana ręcznie. Z numeru VIN można odczytać, że tak powiem, jeszcze odszukać mechanika, który ten samochód, załóżmy, tam już zamknął i kiedyś tam, no, ja do tego nie dochodzę.
1: Czyli końcową kontrolę jakości robił?
3: Dokładnie tak. Więc, no, nie interesuje mnie to za bardzo, no, kto tym jeździł, bo też, no, można takie coś zrobić. To kosztuje tam niewielkie pieniądze, że załóżmy, czy to jeździła jakaś tam królowa, czy jakiś biznesmen, ale oni by tego też chyba nie chcieli, żeby ktoś o tym wiedział i ja myślę, że nawet jakbym kiedyś ten samochód musiał sprzedać, to też bym nie musiał, że tak
1: ale
3: powiem.
1: To chyba by podniosło wartość, gdyby było wiadomo, kto tym samochodem jeździł, jeżeli okazałoby się, że to jednak bardzo znana postać.
3: Może tak, a może nie. Jeżeli to byłby na przykład Mick Jagger, czy tam, no, jeszcze jakiś tam z Beatlesów, no to by podniosło. A jeżeli byłby to jakiś gangster, to może by nie podniosło, więc...
1: Bywało, że gangsterzy jeździli takimi?
3: Bywało. Z czego właśnie ten bagażnik, jeżeli tam później podejdziemy, ja go otworzę, to tam się należąco mieściło dwie osoby, tak swobodnie, nie trzeba było ich układać.
1: Sugeruje pan, że to do przewożenia zwłok był samochód również?
3: No myślę, że nie, no ale wolę, mówię, ta maszyna tak nie dociekać, więc dla mnie najważniejszy jest jego stan i na dzień dzisiejszy, że ja się mogę tym pocieszyć i mam przy czym popracować, że tak powiem, wiesz, ta podszyfitka, czy to wszystko, to mówię, to jest oryginalne, tutaj nie było nic wymieniane, nie było nic, jak te samochody po renowacji, jest wszystko wyciągane, samochód idzie do piaskowania, tutaj tego nie było, także to jest, no, auto, jak to się mówi, w większości w oryginal.
1: Szczególnej dbałości wymaga pewnie drewno, bo tu jednak warunki atmosferyczne, wilgoć, to wszystko wpływa, więc tutaj chyba były jakieś konserwacje robione?
3: Tutaj te boczne, to zrobiłem sam.
1: A przy desce?
3: Przy desce nie robiłem nic. I odradzono mi, bo tam są lekkie pęknięcia tego lakieru. No właśnie tak jak tutaj kolega mówi, ze względu na różnicę temperatury. Bo jednak jak tam dmuchnie tym ciepłym powietrzem, no to jest to ogrzewanie takie konkretne, nie? Znowu jak zimnym dmuchnie, no to też jest. Więc ja sądzę, że zachowanie tego jak najbardziej jest stosowne i nie ma co tego zaczepiać, bo nawet te wszystkie zegary, wszystkie są sprawne, zegarek też jest sprawny. No dla mnie to nie jest potrzebne, żeby to było rozbierane, a później załóżmy przy składaniu coś się może nie uda złożyć, coś tam pęknie i coś przestanie działać, więc a skupieniem elementów, części oryginalnych, to niestety Anglia.
1: Tak przypatruję się desce, bo widzę oprócz zegarów wszelakie przełączniki. Wydaje mi się, że samo uruchomienie samochodu jest nieco skomplikowane.
3: Troszkę tak. Swego czasu, no, Rolls-Royce produkował silniki te do samolotów, no i nie tylko silniki, to praktycznie było dużo rzeczy więcej, więc tutaj troszkę tak nam to nawiązuje do takiego starego samolotu, ten pulpit, ta pionowa ilość tych kontrolek, prawda, tam co jest przy tej kierownicy, kluczyk odpalany w tą stronę.
1: No właśnie widzę, że kluczyk jest po lewej stronie, tak?
3: Tak.
1: Samo odpalenie, bo widzę jakiś przełącznik tutaj po prawej stronie, tuż przy regulacji ogrzewania bodajże, tak? To jest regulacja klimatyzacją. Czyli całe uruchamianie z lewej strony, to wygląda jak zegar.
3: No dokładnie tak. Tutaj jeszcze mamy przycisk do wysuwania anteny, która jest w tej chwili schowana, no bo jak najbardziej radio też jest i gra, jest sprawne. Głośniki są oryginalne, także tam muzykę jakąś tam czasami sobie tam dorzucam inną, ale to mówię, te zegary, czyli obrotomierz, prędkościomierz, temperatura, ładowanie, no to są takie dość potrzebne, no bo z tego wszystkiego korzystamy. Co jest jeszcze nieliczne już w tej chwili w tych nowych autach, mamy wskaźnik, który nam pokazuje ciśnienie oleju, więc jeżeli by nam tego oleju ubyło, czy po prostu to ciśnienie spadło, to my to mamy na strzałce, czego teraz, no, nie ma. Kontrolki w autach są teraz takie, że załóżmy nawet nie pokazuje, dopiero pokaże stan krytyczny, jeżeli już oleju w ogóle nie będzie, to się zapali czerwona, nie? A nawet nie ma informacyjnej. No, tutaj mówię, nawet jest, wiem, że jeszcze jest kontrolka od poziomu płynu od spryskiwacza, jak go jest mało.
1: Naprawdę jest tutaj całe mnóstwo miejsca z tyłu, można nogę na nogę zakładać, z przodu również, niesamowicie olbrzymi samochód, ale jest pan posiadaczem też drugiego Rolls-Royce'a. Jaki to jest model?
3: To jest taki sam model, tylko jest rok młodszy. Jest
1: to, no to niewielka różnica.
3: Niewielka różnica, ale się różni w środku. Znaczy tak, posiadaczem jest jeszcze w tej chwili jego mój syn. Z tym, że no tam żeśmy się dogadali, że ja go od niego tam odkupię może jeszcze w tym roku. Tamten się różni tym, że po prostu był przeznaczony do wożenia no, ludzi, którzy chcieli sobie taką no, intymność i przestrzeń z tyłu zachować, więc tutaj ma taką oddzielaną szybę. Na tył ma też zrobioną...
1: Ale to w oryginale tak, przedzielone jest?
3: Tak, w oryginale. Na tył dodatkowy panel sterowania klimatyzacji i też radia. No załóżmy, ktoś sobie tutaj, kierowca sobie słuchał radia no jakiegoś tam innego.
1: Czyli już dwustrefowa klimatyzacja była w tamtych latach, bo można było przedzielić ją na tylną część nadwozia.
3: Tak, dokładnie tak. No i tutaj z tyłu sobie można było tak, no jadąc gdzieś tam bardziej intymnie, no jeżeli kierowca był wynajęty jako szofer tak zwany, prawda, więc tutaj siedział właściciel i miał takie swoje miejsce, no, no bardziej intymne. I tamten jest w białym kolorze, więc no jeżeli się stanę jego szczęśliwym nabywcą, myślę, że tak, no to będę miał dwa takie same auta, rok różnicy, z tym, że będą troszeczkę w środku się różniły i tamtego modelu to było jeszcze mniej, z tym wyposażeniem takim właśnie tutaj z tym na tył dla tych pasażerów, więc auto też jak najbardziej takie unikatowe.
1: Czy ten Rolls-Royce to był takim odwiecznym pańskim marzeniem? Bo jest szereg innych klasyków takich zabytkowych na rynku, a jednak pan wybrał Rolls-Royce'a. Dlaczego?
3: No, dlatego, że akurat to województwo tutaj lubelskie, nasze w tej chwili, prawda? Już nie wspomnę kiedyś o starym Bielsko-Podlaskim. No to nie ma takich samochodów. Dzwonią ludzie z Lublina i są czasami na mnie, że tak powiem, zdenerwowani. No dlaczego ja nie przyjadę do Lublina? No nie przyjadę, bo to jest za daleko dla mnie. Byłem za dwa razy, no dla takich no, wyjątkowych już sytuacji tam, że tak powiem, no ale to jest ryzyko inne przejeżdżając 250 km, a jest inne przejeżdżając 30 km. To się nie ma co oszukiwać, więc...
1: Ewentualnie na lawetę i pojechać nie, pokazać,
3: nie,
1: tak?
3: Nie, na lawetę nie, bo tutaj dlatego to musiała być specjalna laweta, bo każdy wjazd na lawetę, jeżeli to jest pod kątem, osłabia skrzynię biegów, hamulce i inne rzeczy, bo musimy się wsunąć i musimy się zsunąć. Dodatkowo musimy uczepić coś, jakąś linkę, która tam nas trochę podciąga, prawda? To auto nie ma z przodu zaczepu do holowania. Nie było do tego nigdy przeznaczone.
1: Więc... Nigdy się nie psuły.
3: Więc żeby to auto wholować na lawetę, trzeba podczepić gdzieś tam z przodu pod jakiś tam wahacz czy podtrzeć z jednej strony, a to może uszkodzić już coś tam. Więc ja na lawetę dziękuję. Nie, jeżeli by to było, mówię, no naprawdę jakieś zaproszenie, nawet charytatywne, to ja dojadę, nie ma problemu, ale o tak dla jakiegoś tam, że ktoś się chce po mieście przejechać tylko i Rolls-Royce'em i tam, to nie.
1: A takie zaproszenie pan przyjął, bo auto nie te, ale ten drugi Rolls-Royce brał udział w nagraniach w filmie, tak?
3: Wziął udział w filmie Mayday. To polska komedia, bardzo fajna zresztą, mówię, no, rejestrację zachował nasze bialskie LB27A, kolor biały, kierownica z prawej strony. Jest w tym aucie też podobnie jak w tym, bo takie to jednak tam, z tym, że tamto auto było jeszcze starsze, nie? I z tym, że tak jak to ja zaznaczam, że kierownica była z prawej strony, nie? Bo tamto była wersja angielska. Więc mówię, w tym filmie jak najbardziej jest widoczny, można go sobie zobaczyć, gdzieś tam Kraków, nie Kraków, to auto tam sobie pozowało do zdjęć i numery nasze bialskie, czyli nasze bialskie klasyki były rozsławione w filmie.
1: Wspomniał pan, że ma pan trzy samochody, to co jest tym trzecim cukierkiem?
3: A to jest Jaguar. Jaguar XJ6.
1: O, to o tym Jaguarze może następnym razem sobie porozmawiamy, a teraz to chciałbym jednak, żeby pan odpalił mi ten samochód, żebym mógł tym dźwiękiem ponapawać naszych słuchaczy.
3: Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, to zaprezentuję klakson, bo auto posiada dwa klaksony. Jeden pod nogą, drugi normalnie w kierownicy. I ten pod nogą to tak trochę dla mnie to tak brzmi jak tramwaj.
1: No właśnie, jeszcze tak zerknijmy na ten bagażnik. Tutaj dwie osoby wchodzą.
3: Tutaj mamy pełne koło zapasowe, które jest schowane tutaj pod spodem. Nie tam jakieś coś, także jeszcze całe koło, podnośnik. A to jest rzecz bardzo pożyteczna. Czy wie pan, co to jest?
1: Gdyby ktoś się zatrzasnął w bagażniku, żeby pociągnąć za linkę i otworzyć bagażnik?
3: A nie. Żeby pociągnąć, to jest tutaj co? Ten wlew paliwa się otwiera tam, że tak powiem, mechanicznie, ale ma też takie coś. Gdyby się coś przycięło, no to jednak otwarcie paliwa jest ważnym elementem użycia samochodu, a to jest tak zwany hebel. Czyli tak, tutaj jest akumulator. Tym załączamy akumulator. Proszę bardzo, zapaliła się kontrolka.
1: Już mamy prąd w samochodzie.
3: Już mamy prąd w samochodzie.
1: To jest takie dodatkowe zabezpieczenie.
3: To jest rzecz, która w tej chwili jest montowana w samochodach sportowych ze względu na to, że auto, które gdzieś no, ulegnie jakiemuś wypadkowi, kolizji, to najważniejszym momentem jest odłączenie prądu, żeby się nie zapaliło. Więc
1: tak, tak jest.
3: W tych sportowych autach jest dokładnie hebel tutaj przy samym tym. W tym jest w tym miejscu, więc no tak to wygląda.
1: No to teraz ten klakson proszę nam zaprezentować. Jeden z dwóch. I drugi. Cichszy. Gdzie będzie najlepiej słychać ten silnik? Z tyłu, prawda? Z przodu?
3: Wszystko
1: czyściutko.
3: Czyściutkie, suche, niedawno wymieniane jakieś tam uszczelki, kiedyś ktoś wymieniał, włożył jakąś tam korkową, papierową, no niestety. Zobaczymy, czy zapali po takim czasie.

0: Pracuje pięknie i odpalił od razu.
1: Myślę, że nie najgorzej zapalił, jak po takim czasie stania.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: To ja dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia SK2 Biała Podlaska. Najlepsze radio.
2: W kolekcji pana Jacka znajdują się Rolls-Royce'y w wersjach Silver Ride 2, wyróżniające się eleganckim, ponadczasowym stylem i niezrównanym komfortem jazdy. To symbole luksusu i prestiżu, które zachowują swoją wartość i wyjątkowość na rynku klasycznych samochodów.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Bartek Ważny, zapraszam. Koła gospodyń wiejskich i pracownie kulinarne aktywnie chronią dziedzictwo kulinarne regionu, przekazując recepty na potrawy kresowe oraz uczestniczą w festiwalach i konkursach dotyczących kulinarnego dziedzictwa. Arek Michlewicz rozmawiał na ten temat między innymi z przedstawicielami pracowni kulinarnej w Perkowicach w gminie Biała Podlaska oraz z kołem gospodyń wiejskich w Łobaczewie Małym w gminie Terespol.
4: No to dzisiaj trochę porozmawiamy o łakociach. O łakociach, które przygotowała pracownia kulinarna w Perkowicach.
5: Uczona nowiska pracownia kuchni regionalnej Perkowica GOG Biała Podlaska.
4: Co tutaj pani pichci? Bo widzę pierogi, ale z czym te pierogi? Czy to tajemnica?
5: To nie jest tajemnica, ale to są takie pierogi, których nie ma w całej Polsce z takim farszem. To jest jedyne pierogi, kto przyjeżdża do nas, to jeszcze nigdy się nie spotkał z takimi pierogami.
4: I to są pierogi opatentowane?
5: Opatentowane, no, są wpisane na ministerialną listę produktu tradycyjnego. I oprócz tych pierogów jeszcze mamy wpisane 5 inne produkty. Dzisiaj mamy akurat z tych wpisanych ciastka z cukrem, ciastka przez maszynkę. Tam jeszcze jest taki napój z rabambaru i miodu. Dzisiaj także mamy produkty, które dostały perłę. To jest ogólnopolska taka nagroda wyróżniona dla produktów tradycyjnych. Tam takimi etapami dochodzi się do tego, na szczeblu wojewódzkim, jak się zdobędzie pierwsze miejsce, to może dopiero startować w następnych latach o nominacje.
4: Ale panie cały czas widzę w konkursach kulinarnych biorą udział.
5: Tak, właśnie my na te konkursy dojeździmy co roku, bardzo długo perły nie zdobyliśmy, ale teraz jakoś tak nam się udało, że przez 4 lata co roku. W tej chwili mamy 3 perły na jeden produkt i to ostatnio dostaliśmy jako za zestaw na 4 produkty. Także mamy razem 8 produktów.
4: Trzeba przypilnować pierogów, a my tutaj z panią jeszcze przejdziemy, dobrze? Bo muszę zapytać też o tego rogala. Cóż to takiego?
5: A ten rogal to jest kulebiak. Nam w zasadzie się kojarzy kulebiak taki zwinięty z kapustą wigilijny. My mamy inny kulebiak, to jest kulebiak też, o, wpisany też jest na listę, tą ministerialną.
4: Jakaś specjalna receptura, żeby przyrządzić takiego kulebiaka?
5: To jest ciasto półkruche drożdżowe i do tego jest taki też farsz, no też może mało spotykany, ale u nas kiedyś takie były robione.
4: Zdradzimy tajemnicę tego farszu?
5: Zdradzimy. Kasza jaglana, tutaj też jest taki, bo to jest taki świąteczny kulebiak, mięso mielone, grzyby suszone z cebulą.
4: To musi dobrze smakować.
5: Wpisane mamy jego jako rogal taki. Ale też czasami robimy ona takie właśnie spotkania w formie prostokątu, bo wtedy lepiej go kroić.
4: Czyli to jest to samo, tak?
5: To jest to samo.
4: Już pierogi nam się tutaj przypalają. Czy tajemnicą jest farsz tych pierogów?
5: Tajemnicą jest farsz tych pierogów, bo ciasto to jest normalne, tak jak na pierogi. Nawet nie dodajemy jajka, tylko trochę tłuszczu.
4: Czyli o nadzieniu nie będziemy mówić, bo już ktoś zacznie podrabiać i co? I cała tajemnica pójdzie?
5: To jest dla nas dostępne. To jest bo jak jest wpisane, to już wtedy staje się dostępne dla każdego.
4: Ale receptura musi być zachowana.
5: Receptura musi być zachowana. My też długo dochodziliśmy, żeby to tak, tą recepturę zrobić, żeby to miało jak najlepszy smak. No już w tej chwili to już żeśmy się wyszkoliły, wiemy jak co.
4: Czyli ilość składników pozostaje tajemnicą, a w środku co jest?
5: Kapusta słodka, pokrojona w kostkę, ugotowana w osolonej wodzie. Do tego dodany ser biały, boczek, surowy, normalny boczek, przesmażony z cebulką i gotowane jajka, w taką grubszą kostkę pokrojone, żeby one się tak nie rozlazły, tylko żeby było wiedzieć, że te jajka są.
4: No i dobra, pierogi mamy omówione. Tutaj widzę babki. Babka zaparzana, czyli co, parzona, nie pieczona?
5: Nie, babka jest pieczona, tylko to jest zrobiony roszczyn. Po prostu my to bierzemy, jak pieczemy babki z kilograma mąki, to bierzemy szklankę mąki, zagotowujemy szklankę mleka, mieszamy i to się zrobi taka papka. Też trzeba dobrze wymieszać, żeby nie było grudek. Później jak to już tak wystygnie, jeszcze trochę ciepłe, to do tej papki dodajemy drożdże i łyżkę cukru. I to zaczyna rosnąć tak jak normalny roszczyn.
4: I to jest podobne ciasto tak jak do kołacza zaparzanego?
5: Tak. Tylko że to jest bardziej tłuste, bo tu dodajemy masła w zasadzie podwójną ilość. Na kilogram mąki też dodajemy całe masło, 20 dekagramów, a przy kołaczach to musi być ciasto takie bardzo puszyste i lekkie, więc na to dajemy tylko 10 deko masła. Ale babki, no to przede wszystkim w babkach jest dużo żółtek.
4: Jeżeli chodzi o ten zaparzany kołacz, to z suszonymi owocami, a tam dalej?
5: A tam dalej to jest takiego normalny z rozczynu, ale to jest farsz, kasza jaglana, ser biały i śliwka suszona.
4: Czyli kasza jaglana podobnie jak w kulebiaku.
5: Tak. Trochę tej kaszy my używamy. Po prostu, no tutaj u nas też kasza kiedyś była. Ludzie sieli tego prosta trochę i tak to zostało. Po prostu jak wyciągamy te stare przepisy, no to musi ta kasza być, bo ona kiedyś była u nas.
4: Zapachy się roznoszą, bo pierogi są podsmażane, więc tutaj już coraz tłoczniej się robi przy stoisku. Pewnie do degustacji będzie kolejka. Jeszcze tam w koszyku widzę ciastka, rogale, bułki.
5: To są bułeczki, nazywają się szczodraki. Wypiekane te szczodraki były w okresie Bożego Narodzenia od Wigilii do Trzech Króli. To były tak zwane szczodne dni. I w tym roku ludzie się bardzo odwiedzali. W tej chwili to już tam tak się nie chodzi, nie? Ale przedtem dużo było kolędników przede wszystkim. Więc kiedyś pieniędzy nie dawali kolędnikom, tylko takie piekli bułeczki. I te bułeczki to były pieczone w zależności od tego, jaki był rok. Jak był urodzajny rok, to pieczone one były z bardzo dobrej mąki, takiej najlepszej. Było bardzo dużo farszu, bo to farsz to jest taki, jeden jest farsz grzyby suszone, cebula i orzechy włoskie. Mamy też taki farsz w jednych, bo to na te kształty każdy inny musi mieć. I mamy taki jeszcze farsz, też słodka kapusta, jajko gotowane, majeranek i jabłko. I też tutaj z dżemem, czy tam z jakąś marmoladą, z serem, z makiem. Ale mówię, że każdy inny, żeby się odróżniały. I jak był rok urodzajny, to one były duże, takie, obfite. I wtedy, jak przychodziły kolędniki, czy ktoś tam odwiedzał, to po prostu częstowano tymi bułeczkami. Tak jak na Wielkanoc jajkami farbowanymi, no to podobne.
4: Jeszcze patrzę na te ciastka z maszynki. Czy to są te ciastka, które robi się ze skwarek?
5: Nie. My akurat wpisaliśmy na listę, też bo to na listę ministerialną są one wpisane, więc my to mamy na maśle i na smalcu, bo w tej chwili jest problem ze słoniną i ona nie jest taka jak kiedyś, bo ona powinna być taka chrupiąca. Był problem ze słoniną, więc my to zarejestrowaliśmy, bo kiedyś też przecież były na smalcu i na maśle. Masło było w każdym gospodarstwie robione i my mamy to na maśle i na smalcu.
4: Skoro panie takie pyszności zawsze przygotowujecie, to macie często zamówienia?
5: Znaczy zamówienia jak zamówienia, no nie zawsze, ale jakby tak naprawdę ktoś tam bardzo
4: ale
5: chciał.
4: Ale wszyscy w gminie Biała Podlaska znają wasze łakocie.
5: Znają, bo my już to robimy wiele, wiele lat, odtwarzamy. Także no znają, nie tylko w gminie. Jesteśmy, można powiedzieć, nie chwaląc się, że słynne, bo akurat takie robimy potrawy, które są tradycyjne, regionalne.
4: A czy wy jako pracownia w Perkowicach organizujecie czasami dni otwarte, żeby pokazać, jakie to potrawy potraficie gotować?
5: No znaczy dni otwartych to nie robimy, tylko przy okazji jakieś tam...
4: Porzucam pomysł.
5: Czy tak, no jakiś na przykład konkurs przed Wielkanocą, na potrawy wielkanocne, więc to się tam bardziej tak eksponuje. Czy też przy dożynkach, przy też innych konkursach, bo my nagród to mamy o wiele więcej.
6: My mamy zestaw bożonarodzeniowy.
4: Te nagrody to już panie przestały liczyć.
5: Tak, już nie wiemy ile tego jest, a trzecich miejsc to...
4: Ale i pierwszych również.
5: No pierwsze też liczymy, ale teraz już zaczęliśmy liczyć perły. Skupiamy się na perłach. No mówię, tak się jakoś tak wiele lat jeździliśmy, każdy 10, nie udało się tej perły zdobyć, a teraz 4 lata po kolei jeździmy do Poznania po perły. Jeździłyśmy. Jak dalej będzie, zobaczymy.
4: I cały czas robicie furorę?
5: No robimy chyba, bo każdy się interesuje.
4: A... Zawsze to coś innego, te potrawy takie inne.
5: Tak, ale tym bardziej, że no wie pan, jest tak czasami, że nawet jakąś kolację regionalną ktoś zamawia. Czy też chcą, żeby to były inne potrawy niż na przykład były w restauracji, więc wyjmujemy na przykład gołąbki z kaszą gryczaną i z grzybami, czy tam, no takie potrawy, których nie ma w restauracjach.
4: Ja sobie gdzieś tam w międzyczasie zdegustuję coś. Tymczasem dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
7: Alina Lipka dzisiaj reprezentuje koło gospodyń wiejskich we Władysławowie.
4: Jako koło kiedy zawiązały się panie?
7: Koło działa od bardzo dawna, ale swoją działalność wznowiły od 2018 roku.
4: To tak zapytam, bo tutaj dzisiaj macie swoje stoisko i widzę oleje. W czym się specjalizujecie? Właśnie w produkcji olejów?
7: Tak, oleje są tłoczone na zimno i to jest olej rzepakowy, z ziaren dyni, ze słonecznika, z czuszki. Z każdej rośliny potrafimy zrobić olej.
4: Proszę bardzo. I skąd panie w wpadły na taki pomysł, żeby właśnie tym się zająć?
7: Ponieważ na początku lat XIX wieku w tej miejscowości była olejarnia.
4: Powrót do tradycji.
7: Powrót do tradycji.
4: To jakie to oleje macie? Bo widzę tutaj kilka różnych.
7: No to jest na pewno rzepakowy, na pewno jest olej...
4: Od sołtysa.
7: Z ziaren dyni. Olej od sołtysa, tak. Przewodniczącą koła gospodyń naszego jest pani sołtys, więc...
4: I widzę olej lniany również.
7: Olej lniany, jeszcze jest olej szczuszki, tylko dzisiaj nie mamy ze sobą, jest olej z ziaren słonecznika.
4: Czyli panie trochę komercyjnie działacie i sprzedajecie te swoje oleje?
7: Tak, olej można nabyć.
4: I stronę internetową swoją macie?
7: Nie mamy jeszcze strony internetowej, ale na oleju jest numer telefonu do pani sołtys i...
4: Proszę. Czyli trzeba zadzwonić, żeby zamówić sobie olej.
7: Można zadzwonić.
4: Czy oprócz wytłaczania olejów jeszcze czymś się specjalizujecie?
7: Tak, dziewczyny robią zupę, dzisiaj mamy zresztą też ją ze sobą, zupę z kapustą. Tak.
4: Nie kapuśniak.
7: Nie kapuśniak, nie bigosik, ale zupa z kapustą. I mamy też gołąbki wigilijne. To są gołąbki z grzybami.
4: Co prawda mamy koniec lutego, ale czemu nie? Mogą być i wigilijne.
7: Ale to się tylko tak nazywa, ponieważ są związane z tradycją Wigilii. Natomiast w tej miejscowości jadło się je przez cały rok.
4: Specjalne nadzienie, podejrzewam, że kapusta i grzyby.
7: Nie kapusta i grzyby, grzyby i owszem, grzyby, masełko, cebulka.
4: Grzyby suszone, czy mogą być też pieczarki?
7: Nie, grzyby tylko suszone. Naszych lasów.
4: Zbierane przez sezon.
7: Zbierane w sezonie, tak.
4: Bierzecie udział czasami w konkursach takich, kulinarnych?
7: To znaczy, chcielibyśmy te potrawy, które mamy dzisiaj, wpisać do księgi ministerialnej i to jest nasz taki początek.
8: Gabrielu Kielanta, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łobaczewie Małym, gmina Terespol.
4: No i właśnie widzę, że dzisiaj tutaj chyba prezentujecie wszystkie wasze łakocie, z których słyniecie, podobno.
8: Tak, dzisiaj prezentujemy potrawy kuchni tatarskiej, żydowskiej, Kresów Wschodnich, które otrzymały prestiżowe ogólnopolskie nagrody Perła w Poznaniu, jak również zostały wpisane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
4: Ja już miałem okazję spróbować tak zwanego kakora.
8: Tak, kakora to jest potrawa Kresów Wschodnich. To jest potrawa ludzi biednych, ponieważ w dawnych czasach ludzie wykorzystywali to, co mieli w swoich ogródkach i na polach. Są to tylko ziemniaki, marchewka i cebula.
4: To faktycznie tak, ale bardzo smakuje.
8: No, nam też. Ten przepis został odtworzony z najstarszej receptury, z wywiadu etnograficznego zebranego z najstarszymi mieszkankami Łobaczewa Małego.
4: To jeszcze teraz golasy. Cóż to takiego?
8: Golasy z kaszy gryczanej z białym serem. Jest to potrawa kuchni żydowskiej. Odtworzona również z najstarszej receptury. W dawnych czasach ta potrawa gościła na rynku w Brześciu. Starałyśmy się zebrać wywiad etnograficzny z najstarszą mieszkanką Łobaczewa Małego, Feliksą Żmińczuk, która udostępniła nam tą recepturę. Otworzyłyśmy, wystawiłyśmy na konkurs kulinary nasze kulinarne dziedzictwo smaki regionów. Zdobył uznanie komisji konkursowej i również został nominowany do ogólnopolskiej nagrody Perła 2015 rok. Zdobył ten produkt, tą perłę i wpisałyśmy go również w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
4: I z tego, co mi wiadomo, to większość waszych potraw to nagrody zdobywa.
8: Tak, staramy się. Mamy dużo tych wywiadów zebranych dzięki naszym, mówię, najstarszym mieszkankom, które wspierają naszą działalność. Naszą pasją właśnie jest odtwarzanie najstarszych receptur kulinarnych z terenu gminy Terespol i Łobaczewa Małego.
4: Tu jeśli chodzi o te golasy, to domyślam się dlatego, że one nie są w żadnym cieście.
8: Tak, golasy, nazwa pochodzi od tego, ponieważ to jest goły farsz. Pieczony goły farsz, stąd ta nazwa golasy.
4: Dobrze ubity.
8: Tak, zgadza się.
4: Co tu jeszcze ciekawego mamy?
8: Mamy również dzisiaj cybulniki, jest to potrawa kuchni tatarskiej i kibiny, również potrawa kuchni tatarskiej.
4: A kibiny z czym?
8: Kibiny, jest to mięso siekane, wołowe, z cebulą, z przyprawami, z ziołami, czosnek, pieczone w cieście drożdżowym.
4: To chyba się skuszę. A cybulniki?
8: Cybulniki, jest to farsz cebula, również jest trochę mięsa, może być to gęsina, może być wołowina i cielęcina i dużo cebuli, ciasto gniecione na sodzie i pieczone.
4: Podejrzewam, że to nie jest wszystko, czym się specjalizujecie.
8: Nie, mamy jeszcze inne wpisy również w ministerstwie na listę produktów tradycyjnych. Mamy grzyby po wiejsku, mamy rybę w soli, perła 2021 rok.
4: O, pamiętam, o ryby w soli rozmawialiśmy już kiedyś.
8: Mamy również czebureki, pieremiacze, obie potrawy kuchni tatarskiej. Głównym naszym celem jest po prostu ocalić od zapomnienia najstarsze te receptury, gdyż mówię, na przestrzeni wieków zetknęły się trzy kultury na terenie gminy Terespol, tatarska, żydowska i Kresów Wschodnich, więc my chcemy to po prostu odtworzyć i przekazać młodszemu pokoleniu.
4: W zasadzie to tak jak patrzę, tutaj obok jedno koło gospodyń wiejskich, jeszcze dalej drugie, w zasadzie to konkurencji nie macie.
8: Nie, bo my akurat inną kuchnię odtwarzamy, no i tego się trzymamy i chcemy jak najwięcej tych receptów odtworzyć, no i promować na terenie województwa lubelskiego, jak również w Polsce.
4: Czy już gdzieś tam w planach waszych pojawiło się otwarcie sklepu z waszymi łakociami?
8: No chciałybyśmy bardzo, nam na tym zależy otworzyć taką pracownię właśnie regionalną naszych specjałów, no ale nie mamy po prostu na chwilę obecną, tylko działamy, mówię, jako koło gospodyń wiejskich i mamy dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc nie są to zbyt duże środki, abyśmy mogły sobie pozwolić na coś takiego.
4: Pytam dlatego, że raz byłem w Wyrykach i tam spotkałem się z takim punktem, gdzie koło gospodyń wiejskich tamtejsze prowadzi swoją taką małą restauracyjkę i oprócz tego na wagę sprzedają własne wyroby, więc pomyślałem, że może czas na was.
8: Chciałybyśmy bardzo, może w przyszłości się uda. Mamy taką nadzieję, że w przyszłości, ponieważ mamy dużo młodych pań, które się zaangażowały i się interesują, dochodzą do koła. Jest to przedział wiekowy 20+, 30+, które będą na pewno chciały kultywować. Samo właśnie to, że padły na pomysł, żeby właśnie wydać taką naszą małą publikację na styku kultur. Tu żeśmy opublikowały wszystkie receptury nagrodzone perłami wpisane na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem. Od ubiegłego roku już dodrukowywałyśmy, więc mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się stworzyć taką pracownię naszych specjałów kulinarnych.
4: Patrząc, jak wszystko, co panie przygotowały, szybko znika dzisiaj, rozchodzi się, każdy wychodzi i zajada się tym i widzę, że smakuje, to chyba ze sprzedażą tego nie będzie problemu.
8: Nie, myślę, że nie, bo są to, mówię, takie unikalne potrawy, które tutaj na terenie, mówię, powiatu bielskiego nie są znane.
4: Wydaje mi się, że chyba już jesteście taką perłą gminy Teres.
8: Tak, będziemy się starały dalej to kultywować. Obecnie kolejne dwa nasze wnioski ubiegają się o kolejne wpisy na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Powodzenia życzę. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
2: Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego promuje tatarskie tradycje kulinarne południowego Podlasia, między innymi piermiacze, kakory oraz potrawy rybne. Natomiast pracownia kulinariów w Perkowicach słynie z kulebiaka, napoju żniwnego oraz pierogów z kaszą, serem i kapustą. Każda z organizacji jest zdobywcą wielu nagród. Niematerialne dziedzictwo kulturowe obszarów nadburzańskich w kreatywnych przestrzeniach miejskich i wiejskich. To tytuł konferencji, która odbyła się w Akademii Bialskiej i która skupiła się na praktycznym wykorzystywaniu niematerialnego dziedzictwa w turystyce, badaniach i działalności kulturalnej obszaru nadburzańskiego. W wydarzeniu uczestniczył Arek Michlewicz.
9: Grzegorz Godlewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Turystyki i Rekreacji.
4: I z tego, co mi wiadomo, to pan jest trochę tym głównym prowodyrem, który wpłynął na to, żeby zorganizować tutaj konferencję Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.
9: Zgadza się. Od wielu lat znamy się z panią Bożeną Pawliną Maksymiuk i z Nadburzańskim Uniwersytetem Ludowym i 3 lata temu, tak jak to wynikało z konferencji, z naszego spotkania, pojawił się pomysł na pierwszą edycję tej konferencji. No i nieskromnie powiem, rzeczywiście ja tutaj włożyłem swoje 3 grosze do tej inicjatywy. Stworzyliśmy z panią Bożeną program tego wydarzenia, zaprosiliśmy gości, no i to wydarzenie się udało znakomicie. Powstała z tego wydarzenia monografia naukowa, pokonferencyjna, wydana przez Wydawnictwo Akademii Bialskiej. No i po tej konferencji, po jej sukcesie, mówiąc wprost, postanowiliśmy, że zrobimy to w formacie cyklicznym. I zastanawialiśmy się tylko nad tą cyklicznością, czy robić to rok rocznie, czy robić co to 2 lata, co 3 lata. Planowaliśmy wstępnie co 2 lata, ale dzisiaj na konferencji się dowiedziałem, że właśnie minęły 3 lata od tej poprzedniej, w związku z tym troszkę mi się tutaj pomyliły daty. Ale generalnie ta druga konferencja, tak jak widać, wygląda na teraz bardzo fajnie i myślę, że tak się też skończy.
4: Chciałbym powiedzieć, że jest bardzo dobry teren, jeżeli chodzi o zbieranie takiego materiału naukowego.
9: Zdecydowanie tak. Tak jak wspomniałem w swoim wystąpieniu, no ja tutaj całe życie swoje spędziłem na uczelni wyższej. Pracowałem swego czasu na AWF-ie w Białej Podlaskiej, także w Katedrze Turystyki i Rekreacji. No i ten teren jest bardzo atrakcyjny badawczo, poznawczo. Ma mnóstwo walorów naturalnych, mnóstwo walorów kulturowych, no co warto wykorzystywać właśnie w tej percepcji badawczej, no i tworzyć z tego określone publikacje naukowe, czy nawet wydarzenia, tak jak konferencje naukowe, gdzie można dzielić się nie tylko z naukowcami, ale również z branżą, czyli z tymi lokalnymi mieszkańcami, którzy bardzo chętnie, z dużą wdzięcznością uczestniczą w tego typu inicjatywach.
4: My trochę jako te południowe Podlasie, to bliżej nam do Białegostoku.
9: Pewnie tylko definicyjnie, bo chyba są różne szkoły, które o tym mówią. Niektórzy rzeczywiście wspominają bardziej, czy przychylają się bardziej do kontekstu, że południowe Podlasie jest bliżej Białegostoku. Niektórzy przeciągają tą strunę nieco w kierunku Lubelszczyzny. ale chyba tutaj te wątki są nie do rozstrzygnięcia jednoznacznego. Zakładamy, że jest to taki teren, który znajduje się mniej więcej po środku. Ja ze swoich osobistych doświadczeń i z osobistego względu bardziej bym przyciągał Podlasie, to południowe Podlasie w kierunku Lubelszczyzny niż w kierunku Białegostoku. Ale to jest tylko moja opcja.
4: Na tegoroczną konferencję rozumiem, że selekcję trochę prowadziliście, jeżeli chodzi o prelegentów.
9: Zawsze staramy się dobierać prelegentów tak, których zainteresowania naukowe pozwalają nam na wypełnienie treścią agendy konferencji. Tutaj niektórzy prelegenci powtarzają się, ci co występowali 3 lata temu występują również, ale są też osoby zupełnie nowe, tak jak z Uniwersytetu w Białymstoku, pani doktor Odyniec, tak jak pani Elżbieta Kuc z Pratulina, tak, tam specjalistka od medycyny naturalnej, czyli staramy się cały czas odświeżać tą agendę o nowe twarze, nowe tematy, tak, które no, pewnie sam z chęcią będę słuchał, bo ciekawi mnie szczególnie ta kwestia szeptów podlaskich, o których będzie wspominała pewnie pani Elżbieta Kuc z Pratulina właśnie, specjalistka od medycyny naturalnej.
4: Żeby nie było, w tle gra zapewne Oliwia Spychel. Rozumiem, że zadbaliście też właśnie o to tło, które towarzyszy dzisiejszej konferencji.
9: Tak, zadbaliśmy, to jest może złe słowo, bo to wzięła na siebie pani Bożena Paulina Maksymiuk, przyznam. No ja raczej tę kwestię taką naukowo-prezentacyjną starałem się ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, a pani Bożena wzięła na siebie właśnie te dodatkowe atrakcje, czyli kulinaria, których jest tutaj po prostu bez liku. Myślę, że każdy będzie zadowolony tak z tego, co tutaj doświadczył, jeżeli chodzi o te kulinaria. Oliwkę Spychel również pani Bożena załatwiała. Te wszystkie wystawy, które tutaj są, czy akordeonów, czy strojów ludowych, to także jest dzieło pani Bożeny i Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. Także tak. No miałem jeszcze propozycję od pana doktora Piecha, czy pytanie, czy można tutaj wystawić jeszcze jego kolekcję artefaktów związanych z grami i zabawami, ale ze względów pewnych organizacyjnych, logistycznych pan doktor nie zdecydował się tego zaprezentować, a być może szkoda, że tak się właśnie nie stało.
4: Dzisiaj mamy degustację takich potraw dawnych, ludowych i rozumiem, że pan już jest po degustacji.
9: Jestem po degustacji i już mam żołądek wypełniony wszystkimi dobrociami możliwymi.
4: Co najbardziej smakowało? Trudne nazwy, wiem.
9: Właśnie, to jest chyba ten kłopot największy, ale solianka jest znakomitą zupą, tak? Polecam wszystkim. Kulebiaki, przepyszne pierogi oczywiście, lokalne. No to, co Paulina Pietrusik i frykasy z Kodnia przygotowuje, którą też znam od wielu, wielu lat. No to są rzeczy niepowtarzalne. Tego nie kupi się w restauracjach na co dzień. To jest właśnie ten autentyczny produkt turystyczny, kulinarny, który warto promować i który robi te przewagi konkurencyjne na rynku, który jest coraz rynkiem trudniejszym w sektorze turystycznym. Tak?
4: No mamy tutaj kuchnię podlaską, tatarską, żydowską.
9: Tak, wielokulturowość jest zdecydowanie widoczna na wschodzie Polski, no i korzystajmy z tego.
4: Jeżeli chodzi o opracowania naukowe, to po każdej takiej konferencji rozumiem, że takie opracowania powstają na bazie tej wiedzy, która została przekazana.
9: Tak, zwykle prelegenci, osoby zaproszone mają szansę swoje publikacje, czy swoje rozdziały w monografiach, bo powstanie z tego monografia naukowa, swoje rozdziały w monografii zamieścić. Oczywiście monografia jest recenzowana, czyli ona prezentuje pewien poziom naukowy, merytoryczny i będzie prawdopodobnie do dostania w drugiej połowie 2026 roku.
10: Katarzyna Smyk, doktor habilitowana, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Katedry Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, pierwszej, jedynej w Polsce. Od 2019 roku również przewodniczę Radzie do spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce.
4: No właśnie, jakby nie patrzeć, specjalistka. Ja mam takie pytanie, czy takie konferencje są potrzebne, bo generalnie tutaj Biała Podlaska jest takim dobrym miejscem, jeżeli chodzi o zbieranie samego materiału, jeżeli chodzi o niematerialne dziedzictwo kulturowe.
10: Tak, jak najbardziej. Takie konferencje, których my raczej upubliczniamy jako naukowcy naszą wiedzę, a nie prezentujemy nowe, wspaniałe teorie, są bardzo potrzebne. Ponadto dobrze, że takie branżowo-naukowe, kolejność jest tutaj ważna, branżowo-naukowe konferencje dzieją się też w lokalnych ośrodkach. Jak na przykład od lat takie seminaria, można powiedzieć, raczej niż konferencje, są organizowane w Uniejowie. Proszę sobie wyobrazić Uniejów, Spycimierz obok, w województwie łódzkim. Proszę sobie wyobrazić, że to miejsce przez to, że powtarzało takie konferencje 2 razy w roku, stało się teraz centrum kompetencji niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla całej Polski, ponieważ przyjeżdżają tam już nie tylko ludzie z lokalności łódzkiej, ale też ogólnopolsko. Więc myślę, że też i ta konferencja w Białej Podlaskiej również ma szansę, zwłaszcza, że ona ma ten specyficzne, ma takie specyficzne nachylenie na turystykę, turystykę zrównoważoną. Czyli co zrobić, żeby dziedzictwo niematerialne w zrównoważony sposób włączać w zrównoważoną turystykę, tak aby nie zdarzyło się to, do czego przekonuje od dawna UNESCO, czy przed czym ostrzega, wymieniając od razu razem z konwencją w różnych dokumentach okołokonwencyjnych, mówię o konwencji 2003 roku, zagrożenie, jakim jest nadmierny ruch turystyczny. Dlatego świetnie, że tutaj o tym się mówi, że też depozytariusze, czyli ci, którzy już mają wpis na listę krajową, czy aplikują na listę UNESCO, są na sali, że są też może adepci, miłośnicy kultury tradycyjnej, kultury lokalnej, regionalnej, którzy zobaczą, co to znaczy mądrze w duchu UNESCO, w duchu konwencji UNESCO chronić swoje dziedzictwo.
4: Tutaj mamy takie dwa najważniejsze punkty na mapie, a mam tu na myśli Uniwersytet Ludowy oraz pracownię Pereborów w Chrudzie.
10: Tak, to jest taki wspaniały przykład też tego, że w pojedynkę jednoosobowo nie ochroni się dziedzictwa i dziedzictwa niematerialnego również, że potrzebna jest sieć. Zobaczmy, że w tym przypadku, jak pan mówi, że to jest taki świetny przykład, to on też jest dlatego cenny, że to najpierw była sieć. Najpierw była ta sieć pracowni, nie tylko pracowni tkackich, ale pamiętajmy, że Bożena Pawina Maksymiuk dba też, żeby wieś, która się specjalizuje albo ma wyjątkową grupę osób, które gotują, żeby też miała tutaj taki swój mocny atut, wyróżniała się i zarazem, żeby przez to samo to dziedzictwo rozwijało się, na przykład kulinarne. Czyli najpierw sieć, a dopiero potem przyszła konwencja w ogóle się pojawiła w UNESCO. Potem trafiła do nas w 2011 roku i świetnie Bożena też zobaczyła, że ta konwencja UNESCO, ochrona dziedzictwa w myśl konwencji UNESCO daje jej taki imprimatur, taki przyzwolenie na to, a zarazem też pokazuje ochronę Pereborów przez pracownie tkackie, sieć pracowni tkackich, jako bardzo dobrą praktykę w ochronie dziedzictwa. Jest i w Polsce prowadzony Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk w ochronie dziedzictwa niematerialnego. On odpowiada równolegle takiemu rejestrowi UNESCO, więc no zapraszamy, czekamy, trzymajmy kciuki za Uniwersytet Nadbużański, za pracownię Pereborów, żeby też trafiła ta inicjatywa usankcjonowana przez lata ze świetnymi udowodnionymi efektami do rejestru krajowego przynajmniej.
4: Są takie miejsca jeszcze na liście, o które warto zadbać, o to, żeby one trafiły właśnie na listę UNESCO tutaj na Lubelszczyźnie?
10: Lubelszczyzna jest bardzo bogata w tradycje. Chociaż tutaj mieszkam i staram się szerzyć wiedzę na temat dziedzictwa niematerialnego. Chociaż Lubelszczyzna miała i pierwszego przewodniczącego, przez jedną kadencję był profesor Adamowski z Lublina. Teraz dwie kadencje ma mnie. To jednak taki ból we mnie pozostaje, że to dziedzictwo niematerialne na Lubelszczyźnie nie ma takiego wyrazu na liście, na jakie zasługuje. Weźmy na przykład najmniejsze województwo opolskie, które ma najwięcej. Jak przeliczymy na gęstość zaludnienia, ludność, ilość mieszkańców albo kilometry kwadratowe, ma najwięcej wpisów. I wszyscy, którzy chcieli, zrobili to w ciągu kilku lat i teraz może się tym szczycić. Depozytariusze jednego zjawiska, na przykład plecionkarstwa, jednocześnie robią kroszonki, jednocześnie malują opolską ceramikę, więc tutaj wspaniale to sieciowanie jeszcze tych pojedynczych osób wspaniale się tak realizuje właśnie przez to, że oni rozmawiają, widzą się i tak też napędzili tyle wpisów. Na Lubelszczyzna można powiedzieć raczkuje, ale bądźmy dobrej myśli. I to samo też tyczy południowego Podlasia. Chociaż Bożena, to trzeba jej przyznać, Bożena Pawlina Maksymiuk, Nadbużański Uniwersytet Ludowy, robi wszystko, żeby też uczestniczyć w spotkaniach, przekazywać tę wiedzę o dziedzictwie niematerialnym na tych spotkaniach, zaprasza do siebie, żeby pokazać certyfikat wpisu, więc może to przyniesie dobre efekty. Wiemy, że teraz Białoruś jest wyłączona z tej współpracy międzynarodowej, co jest dla południowego Podlasia też trudnym tematem, z tego powodu, że Bożena Pawlina Maksymiuk rozpoczęła jeszcze przed tym stawianiem tego muru, takiego politycznego i też wiemy, że to fizycznie jest granica nieprzebywalna teraz, nieprzepuszczalna. Ona zaczęła już jeszcze przed tą sytuacją polityczną rozmowę, aby w ogóle Perebory wpis polsko-białoruski zrobić na listę UNESCO. Życie potoczyło się inaczej, ale tutaj jest ta inicjatywa, tutaj jest ta moc.
4: Jeszcze muszę o jedną rzecz zapytać, bo dzisiaj pani również z własną prelekcją wystąpiła.
10: Tak, wystąpiła z własną prelekcją, ponieważ Katedra Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UMCE została poproszona przez Ministerstwo Kultury, aby wspomóc Departament Ochrony Zabytków przygotowaniu wniosku. Nie powiedziałam tego dzisiaj w czasie prelekcji, ale chcę to podkreślić, że wszystko robiliśmy społecznie. Tak samo jak społecznie tutaj przyjeżdżamy na konferencję, żeby dzielić się wiedzą, czyli w czasie wolnym napisaliśmy ten wniosek, w czasie wolnym zbieraliśmy zdjęcia, ludzie swoją wigilię z kawałka Polski fotografowali, bo wiedzieli, że to będzie potrzebne do tego wniosku. Nie było na to ani grosza, nawet nikt z nas nie pytał o te pieniądze. Więc to jest, chyba jednak warto to omówić, tak, że to dziedzictwo niematerialne wymaga takiego dużego wkładu serdecznego i trzeba się liczyć z tym, że już to się może nigdy nie przełożyć na żadne zyski finansowe, ponieważ tutaj na przykładzie też wieczerzy wigilijnej i całego tych obchodów

0: tego stroju i byłych brodaczy. Że to jest wielka wspólnota, która przez to, że musi pomyśleć, co czasem nawet pokłócić się, innym razem się pospierać, czasem pogniewać na jakiś, że no jednak zawsze będzie konieczny powrót do rozmowy, do stołu, jeżeli chce się chronić dziedzictwo, więc wyglądajmy tych efektów właśnie od strony tego, że dziedzictwo naprawdę jednoczy i praca nad dziedzictwem też. I dlatego, gdy tak się wczytywałam w konwencję UNESCO 2003, to i promuję taką moją interpretację, to przede wszystkim ona nie tyle mówi o tym, żeby chronić praktyki, wyobrażenia, wiedzę, umiejętności i człowieka, który jest nosicielem tego, tylko tak naprawdę ona chroni właśnie to, że ludzie mają rozmawiać, mają przekazywać to dziedzictwo w przekazie międzypokoleniowym, w domu, w rodzinie, we wspólnocie lokalnej, bo ona ma bardziej ochronić tę społeczność i w dobrym stanie jakiegoś połączenia, jedności, zharmonizowania pewnych działań, niż nawet same pisanki, malowanie wzoru czy kolędowanie w postaci brodaczy ze Słowatycz.
1: To jeszcze tak na zakończenie. Dzisiejszej konferencji towarzyszą popisy kulinarne kół gospodyń wiejskich. Rozumiem, że degustacja była, no to co najbardziej smakowało?
0: Nie powiem, dlatego że to by jak to jest tak jak famy i kronopie Cortazara, czy kawę, czy herbatę. No. I tam przeczytamy, jak powiem, że chcę kawę, no to się herbata pogniewa. Jak powiem, że poproszę o herbatę, to kawa się pogniewa. Tutaj jest fantastyczne, że można było spróbować takich dla mnie, takich mitycznych ptaków, bym powiedziała, czyli na przykład kisiel owsiany. Na przykład. No, ja o tym czytam, że to było w moich okolicach, w okolicach Lubartowa. Owsiany, kisiel gryczany, ale to już są, mówię, mityczne istoty. Już tego się nie spotyka dzisiaj na stołach, a tutaj świetnie, że to nawet już nie wnikam, czy to jest rewitalizacja tego elementu wigilijnego menu.
1: Kulebiaki, kakory.
0: A właśnie, kakory, co to jest? Tutaj moja dusza językoznawcy się budzi, zastanowi się, co to znaczy, skąd się wzięło. W każdym razie, no tak, to polska kuchnia jest świetna, bo jest kuchnią slow food. Ponadto kuchnia tradycyjna jest świetna, bo jest kuchnią zero waste. To jest rewelacyjne, bo to była też dobrze zbilansowana, tak? Tam jest i ta ogrzewająca nas cały czas kasza gryczana i białko dobrej jakości swojskiej, domowej, więc nie powiem panu, co było najlepsze, bo wszystko było tak samo świetne.
1: Wszystko dobre, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bożenna Paulina Maksymiuk, Nadbużański Uniwersytet Ludowy w Husince.
1: Można powiedzieć, że dzisiejsza konferencja udała się, bo na frekwencję nie macie co narzekać, a i dobór tematów naprawdę bardzo taki interesujący.
2: I cieszę się, dlatego jest to druga, ponieważ na pierwszej też mieliśmy frekwencję niesamowitą, jak na pierwszy raz, i były bardzo ciekawe tematy związane z niematerialnym dziedzictwem, z konwencją, z samą konwencją. Bardzo ciekawy wykład pani profesor Katarzyny Smyk, właśnie, która bardzo pięknie powiedziała depozytariuszom, co to jest depozytariusz, co to jest to dziedzictwo i wszystkie te pułapy i poziomy pracy z depozytariuszami. I w ogóle były ciekawe tematy też, i Grzegorz Godlewski też miał ciekawy temat na ubiegłej konferencji. No dobra, ale mówmy o tym, co teraz. W każdym razie to było 3 lata temu i przyjęliśmy taką formułę, że będziemy organizować co 3 lata te konferencje, dlatego, że w międzyczasie zawsze coś ciekawego, żeby się wydarzyło, żeby można było pokazać to ludziom. I w tej chwili ten temat, dużo tutaj też jest współpracy, no przede wszystkim Akademia Bialska, bo dzięki temu, że jesteśmy tutaj, mamy, pan rektor podpisał też umowę z Nadbużańskim Uniwersytetem Ludowym i mogliśmy po prostu...
1: W którym to zarządza pani, przypomnijmy.
2: Tak, ale to jest cała grupa nas, zarządu i rady, i mogliśmy zaproponować ten temat niematerialnego dziedzictwa, który jak gdyby od dawna nas interesował. Cieszę się, że udało się zorganizować tą konferencję i tutaj duża zasługa jest i Grzegorza Gotlarskiego, Jarka Żywikowskiego, no i oczywiście ich szef Dominik Dąbrowski. Ale przede wszystkim to jest wspaniałe, że mamy przyjaciół, którzy przyjeżdżają na tę konferencję bez żadnych honorariów, za swoje pieniążki. I jest to robione praktycznie bezkosztowo. To między innymi pani profesor Katarzyna Smyk, pani doktor Beata Pacek, no i oczywiście zaproszeni goście Grzesiek i jego przyjaciele z uczelni w Polsce. I to jest bardzo fajne, ale tu chciałam jeszcze jedną taką rzecz powiedzieć, że dzięki naszym przyjaciołom, ale dzięki przede wszystkim ludziom, którzy zainteresowani są tematem, Podlasie jest chłonne na tego typu spotkania. Ja to określę nie tylko dożynki i pichcenie i robienie na zabawy i rozrywki, tylko jak gdyby inna płaszczyzna jest tu naszego spotkania, naszych rozmów i perspektyw przyszłych działań związanych też z własnymi biznesami, z turystyką. Także to się cieszy, a przede wszystkim istotne jest tu też, bo tu byli studenci no naszego pierwszego rocznika, powstał kierunek studiów tu wyjątkowy, niematerialne dziedzictwo kulturowe właśnie w turystyce i to jest ciekawe i większość osób osób jest stąd, z naszego regionu.

0: I mamy nadzieję, że to zaowocuje z wpisami na krajową listę konwencji UNESCO i, no, i miejmy nadzieję, że w przyszłości światową. Bo między innymi tutaj na tej konferencji były osoby, które przygotowują materiały do wpisu, tak jak Jadwiga Szepiło, tradycje wsi Rozwadówka i wieńcy dożynkowych, między innymi Stanisław, i znowu nazwisko mi uciekło, która robi czółna. To jest jedyna osoba w Polsce, która robi czółna. Też już przygotował wniosek, będzie składał. Jest Szlachta Stucznej, która też przygotowuje materiały o tradycjach szlacheckich i wpisów dobrze. Cieszę się, że to środowisko w ogóle szlachty, o której mało wiemy, prawda? Że ono drgnęło, ono zaczęło się spotykać, ono zaczęło rozmawiać. I to jest fajne, bo do tej pory jak gdyby oni się ukrywali z tym swoim dziedzictwem. Ale takowe ono było i fajnie, że chcą. Nawet namawiam, żeby szli stroje, że jak jest koło gospodyni wiejskich i są różne osoby, to nie ma mundurków, że jednakowo były dziewczyny ubrane. Każda miała inny, indywidualny. A też namawiam, żeby też szlacheckie sobie, żeby to były grupy takowe, jakimi one były tutaj. W naszych przestrzeniach kulturowych.
1: Jeszcze muszę tak przy okazji zapytać o Nadbużański Uniwersytet Ludowy. Dobrze funkcjonuje?
0: Ja myślę, że tak. Tym bardziej, że oprócz tego, że współpracujemy i robimy tu i przy konferencjach i właśnie uczestniczymy w prowadzeniu edukacji też na tych studiach podyplomowych związanych z niematerialnym dziedzictwem, to także indywidualnie się spotykamy. Tylko z tym, że nasze działania, władze tego nie lubią, ale ja używam, są elitarne. Taka jest prawda, bo dobra edukacja z zakresu na przykład dawnych rzemiosł, to nie wystarczy tydzień czasu nawet. To trzeba systematycznie długi okres czasu. Tak jak kiedyś dawni mistrzowie czeladników uczyli. Trzeba było sobie zapracować, wypracować, dobrze patrzeć, postrzegać, co robi mistrz. I na tym ta nasza edukacja polega. No w tej chwili rozszerzyliśmy współpracę z uniwersytetami ludowymi, bo jest tutaj przedstawiciele, są Uniwersytetu z Adamowa, Nadgoplańskiego Uniwersytetu Ludowego. I za 3 lata też już głośno o tym mówię, bo planujemy takie spotkanie następnej konferencji, które będzie poszerzone o Uniwersytety Ludowe Międzynarodowe, żebyśmy pokazali, bo my mamy co pokazywać i wiem, że ludzie z Zachodu potrzebują wręcz naszej pomocy, bo tam jeszcze tymi tematami jak gdyby nie do końca na tej płaszczyźnie takiej oddolnej ludzie się zajmują właśnie. A to też jest działanie obywatelskie, bo to ten kierunek też działań. Ale cieszę się, że tutaj możemy przejść po drabinie trochę wyżej i na tych płaszczyznach już pokazywać to, co mamy najlepsze, zbierać też takie różne pomysły, te, które się tworzą gdzieś tam u naszych sąsiadów, czy Szwecja, Dania, Niemcy, czy Słowacja, bo tam są te uniwersytety ludowe, a myślę, że to jest ważne. Kiedyś to te wszystkie czynności, te wszystkie produkty, wypieki, czy stroje, czy rzemiosła dawne, one były codziennością, prawda? I to na potrzeby codzienne. A dzisiaj to robimy, co by świętować w tym i z tym, konsumować duchowo i smakowo.
1: Po tej konferencji sporo nowych doświadczeń.
0: Ja myślę, że tak i dużo rozmów ciekawych, kuluarowych, które się tutaj toczyły. Miejmy nadzieję, że coś się zadzieje.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: Nazywam się Dorota Pronopis. Jestem prezesem Nadgoplańskiego Uniwersytetu Ludowego w Kruszwicy nad Jeziorem Gopło, niedaleko legendarnej stolicy Polski.
1: I można powiedzieć, że pani specjalizuje się w uniwersytetach ludowych?
2: Troszkę można tak powiedzieć, dlatego że odwiedziłam uniwersytety w różnych krajach, nie tylko w Europie, ale również byłam w amerykańskim uniwersytecie ludowym, amerykańskim prowadzonym przez Amerykanów, ale też byłam w uniwersytecie ludowym polskim w Filadelfii. Także prowadzę, jestem inicjatorką, założycielką i koordynatorką Ogólnopolskiego Forum Uniwersytetów Ludowych.
1: Mając na uwadze to porównanie, działalność Uniwersytetu Ludowego w Stanach, a w Polsce, my jesteśmy lepsi?
2: Powiem tak, lekko pan dobrze trafił, bo byłam również w Uniwersytetach Ludowych Duńskich. Tam właśnie w Danii narodziła się idea Uniwersytetów Ludowych. Jej twórcą jest Grundtvig. I muszę panu powiedzieć, że świat Danii i koncepcji uniwersytetów ludowych funkcjonujących w Danii, a jest ich około 80, rzeczywiście bliższe nam są amerykańskie uniwersytety ludowe. Bardzo praktyczne, otwarte na lokalną społeczność i rozwiązujące też lokalne problemy, bo budujące wspólnoty lokalne. I wspólnoty lokalne działają na rzecz różnych lokalnych inicjatyw.
1: Domniemam, że pani zbadała Nadbużański Uniwersytet Ludowy.
2: Oczywiście, nie mogłam nie odwiedzić tak miłej i interesującej koleżanki. Nadbużański Uniwersytet Ludowy świetnie wpisuje się w ideę Uniwersytetu Ludowego opartego na niematerialnym dziedzictwie kulturowym. Wspaniałe miejsce, zachęcam do odwiedzin. Bożenka jest osobą z pasją, z zainteresowaniem i z chęcią skorzystałam z jej zaproszenia i tutaj dzisiaj właśnie jestem i uczestniczę. Wspaniali prelegenci rodzą się nowe pomysły. No i właśnie teraz za chwilkę będziemy omawiały z Bożenką nasz kolejny pomysł. Też będziemy omawiały nasz pomysł, który, no, miejmy nadzieję, wkrótce zrealizujemy, bo mianowicie tutaj nasza Bożenka będzie, jeżeli nam przejdzie wniosek na realizację projektu Erasmus+, dotyczącego nowoczesnych metod edukacji młodych ludzi w Uniwersytecie Ludowym, to oczywiście bez takiej osoby z tak wielką praktyką edukacji pozaformalnej dorosłych nie znajdziemy i oczywiście zaprosiliśmy. Także trzymajcie Państwo za nas kciuki. W maju mniej więcej będą wyniki ogłoszone konkursu i być może razem z innymi uniwersytetami ludowymi w Polsce, m.in. z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym, z Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym, Uniwersytetem Ludowym w Adamowie, Niżańskim Uniwersytetem Ludowym. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy realizować ten projekt.
1: To jeszcze tak na zakończenie muszę zapytać, że jednak te uniwersytety ludowe są bardzo potrzebne.
2: Tak, one są bardzo potrzebne, tylko trzeba opracować ich dobrą koncepcję, która będzie jak najbardziej wpisywała się w realia, świadomość, potrzeby edukacyjne Polaków, zarówno młodych ludzi, jak i seniorów, bo uważamy, tak jak w Danii, rozwijają się głównie dwa nurty. Uniwersytety ludowe dla osób młodych i uniwersytety ludowe dla osób starszych, dla seniorów. Z tym, że w takiej proporcji, że jest tam, działa 76 uniwersytetów ludowych dla młodych i 4 uniwersytety ludowe dla seniorów. Będziemy na tym wszystkim z Bożenką pracować.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Podczas konferencji zwrócono uwagę na to, jak lokalne praktyki kulturowe wspierają rozwój turystyki wiejskiej i miejskiej z przykładami kreatywnych produktów turystycznych. Chór Akademii Bielskiej szybko stał się ważną częścią życia kulturalnego uczelni, mimo że został założony niedawno. Tworzą go przede wszystkim studenci różnych kierunków, a za przygotowanie muzyczne odpowiada dyrygentka Monika Gościk. Rozmawiał z nią Arek Michlewicz.
4: Nazywam się Dariusz Saweczko i jestem pomysłodawcą założenia Chóru Akademii Bielskiej. Na początku funkcjonowało to jako wokalny projekt chóralny, natomiast jako że pomysł się przyjął, to pozostało jako chór.
1: A długo ten pomysł dojrzewał, że w końcu założyliście chór?
4: Sam pomysł został wprowadzony w życie dość szybko od momentu jego pojawienia się. Myślę, idea kiełkowała przez około 1,5 miesiąca i wzięła się stąd, że wcześniej śpiewałem w chórze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zmieniłem studia i bardzo brakowało mi po prostu takiego miejsca, gdzie można spotkać się z ludźmi, wyrazić siebie, no i spędzić miło czas, odetchnąć od nauki.
1: Tutaj widzę łącznie 8 osób, to jest cały skład?
4: Nie, obecnie w chórze jest około 18 chórzystów.
1: Przeważają głosy damskie czy męskie?
4: Zdecydowanie damskie.
1: To kto za tego tenora robi?
4: No, ja.
1: Jeden jest facet, czy ilu?
4: Ostatnimi czasy do chóru dołączył mój brat, no i mąż pani Moniki również z nami śpiewa.
1: Czyli macie tenor i bas.
4: Dokładnie.
1: A jeżeli chodzi o rekrutację, to w jaki sposób ona wyglądała? Czy od razu, jak ogłosiliście, to pojawił się las rąk?
5: Monika Gościk, jestem opiekunem i dyrygentką chóru Akademii Bielskiej. Gdy pojawił się pomysł zorganizowania chóru na naszej uczelni, od razu wiedziałam, że przesłuchań jako takich nie będzie. Ostatnio nawet mówiłam chórzystom, że się dowiedziałam, po czym można poznać złego dyrygenta po tym, że nie robi przesłuchań do chóru. Ja dlatego nie zrobiłam przesłuchań, że ja wiedziałam, że w naszym środowisku nie ma osób zaawansowanych, jeśli chodzi o śpiew, o zaawansowanych technicznie, ze znajomością nut. To znaczy, być może są, ale nie ma ich aż tylu, żebym ja mogła sobie pozwolić na wybieranie, że ciebie biorę, a ciebie nie. I myślę, że ten chór, i to już mogę na tym etapie powiedzieć, jest dlatego wyjątkowy, że w chórze śpiewają właściwie amatorzy, jeśli chodzi o śpiew, bo mamy muzyków wykształconych. Mamy skrzypaczkę, mamy pianistkę, mamy właśnie śpiewaka, ale jeśli chodzi o śpiew, to mamy amatorów i myślę, że dlatego ten chór jest wyjątkowy, że my pracujemy od podstaw i to nam pomaga jeszcze bardziej się zintegrować, bo przez to jest i ciekawie, i wesoło na próbach. Więc jako takich przesłuchań nie robiliśmy. Do chóru mógł wstąpić każdy. Ja wiedziałam, że to będzie dla mnie ogromne wyzwanie, bo mamy takie osoby, które nie śpiewały wcale i w chórze stawiały swoje pierwsze kroki.
1: Pierwsza próba kiedy była?
5: Bardzo szybko, tak jak Darek mówi, my właściwie pracujemy już rok i 2 miesiące, bo pierwsza próba była na początku listopada, dokładnie 6 listopada. Przypominam, że rok akademicki zaczęliśmy 1 października, 16 mieliśmy inaugurację, pod koniec października Darek zrobił plakat i ogłosiliśmy i 6 czy 7 listopada była pierwsza próba, a w grudniu już mieliśmy pierwszy koncert. My w ogóle jesteśmy chórem działającym bardzo intensywnie, u nas wszystko szybko się dzieje, szybko przyszły propozycje współpracy. współpracy z miastem, bo występowaliśmy i na kolędach organizowanych przez szkoły podstawowe w ubiegłym roku i przez miasto, więc u nas naprawdę bardzo szybko musieliśmy się wdrożyć w śpiewanie choralne.
1: Rozumiem, że pierwszą próbę pamiętacie, czy każdy śpiewał wtedy sobie?
5: Niektórzy byli przestraszeni, niektórzy byli bardziej otwarci. Pierwsze próby były o tyle ciekawe i o tyle przyjemne, że były to kolędy. Kolędy zna każdy, kolędy to jest taki wdzięczny temat do śpiewania, więc śpiewaliśmy na początku proste kolędy właśnie z gitarą, żeby trochę się rozśpiewać, oswoić z tym śpiewaniem, oswoić ze swoim towarzystwem. Ja w ogóle, jeśli mogę wtrącić, to widziałam, jak na przestrzeni tych kilku tygodni pierwszych osoby, które w ogóle się nie znały, bo to są osoby z różnych kierunków, jak one pomału nabierały śmiałości do siebie, jak się zawiązywały grupy, jak ze sobą zaczęli rozmawiać, po prostu przyjaźnić się. Dobra, soprany. I alty. Dobra.
6: Nazywam się Honorata Muszyńska i ja właściwie nie byłam od początku założenia chóru. Dołączyłam do niego w drugim semestrze roku akademickiego 2024-2025.
1: A kto ciebie namówił?
6: Właściwie to mój kolega z kierunku, Darek Soweczko.
1: Pierwsze próby, pamiętasz, trudne były?
6: Niezbyt, bo ja śpiewam od dzieciństwa. Już od przedszkola zaczynały się pierwsze występy na scenie, w gminie, takie właśnie małe występy.
1: Myślałem, że powiesz od przedszkola do Opola.
6: Nie tym razem.
7: Nazywam się Gabriela Golczuk. Przyszłam na pierwszą próbę i właśnie zobaczyłam plakat i tak stwierdziłam, że też zawsze śpiewałam, gram na gitarze, więc jak mam wolny czas, to czemu nie?
1: Są takie najtrudniejsze partie do śpiewania?
7: Ogólnie no, dla mnie alt, jako że jestem też w alcie, to śpiewamy nie oryginalną melodię, tylko zawsze jest zmieniona, więc ciężej jest się nauczyć jej.
1: Długo trzeba pracować. W domu ćwiczycie?
7: Musimy, bo gdyby nie to, to nie udałoby się tego do końca sklepić wszystkiego potem, więc musimy ćwiczyć w domu, aby potem na próbach jakkolwiek to wychodziło.
1: Czyli zawsze wracacie z taką pracą domową?
7: Tak.
5: Przygotowania do próby wyglądają tak, że ja najpierw wybieram utwór, wybieram zapis nutowy i dostosowuję ten zapis nutowy do poziomu mojego chóru. Dopiero później przegrywam każdą partię głosową na keyboardzie i każdy głos dostaje mailem linię melodyczną, której musi się nauczyć. I właśnie bardzo pilnuję tego, żeby każdy głos przed próbą przyszedł przygotowany. To nam bardzo ułatwia próbę, a spotkać się na próbę jest trudno, dlatego że, tak jak już wspominałam, każdy ze studentów studiuje co innego. Akademia Bialska daje możliwości różne na spędzanie wolnego czasu przez koła naukowe, spotkania karaoke i najprzeróżniejsze inne takie propozycje. I jest nam trudno zebrać się tym kilkunastu osobom, dlatego tak ważne jest ćwiczenie w domu, bo potem przychodzimy na próbę głosu pierwszego osobno, próbę głosu drugiego, przychodzą osobno tenory, no z basem to ćwiczę w domu, nie musi przychodzić, bo to mąż. Ale dodatkowo każdy chórzysta raz w tygodniu musi przyjść do biblioteki, bo ja pracuję na co dzień w bibliotece akademickiej, musi przyjść do biblioteki, prześpiewać ze mną swoją partię. I wtedy uważam, że może przyjść na próbę, jest przygotowany, możemy ćwiczyć razem.
8: Jestem Wiktoria.
1: To powiedz, czy pamiętasz pierwszy występ? Czy duża trama była i przed jaką, przed dużą publicznością od razu pierwszy występ był?
8: Tak, trochę.
5: Bo Wika dołączyła stosunkowo niedawno, ale super, że zapytał pan Wikę o to, jak dołączyła do chóru, bo Wika jest akurat przedstawicielką chórzystów moich z Ukrainy. W naszym chórze mamy kilka dziewczyn z Ukrainy i dzięki temu, że one śpiewają z nami, my możemy swój repertuar poszerzyć właśnie o, na przykład jeśli chodzi o kolędy ukraińskie. Wika w tym roku podsunęła mi kilka ciekawych pomysłów, jeśli chodzi właśnie o te kompozycje takie stricte z jej regionu, które mam nadzieję wykorzystamy w przyszłym roku. Ale tak, Wika jest przedstawicielką tych osób, które dołączyły do chóru i wniosły no, kulturę ukraińską, bo podobnie pani Sofia, która też od najmłodszych lat śpiewała na Ukrainie.
1: Czyli dwujęzycznie śpiewacie?
5: Dwujęzycznie, a nawet śpiewamy, powiedziałabym, wielojęzycznie, bo śpiewaliśmy i w języku angielskim, bo w swoim repertuarze mamy piosenkę na przykład Elvisa Presleya. Śpiewaliśmy w cerkiewnosłowiańskim, bo śpiewaliśmy na koncercie poświęconym religii prawosławnej i poprawcie mnie, i śpiewamy piosenkę w tradycyjnym afrykańskim języku rdzennych mieszkańców Zulu, jeśli nie pomyliłam, Siahamba.
1: To co, fajnie pracuje się w sfeminizowanej grupie?
4: Powiem tak, ja nie narzekam. Ogólnie myślę, że dogadujemy się z dziewczynami jak najbardziej.
1: No a masz takie partie do zaśpiewania, które są dla ciebie no, mega wyzywające?
4: Wiesz co, jak najbardziej są takie partie, zazwyczaj są to partie bardzo wysokie, które momentami muszę po prostu solidnie przećwiczyć, żeby to wyszło i wychodzi dopiero za 10 razem. Natomiast takim głównym problemem jest, myślę, też brak pozostałych głosów męskich, ta dysproporcja. No, trzeba się bardzo pilnować samodzielnie i dużo tej pracy własnej włożyć, żeby po prostu zaśpiewać wszystko czysto.
1: Widziałem plakaty, że cały czas nabór do chóru trwa. Chodzisz i namawiasz kolegów, żeby wstąpili?
4: Wcześniej tak było, w tym momencie uważam po prostu, że jeżeli są osoby, które chcą to robić i są zainteresowane, to wiedzą, gdzie się zgłosić. Te plakaty są ogólnodostępne przez cały ten okres, praktycznie od początku roku akademickiego. No, uważam, że na ten moment kto miał widzieć, to widział.
9: Dobra, Darek Sambuś.

0: jeszcze zapytam o dobór repertuaru, bo kolędy kolędami, ale no oprócz kolęd też trzeba coś innego śpiewać.
1: No właśnie, tak jak wspominałam, ja dobieram repertuar do możliwości swojego chóru, więc na razie jesteśmy chórem początkującym, więc i ten repertuar nie jest tak zaawansowany, ale staramy się, żeby był różnorodny. Po pierwsze, ja bardzo bym chciała, żeby moi chórzyści potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji i na każdej imprezie, czyli i za stołem biesiadnym, i na koncercie poświęconym właśnie jakiejś religii. Występowaliśmy na jarmarku wielkanocnym, i na Dniu Patrona, i na inauguracji roku, i tak mogłabym mnożyć. Więc ja bym chciała, żeby w każdym repertuarze się odnaleźli i to mi się udaje, bo śpiewamy, tak jak już mówiłam, i świeckie piosenki, pierwszy przykład, Hej Sokoły na przykład. Drugi przykład, Elvisa Presleya, piosenkę śpiewamy I Can't Help Falling in Love, więc nasz repertuar jest różnorodny, bo właśnie zależy mi na tym, żeby odbiorca, a odbiorca też jest różnorodny, żeby każdego odbiorcę zadowolić, żeby nie zamykać się czymś jednym tylko i wyłącznie.
2: Nazywam się Magdalena Wójcicka.
0: Masz swoje ulubione utwory?
2: Raczej nie wybieram jakichś ulubionych utworów, wszystkie są odpowiednie, ale uważam, że takim ciekawym wyborem jest Sia Hamba ze względu na to, że jest to język, który jest raczej mało popularny i nieznany, także uważam, że to może być ciekawy wybór.
0: Pierwszy występ przed publiką, duża trema była?
2: Raczej nie było dużej tremy z tego względu, że też od zawsze śpiewałam i udzielałam się głównie jako solistka, także takie występy nie były mi straszne i były już za mną.
0: Czyli często zdarza ci się robić wprowadzenie do utworów, najpierw solo, a potem reszta dośpiewuje?
2: Nie, raczej nie, tutaj wszyscy działamy razem, wspólnie.
0: Pracujecie cały czas nad tym.
2: Tak, zgadza się.
0: Rozumiem, że macie jakiś plan na ten rok, więc co, przyjmiecie zaproszenie, jak tylko takie przyjdzie, nie wiem, gdzieś na ogólnopolski przegląd chórów, nie wiem, cokolwiek.
1: Oczywiście, że bardzo byśmy chcieli wyjechać ze swoimi koncertami z Białej Podlaskiej. Na razie jeszcze pracujemy nad tym, żeby, tak jak Darek wspomniał, mieć więcej tenorów, więcej basów, żebyśmy mogli nazywać się pełnym chórem mieszanym, więc na razie nad tym pracujemy. Ja bardzo się cieszę, że moi chórzyści nie wymagają wyjazdów gdzieś tam dalej, że lubią te koncerty, które tutaj na miejscu, w których mogą się realizować, ale tak, no oczywiście marzy nam się. Marzy nam się na przykład wyjazd warsztatowy, może gdzieś niedaleko na jakiś weekend, żebyśmy mogli przez 2 dni w swoim własnym gronie poćwiczyć coś i nie musieć wracać szybko do domu i do obowiązków.
2: Dzień dobry, nazywam się Julia Grochowska.
0: Czy myśleliście może o tym, żeby na Festiwalu Wschodniosłowiańskich Kolęd w Terespolu wystąpić?
2: Ojejku, myślę, że całkiem czulibyśmy się przygotowani nawet na taki występ, biorąc pod uwagę dotychczasowy repertuar, także tutaj puszczam oczko do pani Moniki, że to może być jakaś ciekawa opcja.
0: Kto dba u was w kapeli o akompaniament?
3: Nazywam się Sofia Popowicz. Dba pani Monika, oczywiście. Ona wybiera nam piosenki, ale jak u nas był koncert kolęd, to oczywiście, że były kolędy z ukraińskie i właśnie ja przesyłałam jakieś kolędy, bo śpiewam też od 6 roku życia i bardzo mi cieszę, że my mamy w tym repertuarze piosenki ukraińskie i kolędy, ponieważ bardzo to jest aktualne teraz i no i bardzo tęsknię za moim domem w Ukrainie i dlatego bardzo uwielbiam swój chór.
4: Dzień dobry, nazywam się Anastazja Chałuszko.
0: To teraz ty powiedz, jak tutaj trafiłaś? Chóru.
4: Właśnie był pierwszy koncert chóru, to była Wigilia i ja właśnie tak zobaczyłam, że fajnie dziewczyny śpiewają, wszyscy i Darek też. Fajnie wszyscy śpiewają i tak chciałam też uczuć siebie w zespole, żeby gdzieś uczestniczyć i właśnie poszłam na próbę, bardzo się stresowałam na próbie, bo myślałam, że no będzie takie do nas podejście, że musimy znać i nuty i wszystko, żeby śpiewać w tym chórze, a było tak na luzie, pani Monika nas usłyszała, jak śpiewamy, była taka próba i później dołączyłam się do chóru.
0: Szykujecie jakieś takie wyzwanie przed sobą? Nie wiem, w tym roku lub za rok? Może takie naprawdę wyzwanie?
4: Nie wiem, po prostu chciałabym śpiewać, uczestniczyć, a jeszcze byłby fajny pomysł zagrać na pianinie, bo właśnie też na Ukrainie grałam przez 8 lat, skończyłam szkołę muzyczną, więc bardzo chciałabym zagrać dla chóru.
5: Nazywam się Maria Daraszuk.
0: Czy ty też masz już osiągnięcia, jeżeli chodzi o muzykę, a może o śpiew?
5: Szczerze mówiąc, no tak uważam, że mam po prostu predyspozycję do tego, aby dobrze śpiewać. No, tak naprawdę miałam to jakoś tak wewnątrz, a zaczęłam śpiewać od 13 lat. Występy w szkole mnie zapraszali, żeby tam w języku angielskim zaśpiewałam na Białorusi czy jeszcze coś. No i przyszłam do chóru, bo chciałam rozwijać te umiejętności tak naprawdę. I bardzo się cieszę, bo tutaj tak ciepło się czuję. Po prostu jest to dla mnie tak naprawdę taka duża rodzina.
0: I fajne piosenki śpiewacie.
5: Tak. Tak, śpiewamy fajną piosenkę. A ja bym jeszcze powiedziała, że ciekawe.
0: Czy wobec tego, jak robicie rekrutację do chóru, to czy sprawdzacie, czy dana osoba miała już jakieś doświadczenie ze śpiewaniem, bo jak na razie to wszyscy jakieś tam doświadczenie mieli.
1: Miałam szczęście, że do mnie trafiły osoby, które mają doświadczenie, jeśli chodzi o śpiew. Ale tak jak już mówiłam na początku, żadna z dziewczyn nie skończyła szkoły muzycznej, jeśli chodzi o śpiewanie, więc moim zadaniem jest przekazanie im jak najwięcej informacji o emisji głosu, o technice śpiewu. No i nie jest to proste, dlatego że mamy bardzo mało czasu w ciągu tygodnia na próbę, więc oni domagają się większej ilości ćwiczeń z emisji głosu i ja postaram się oczywiście, to jest dla mnie wyzwanie, temu sprostać, ale na chwilę obecną przemycam jakieś tam ćwiczenia w trakcie śpiewania utworu. Ja uważam i wydaje mi się, że sukcesem tego chóru jest to, że po pierwsze, że jesteśmy bardzo zgraną grupą i lubimy spędzać ze sobą czas i uważam, że właśnie na próbie jest i wesoło czasami, jest i czasami tragicznie, bo ja potrafię wyrywać sobie włosy z głowy, jak śpiewamy 10 raz to samo i nam nie wychodzi. Nikt się nie obraża, traktujemy się naprawdę po przyjacielsku. Ja uważam, że sukcesem tego chóru jest to, że on przetrwał przez rok, bo to nie jest pierwszy chór, który na tej uczelni istnieje. Poprzedni jeszcze ze świętej pamięci profesora Bergiera istniał bardzo krótko. Ludzie nie mieli tyle zapału, a ta grupa daje mi taką energię do kolejnych spotkań, do kolejnych prób, że naprawdę chcemy się na tę próbę przyjeżdżać. Więc uważam, że sukcesem tego chóru są przede wszystkim korzyści.
0: W ciągu tego roku były rotacje? Ktoś przyszedł, odszedł?
1: Tak, były rotacje. Nie pamiętam dokładnie, czy to były dwie dziewczyny, ale były takie, które ze względów zdrowotnych musiały zrezygnować z nadmiaru obowiązków, musiały zrezygnować. Więc ja takie rezygnacje rozumiem, żadnych innych nie przyjmuję do wiadomości.
0: To planujecie już wydać własną płytę?
1: O, ja już o tym myślałam na samym początku. W dzisiejszych czasach tak łatwo jest nagrać płytę. Potrzebujemy tylko pieniążków. Mam nadzieję, że może za jakiś czas pan rektor przystanie na nasz pomysł i spróbujemy nagrać płytę. Myślę, że to będzie płyta z kolędami, że w ten sposób moglibyśmy też składać ludziom życzenia, wręczając im naszą płytę.
0: Jeśli chodzi o koncerty, to już macie kalendarz zapełniony na ten rok?
1: Tak, my mamy bardzo dużo koncertów. Ja wręcz muszę odmawiać, bo moje obowiązki też osobiste nie pozwalają mi na taką ilość koncertów, ale też nie chciałabym, żeby chórzystom w głowie się poprzewracało, ale jesteśmy we ścisłej współpracy z Urzędem Miasta, uczelnia oczywiście. W tym roku dla nas nowość, występowaliśmy w Bursie, gdzie byliśmy bardzo ciepło przyjęci, jeden z fajniejszych, jeden z takich ciekawszych koncertów w naszej historii. Więc tak, mamy już, po trosze już zapełnia się nasz kalendarz.
0: Jesteście już na tyle przygotowani, że moglibyście ruszać w Europę?
2: Ciężko jest to stwierdzić, myślę, że na razie trzeba zacząć od Polski, a dopiero później myślę o całej Europie.
0: Ale już powoli jesteście rozpoznawalni.
2: To bardzo się cieszymy z tego powodu. Miło nam to słyszeć.
0: Gdzie można was posłuchać? Może na platformach muzycznych swoje utwory już zamieszczacie, czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie. Aż tak zaawansowani nie jesteśmy, żeby tak upubliczniać nasze występy. Na razie tylko na koncertach i na nie serdecznie zapraszamy. Jeśli państwo zobaczycie na plakacie, że będzie występował chór Akademii Bielskiej, zapraszamy. My też staramy się angażować publiczność w swoje występy. Zawsze do nich coś zamachamy, zawsze zaprosimy do wspólnego śpiewania, bo też na tym nam zależy, że nie tylko na tym, żeby nas oglądano i słuchano, ale też, żeby integrować publiczność z chórzystami.
0: Plakat plakatem, ale czy macie fanpage?
1: No to powiem to. Nadmiar obowiązków niestety uniemożliwia mi prowadzenie kolejnego fanpage'a. Studenci, czyli chórzyści, też są bardzo zajęci. Wiemy, ile trzeba pracy włożyć w prowadzenie takiej strony,
0: ale to jest też...
1: myślę, że to jest właśnie wyzwanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że to jest dla nas wyzwanie. Ja wiem, że ważny jest fanpage w dzisiejszych czasach.
0: Metoda na dobre komunikowanie się z odbiorcami.
1: Tak.
0: Zapraszanie ich na koncert.
1: Też. Więc na pewno fanpage
0: powstanie.
1: Tak, na pewno fanpage powstanie.
0: Chór Akademii Bielskiej, bardzo dziękuję za rozmowę, no i będziemy czekać na wasze osiągnięcia.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
6: Zespół śpiewa pieśni w różnych językach i regularnie występuje podczas akademickich oraz miejskich uroczystości, a przy tym dynamicznie się rozwija. Chór Akademii Bielskiej nie wyklucza też nagrania własnej płyty. SK2.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: No i mamy na zegarach godzinę 9 w niedzielę, 13 września. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, czyli jedyne radio w Polsce, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Więc koniecznie bądźcie z nami, obudźmy się razem w tę niedzielę, a w tej godzinie powiem wam też o bardzo nietypowych mistrzostwach świata w Polsce, które odbyły się w ten weekend. Więc zostańcie.
1: 100% polskich hitów.
2: Polskich hitów.
1: SK2.
0: I na początek ma nam krakowski spin, tak, żeby jeszcze się dobudzić.

Mateusz Ziółko w płomieniach w Radiu SK2 w niedzielny, już wiecie, już głową w poniedziałku, w niedzielny poranek. Mam nadzieję, że jakoś tak delikatnie się wybudzacie. No i teraz o pogodzie, bo to jest coś, co zawsze grzeje bardzo mocno wszystkich. To jest taki temat po prostu top, więc słuchajcie, no pogoda na niedzielę urządza nam troszeczkę taki podział Polski. Nad większością kraju niestety chmury i deszcz, ale jest też grupa szczęściarzy, żeby nie było. Podkarpackie, Lubelszczyzna i południe Świętokrzyskiego i Małopolska. Tam najwięcej słońca, no i możecie mieć taki piękny dzień bez parasola. Czyli jeżeli mieszkacie w tych regionach, no to ja wam bardzo gratuluję, bo pogoda was lubi. A reszta Polski, no możemy popatrzeć przez okno i pomyśleć, że u nas, no oczywiście, klasycznie jak to w Polsce. A co od poniedziałku? No, temperatury nadal całkiem przyjemne, ale no, jesienna aura coraz śmielej zagląda do kalendarza. No nie oszukujmy się, już za chwilę jesień. No więc lato, dziękujemy za współpracę. Była taka w tym roku średnia i chyba właśnie to lato opuściło naszą grupę na Messengerze. SK2. A już teraz u nas muzycznie emigranci na falochronie.

Ena jest symetryczno-liryczna, rano język się plącze. Miało być o nietypowych mistrzostwach, to będzie, bo słuchajcie, wyobraźcie sobie Pałac Kultury, Warszawa, a pod nim ptaki. Tylko że nie do końca takie prawdziwe, dlatego że pod pałacem, w Pałacu Kultury odbyły się trzecie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wiecie, brzmiało to niesamowicie. Uczestnicy ćwiczyli świergoty, pochukiwania i inne ptasie odgłosy. No i myślę sobie, że to bardzo ciekawe, jak ćwiczy się do takich mistrzostw. No bo co? Mówicie, kochanie, dzisiaj nie mogę rozmawiać, bo mam próbę bażanta. No i właśnie a propos bażanta, jeden z uczestników zapytał o popisowy numer i odpowiedział, że jego zeszłoroczny bażant. A w tym roku zwyciężyła Irena Rosiewicz, gratulujemy. I jak na razie zostaje przy swoim repertuarze. I jest mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków. Także serdecznie gratulujemy. Polecam wam zobaczyć to też w internecie, bo to mega ciekawe i bardzo zabawne. I w sumie bardzo fajne wydarzenie. I powiem wam, że zaczęłam próbować i może w przyszłym roku sama wystartuję. Kto wie?

0: To była długo wyczekiwana nowość od Artura Rojka, czyli Mira Fiori. A teraz o innym chłopaku. Słuchajcie, Maciej Musiał ma za sobą naprawdę mocny weekend. W Wenecji film Możliwa Miłość, którego jest producentem, zdobył Srebrnego Lwa, czyli drugą najważniejszą nagrodę festiwalu. No i powiem wam, że zaczyna robić się bardzo ciekawie, bo Maciek najpierw był aktorem, potem producentem, no a teraz jeszcze przywozi z Wenecji lwa. No a tak serio, no Srebrny Lew z Wenecji? Maciek, wielki szacun. Teraz tylko czekamy, aż odbierzesz telefon z Hollywoodu i nie będziesz nikogo znał. Oczywiście ogromne gratulacje, bo to naprawdę wielki sukces polskiego kina i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. A muzycznie za moment u nas przeniesiemy się właśnie troszeczkę do Stanów. Daria Zawiałow i Fifi Hollywood.
1: SK2. Reklama.
2: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
1: I po reklamie.

0: W niedzielny poranek na kilka chwil przed godziną 10 zagraliśmy wam taki ładny duecik. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Po godzinie 10 na start mocno wjeżdżamy dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie są rozbudzeni, Piersi i Bałkanica. Później Dawid Podsiadło, Lizer, Wiktoria Kida. Że będzie dużo dobrego, koniecznie zostańcie z nami. No bo jak niedzielę zaczynać, no to tylko z radiem SK2.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Bartek Ważny, zapraszam. Do 1 października Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej czeka na prace biorące udział w drugim ogólnopolskim konkursie literackim imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jest on skierowany tak do debiutantów, jak i do doświadczonych twórców. Możecie zgłaszać utwory poetyckie i prozatorskie, a także prace inspirowane życiem i twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego, ale też tematyką regionalną związaną z południowym Podlasiem. Szczegóły na profilu biblioteki.
0: Halo, halo, wstajemy, nie śpimy, w niedzielę bawimy się z Radiem SK2, Antonina Van Dessel i najlepsze polskie hity. Słuchajcie, budzimy się, bo nie ma co, trzeba jeszcze korzystać z tego weekendu i w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów będzie o wyjątkowym święcie, więc słuchajcie uważnie, bo to święto wyjątkowo miłe dla wszystkich panów, także drodzy mężczyźni, słuchajcie, słuchajcie. I oprócz tego o finansach Krzysztofa Cugowskiego. No to co, zaczynamy?
10: 100% polskich hitów. SK2.
0: Jak mówiłam, będzie mocno na rozbudzenie się. Piersi i Bałkanica. No to jedziemy w niedzielny poranek.

0: O, już tak nie ciągle, na szczęście nie ciągle pada, ale u niektórych może deszcz pieniędzy pada i to akurat chyba nie takie złe. Bo Krzysztof Cugowski przyznał, że no nie wie ile ma pieniędzy, bo wszystkimi finansami i rachunkami zajmuje się jego żona. Czyli panowie, no zasada złota, że facet jest głową rodziny, ale żona szyją, sprawdza się idealnie. I powiem wam, że to bardzo dobry układ. On śpiewa, ona ogarnia, on robi koncerty, ona robi przelewy. No i ja bym w takim systemie chyba się odnalazła bez problemu. Najlepsze jest tylko to, że Krzysztof nawet nie musi sprawdzać salda. No bo po co sobie psuć humor? SK2. A teraz Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

Polecieliśmy totalnym klasykiem Lady Punk, Tańcz, głupia tańcz. A dzisiaj, 13 września, mamy naprawdę bardzo ważne święto. Słuchamy? Dzień całowania chłopaków w usta. Czyli panowie, jeśli od rana czujecie jakieś podejrzane zainteresowanie ze strony swoich dziewczyn, no to już wiecie, o co chodzi. To nie jest przypadek, to po prostu kalendarz bardzo dobrze działa. No a drogie panie, no cóż, dzisiaj podobno można, wypada, a nawet trzeba. No a wy, panowie, nie pytajcie, dlaczego wasza dziewczyna jest dzisiaj wyjątkowo miła, po prostu korzystajcie, póki promocja trwa. No bo jutro wracamy do normalnego życia, a całusy znowu będą na abonament. SK2. A teraz bardzo dobry numer pod te całusy. Zalia, tylko kochaj mnie. Pięknie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Że dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta, więc no idealna okazja, żeby swojego mężczyznę obudzić ładnie pocałunkiem, a wrzesień to też taki moment, kiedy nasz organizm wystawia nam rachunek za wakacje. No bo słońce, słona woda, późne chodzenie spać, jedzenie o różnych porach i też często niezdrowe jedzenie, no było pięknie, tylko teraz nasza skóra mówi: halo, czy ty pamiętasz w ogóle o mnie? Włosy często zaczynają się buntować, no a my najchętniej dalej funkcjonowalibyśmy w trybie urlopowym. Tylko że eksperci radzą, żeby przede wszystkim regenerować się, dużo spać i nawilżać skórę i włosy. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy, tylko najlepiej bez budzika o 6.30 jutro rano w poniedziałek.
1: SK2. Reklama.
2: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
2: A dla dorosłych?
1: Też.
2: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
2: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
2: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
2: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
2: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
1: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 11, a to były elektryczne gitary i ich killer. Po 11 na start, no słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze żyją wspomnieniem sobotniej nocy i jeszcze trochę są w klubach, bardzo dobry numer. I dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili, Golec u orkiestra, BDOS i Grumi, Górą Ty. Później troszeczkę będziemy się tonować z Edytą Bartosiewicz, ale później znowu przejdziemy do trochę szybszych rytmów. Także bądźcie z nami, no bo my tutaj w niedzielę serwujemy totalne różności, ale zawsze w 100% po polsku. Pamiętajcie o tym.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: I mamy to niedzielne przedpołudnie, godzina 11. Budzimy się dzisiaj razem, Radio SK2, Antonina Wandesel, dzień dobry. I słuchajcie, w tej godzinie dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego o pingwinim disco, o drogim spocie reklamowym, który naprawdę był turbodrogi, a czy powinien być, no to już zostawię Wam do oceny. No i jeszcze ostatni gorący temat, a on pozostanie sekretem. Zaczynamy.

Virgin i szansa, a Polska miała szansę na super promocję, tylko wydaliśmy na to 7 milionów złotych na kampanię, która miała promować nasz kraj. No i niestety część spotów, duża część spotów została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i tutaj pojawia się pytanie, czy my naprawdę wydaliśmy 7 milionów, żeby komputer powiedział światu, że Polska jest piękna? No i filmowiec komentuje, że to jest naprawdę coś strasznego, no bo wiecie, 7 milionów, no to ja za te 7 milionów oczekiwałabym przynajmniej, że komputer sam przejdzie, nakręci materiał i jeszcze zaparzy kawę ekipie. No a tutaj wygląda na to, że nawet Polska dostała wersję generuj za pomocą AI. No mi się to nie podoba. SK2. A co ja bym zrobiła za te 7 milionów? Czego ja bym nie zrobiła? Tak bym wypromowała Polskę, że fiu fiu. A muzycznie teraz Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość. Na dzień całowania chłopaków w ustach? No idealnie.

Oskar Sims bez końca. Ja tak mogłabym do was mówić, bez końca. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Słuchajcie, 2 tygodnie bez telefonów w szkołach, no i mamy pierwszy poważny problem. Nikt nie wie, która jest godzina. No bo telefon był przecież zegarkiem, budzikiem, kalkulatorem, mapą, planem lekcji, no po prostu wszystkim... Wszystkim w jednym, takim sekretariatem w kieszeni. No a teraz, no mamy przerwę, trzeba spojrzeć na zegar na ścianie. Tylko uwaga, no bo jeszcze chwila i uczniowie odkryją, że da się ze sobą rozmawiać bez wysyłania sobie rolek i wiadomości. No i tak, 2 tygodnie w szkole i wracamy do lat 90., które teraz królują w internecie, taki powrót do lat 90., więc no, szkoła jest bardzo modna. Tylko jeszcze niech ktoś przyniesie Discmana i wtedy to już będzie komplecik.

Znowu romantiko się zrobiło. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. A gdyby ktoś z was chciał mnie zapytać, po co pingwinom kula dyskotekowa, no bo taką właśnie zawieszono na wybiegu w śląskim zoo, no to odpowiadam, że pingwiny naprawdę podobno bardzo się nią interesują. No i powiem wam, że w końcu ktoś pomyślał o ich życiu towarzyskim. No bo ile można tylko pływać, chodzić, jeść i patrzeć na ludzi przez szybę? Teraz jeszcze tylko DJ Pingwin, światła, trochę muzyki, jakiś stroboskop i mamy pierwszy klub, w którym wszyscy są ubrani tak samo, na biało-czarno, bardzo elegancko. Nikt nie narzeka na temperaturę, a parkiet jest cały czas mokry.

0: Kry. Pingwinie disco? Ja to kupuję w 100%.
1: SK2. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

0: No taki piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed południem. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Po godzinie 12 Sylwia Grzeszczak, Feel Perfect. Ach, no już się rozmarzyłam, co to będą za hity. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko u nas w SC2. Więc co? Do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie – okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34, telefon 506-959-506. Okulary to wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Bartek Ważny, zapraszam. Chcesz przenieść się w świat wielkiej przygody i poznać kulisy niezwykłej wyprawy? 7. Poleska Drużyna Wędrowników Żar serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na otwarte spotkanie podsumowujące ich wyjątkową podróż śladami pułkownika Tadeusza Koca przez Belgię, Francję i Hiszpanię. Usłyszycie fascynujące opowieści z drogi, zobaczycie autentyczne zdjęcia i filmy. Spotkanie 15 września w Międzyrzeckim Centrum Młodzieży.
0: I mamy to punktualnie południe w niedzielę 13 września. W tej godzinie oprócz muzyki, no bo to rzecz jasna jest głównym punktem naszego spotkania, powiem wam o tym, jak prawidłowo wieszać papier toaletowy przodem czy tyłem. To jest pytanie, które nurtuje od lat wszystkich. A dodatkowo plotki od zespołu Ich Troje. Antonina van Dessel, dzień dobry.
6: 100% polskich hitów.
0: A już teraz kołysanka dla nieznajomej.

0: Cyrko i prywatny bal w Radiu SK2. I teraz mam temat, który może podzielić Polskę bardziej niż majonez na święta. Czyli papier toaletowy, przodem czy tyłem, jak go wieszać? I słuchajcie, okazuje się, że wynalazca papieru toaletowego miał na ten temat jasne zdanie. Uwaga, uwaga, rolka powinna wisieć tak, żeby papier rozwijał się od góry do przodu. Czyli po tylu latach wreszcie mamy odpowiedź. Teraz pozostaje najtrudniejsze pytanie. Jak przekonać do tego domownika, który od 15 lat wiesza rolkę odwrotnie i uważa, że to ty robisz to źle? Odpowiedzcie.
1: SK2.
0: A teraz piękny numer. Robert Gawliński, Sid i Nancy. Ale to jest ładne.

Piosenka dla wszystkich niedzielnych marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. Czytam nagłówek gazety. To już koniec? Taki tytuł, no może dzisiaj trochę przestraszyć fanów ich troje, ale słuchajcie spokojnie, bo Michał Wiśniewski nie zamierza kończyć zespołu. Chodzi o coś zupełnie innego, a już wszystkim ciśnienie pewnie się podniosło. W 2028 roku ich troje ma najprawdopodobniej wydać ostatnią płytę, a potem, no koncerty dalej będą, bo Michał mówi wprost, dopóki będzie miał siłę, będzie grał dla swoich fanów. I wiecie co? Przy ponad 300 piosenkach w repertuarze oni chyba mają materiał na koncerty, do emerytury, no i jeszcze trochę.

Sanach ITP ITD to jest nowość od Sanach. I słuchajcie, trzeba troszkę tej piosence pomóc, jeżeli wam się podoba. Wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i klikajcie, bo widzę, że tam jest gdzieś

0: nisko Stanach, a to jest dobra piosenka i warto jej pomóc, żeby w przyszły piątek w notowaniu gorącej polskiej dwudziestki po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka, no kto wie, może nawet była na podium, może miała nawet pierwsze miejsce. Tutaj wasze głosy mają naprawdę ogromne, ale to ogromne znaczenie, no bo wy decydujecie, co będzie tam na szczycie. Więc jeżeli Stanach wam się podoba, a chyba się podoba, no to warto klikać. Klik, klik, klik.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Angielski dla dzieci?
7: Tak.
6: A dla dorosłych?
7: Też.
6: Dla młodzieży?
7: Oczywiście.
6: Czyli dla każdego?
7: Dokładnie.
6: A co z Leo English?
7: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
6: A dorośli?
7: Dorośli też mają swój angielski.
6: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
7: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
8: I po reklamie.

0: Niedziela, na zegarach za moment godzina 13. To było Ich Troje, a wszystko to, bo Ciebie kocham. I tutaj płynnie przejdę, bo przypominam, dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta. To tak a propos tej miłości. Po godzinie 13 antenę przejmuje Kasia Grodzka, która ma dla Was porcję polskich hitów. Kolejną dawkę. Kleo, Kasia Kowalska, Maciej Skiba. To tylko na początek, więc koniecznie zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne popołudniowe buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: I po reklamie.
6: Tu Radio SK 2, minęła godzina 13. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Przed nami godzina z pięknymi polskimi hitami, takimi ponadczasowymi, a to dlatego, że będzie między innymi wycieczka do lat 80., 90. Papa Dance. Ich usłyszycie już niebawem. Warto zostać z Radiem SK 2.

Pięknie, romantycznie się zrobiło. To za sprawą zespołu T-Love, I Love You. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas 100% polskiej muzyki i też sporo tej romantycznej, bo przed nami kolejny przedstawiciel tegoż właśnie gatunku muzyki romantiko. Maciej Skiba, chcę ciebie częściej już teraz w Radiu SK2.

takáto spolupráca. Ostatná nocka. Jugopolis i Maleńczuk na antenie Radia SK2. No właśnie, a propos tej nocy, zauważyliście pewnie, że coraz szybciej robi się ciemno. Idzie jesień, wiadomo, to trzeba gdzieś tam wziąć na klatę, zaakceptować, ale z najlepszymi polskimi hitami i po prostu 100% polskiej muzyki wam gramy po to, żeby nie odczuć tego aż tak bardzo. W tej godzinie, czyli jeszcze przed godziną 14, usłyszycie Annę Jurksztowicz, będzie też Edyta Bartosiewicz. Piękne lata 90.

0: to klubowa nowość Odliwki. 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Poza Tobą nic, to za nami. A przed nami, czyli jeszcze przed godziną 14, między innymi klasyk od pana Ryszarda Rynkowskiego. Taki klasyk, że aż się przejęzyczyłam. Będzie też Margaret, a także zespół Enej. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: To chyba ten utwór się puszcza, jak no już chcecie, żeby goście sobie poszli z imprezy. Szczęśliwej drogi już czas. Ryszard Rynkowski przemawia słowami gospodarzy. Można to tak też zrozumieć. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Bartek Ważny, zapraszam. Projekt Nasze Miasto ma swój rytm, zmierza do finału, mówi Anna Matuszewska, odpowiedzialna za projekt.
5: Na naszej finałowej scenie zatańczymy taniec, którego poszukiwaliśmy przez całe lato. W ramach projektu Nasze Miasto ma swój rytm, poszukiwaliśmy rytmu Białej Podlaskiej.
4: W projekcie do tej pory wzięło udział kilkaset osób. Finał 18 września w Bialskim Amfiteatrze. Szczegóły znajdziecie na fanpage'u Nasze Miasto ma swój rytm.
6: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób, nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warso Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warso Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
7: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
8: 1, start!
6: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
0: Mamy godzinę 14, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, przed nami kolejna godzina i 100% polskiej muzyki wam zagramy, to oczywiste, między innymi Cookies i Piersi, taki duet, będzie też nowość od Kuby i Kuby, czyli Chłopaki, warto zostać z Radiem SK2.

I jak tu odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Pani Sarsa ze swoją nowością na antenie Radia SK2 gramy wam 100% polskich hitów. No tak, odpowiedzią na to pytanie może być między innymi kłamstwo, czego oczywiście nie zalecam w żadnym wypadku, ale za to, jeżeli chodzi o temat piosenki, kłamstwo wydaje się być idealne. Chyba tak pomyślała Magda Fan. Już teraz kłamstwo na antenie Radia SK2.

La Luna, Księżyc, a może gramy wam na antenie Radia SK2. Księżycowe skojarzenia oczywiście jak najbardziej są poprawne, chociaż ostatnio Luna jest bardziej swojej fairy era, jak ona to nazywa, taka bardziej wróżkowa. W każdym razie wiadomo, że wyobraźni jej nie brakuje. Nie zabrakło jej też panom Kuba i Kuba i chłopaki wyobrazili sobie nowy singiel i go nagrali. Już teraz w Radiu SK2 przed nami.

0: Ale w koło jest wesoła. To zespół Perfect i absolutna klasyka polskiej sceny muzycznej. Najlepszą polską muzykę i jej 100% też gramy wam w Radiu SK2, a jeszcze przed godziną 15 usłyszycie m.in. Dawida Kwiatkowskiego. Będzie też zespół Demono. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
2: A dla dorosłych?
1: Też.
2: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
2: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
2: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
2: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
2: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
1: I po reklamie.

0: jak to mówią, niech się wstydzi ten, kto widzi, prawda? A ten, kto słyszy, niech się po prostu rozkoszują wspaniałą polską muzyką przed epoką wstydu. Zespół Various Manx i Kasia Stankiewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam po prostu 100% polskiej muzyki. To się nie zmieni po godzinie 15, przed nami newsy.
1: Jest 15, czas na newsy SK2, Paulina Chorbatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
2: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
1: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie Mopo-Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
3: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
4: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
1: A Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
0: Godzina 15. Niedziela. Co by tu robić? No już można się powolutku ruszać po tym obiedzie niedzielnym, który na pewno wszedł. Jest ku temu jak najbardziej okazja w tej godzinie, bo nieoficjalny hymn męskiego grania, taki drugi, tańczę od męskiego grania tegorocznej ekipy. To przed nami w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

piosenka, która jest żartobliwą odpowiedzią na styl pewnej grupy muzycznej znanej, polskiej i wielkiej, to możecie sobie sprawdzić. Zespół Hej i Teksański na antenie Radia SK2. Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę, to już nieco bardziej współcześnie, bo prosto z lat 90. wskakujemy do współczesności. Tak wam gramy na antenie Radia SK2.

Jak ktoś jadł buraczki na ten cudowny niedzielny obiad, to właśnie teraz też pewnie ma takie Red Lips. Może bardziej w fiolet wpada. Red Lips to, co nam było. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas oczywiście 100% polskich hitów. To się nie zmienia, bo gramy wam też absolutne klasyki, takie już teraz w Radiu SK2.

0: chodzenie cicho na paluszkach, żeby nie obudzić po niedzielnym obiedzie. Na paluszkach jak Prima Ballerina, dokładnie tak. Margaret i jej nowość, Prima Ballerina. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, tylko 100% polskiej muzyki. Jeszcze przed godziną 16 będzie na przykład Myslowic, będzie też Wiktor Dyduła, czyli Wesoły Pan z Wąsem. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: I po reklamie.

0: Coś magicznego jest to zdecydowanie w tym utworze. No, szczególnie jeżeli jest to wykonywane w bardzo różnym anturażu, na przykład przez Dawida Podsiadło, który zaprosił na scenę Artura Rojka podczas swoich koncertów i właśnie długość dźwięku samotności wybrzmiewała na wielu stadionach. Naprawdę ceni się takie muzyczne momenty w życiu. Zespół Mysłowic gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 16. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze newsy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Bartek Ważny, zapraszam. Do 1 października Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej czeka na prace biorące udział w drugim ogólnopolskim konkursie literackim imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jest on skierowany tak do debiutantów, jak i do doświadczonych twórców. Możecie zgłaszać utwory poetyckie i prozatorskie, a także prace inspirowane życiem i twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego, ale też tematyką regionalną związaną z południowym Podlasiem. Szczegóły na profilu biblioteki.
17: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
18: Nasz pociąg
17: jadący do Polski był 3-krotnie atakowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy w pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC2 ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela w Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
19: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
17: A patronem imprezy było Radio SK.
0: Mamy godzinę 16, tutaj Radio SK 2 dla was, 100% muzyki gramy i to się absolutnie nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Nowości mam dla was w tej godzinie, będzie między innymi nowość od pana Bero, będzie też Zalia, a także klasyk od załogi G, czyli od panów z hurtu oczywiście. Warto zostać z Radio SK 2.

0: Myślę, że to nie będzie kłamstwo, jeśli powiem, że rok 2026 zdecydowanie należy właśnie do niej. Zalia, Tylko kochaj mnie. To nowość na antenie Radia SK2. No właśnie, nowe single, nowy który, album, który się szykuje. To jak najbardziej nas czeka. No i jeszcze udział w męskim graniu wraz z Igorem Herbutem i Vito Bambino. Wielki, wielki sukces i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy od Zali. A przed nami już teraz wielki klasyk, Hurt i Załoga G w Radiu SK2.
1: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Igo i Cud na antenie Radia SK2. 100% polskich hitów wam gramy, to się absolutnie nie zmienia. No i wśród tych 100% tych polskich hitów gramy wam też nowości Bero, Wychowane w Polsce. Wspaniały kawałek, wspaniała nowa propozycja. Już teraz w Radiu SK2.

0: ten kawałek bardzo kojarzy mi się ze szkolnymi dyskotekami w podstawówce czy też w gimnazjum, bo pamiętam, że pod koniec takiej dyskoteki zawsze nauczyciele puszczali nam ten kawałek, no żeby po prostu dać znać, że koniec imprezki i frajna musi się zawijać do domu. Tak zostało mi to w pamięci. Elektryczne gitary i koniec, gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% najlepszych polskich hitów. Lady Punk, Kasia Cerekwicka, ich usłyszycie jeszcze przed godziną 17.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja trójka.

0: koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: I po reklamie.

0: mrozu wciela się w jesień i napada na nas. Muzycznie oczywiście tylko i absolutnie bez przemocy. Napad i mrozu. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 17, przed nami newsy, a po 17 mam dla was nowość od pana Oskara Cymsa. Będzie też piękny duet Roxy i Faust. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł.
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: I po reklamie.
0: Jest 17. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Właśnie powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
18: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
0: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
19: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
0: A według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wieki pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna z Opola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski. Mamy godzinę 17, tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie mam dla was pewną nowość od Artura Rojka, która pozwoli nam się chociaż na chwilę przenieść do słonecznej Italii. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy wam najlepsze polskie hity.

Można się poruszać, zdecydowanie tak. Co mi panie dasz i zespół Vime, takie klasyki gramy wam w Radiu SK2, a to dlatego, że u nas tylko 100% polskich hitów. Teraz będzie pani Annuszka w anturażu od Krzysztofa Zalewskiego. Takie polskie hity wam gramy w Radiu SK2.

Ta piosenka kojarzy mi się z tym powiedzeniem, że jeżeli nie masz na kogoś liczyć, to licz po prostu na siebie. Więc skoro Robert Gawiński napisał już w zasadzie piosenki o wszystkim, to czemu miałby nie napisać o sobie samym? I właśnie tak ten kawałek gramy wam w Radiu SK2. U nas 100% polskich hitów, także tych klasycznych. Przed nami wielki klasyk od zespołu Manam.

0: Im częściej słucham Mira Fiori od pana Artura Rojka, tym bardziej naprawdę mi się zaczyna podobać. Pięknie wchodzi, bo to jest trochę pieśń na pożegnanie lata, które już za nami. Mira Fiori, czyli nowość na antenie Radia SK2 i znajdziemy ten kawałek oczywiście na nadchodzącym albumie pana Artura Rojka. Premiera 18 września. Już nie możemy się doczekać tej muzycznej uczty.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra, lekcja.

0: znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.

0: się zaczęłam zastanawiać, czy malinowy król ma koronę w kształcie malin, taką z takimi małymi kuleczkami. Być może, nie wiem. Pani Urszula na pewno sobie też to jakoś wymyśliła. Malinowy król, wielki klasyk na antenie Radia SK2 wam gramy. U nas 100% polskich hitów jak najbardziej. Zbliża się godzina 18. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Klej.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: I po reklamie.
10: Jest 18, to są newsy Eskilwa, Paulina Horbatowska. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
11: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
10: A przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest remis 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dzisiaj z Macedonią Północną.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Reklama.
1: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: I po reklamie.

0: jesteśmy.
1: Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam, ożywia strony książek dla dzieci swoimi wyjątkowymi ilustracjami. Magdalena Piesta z Białej Podlaskiej, bo o niej mowa, otwiera również drzwi do krainy wyobraźni, organizując również cykliczne warsztaty dla starszych i młodszych.
2: Magda Piesta, jestem ilustratorką, malarką, prowadzę warsztaty z malowania dla kobiet i dla dzieci.
3: I kiedy ta przygoda się zaczęła?
2: Przygoda zaczęła się właściwie od bardzo, bardzo dawna, z małymi przerwami, ale tak stricte tym, co robię teraz, zajęłam się, kiedy urodziłam dzieci i byłam przez jakiś rok unieruchomiona z nimi w łóżku, ponieważ były mega przylepami i po prostu zaczęłam rysować na tablecie, bo wcześniej malowałam raczej na obrazach, natomiast sytuacja zmusiła mnie do tego, żeby przerzucić się na coś mniejszych gabarytów. Trzymając dwójkę dzieci mogłam trzymać książkę, ewentualnie tablet, no i tak zaczęła się moja przygoda z rysowaniem cyfrowym.
3: No właśnie widzę, że na ścianach wiszą obrazy, czy to od tych obrazów się zaczęło?
2: Te akurat obrazy były namalowane już później, natomiast tak, jest to powrót do tego, co robiłam wcześniej.
3: Biała Podlaska nie jest takim dużym miastem, a jednak są osoby takie jak ty, które zajmują się grafiką i tworzą grafikę dla firm z całej Polski, tak?
2: No w tym momencie sky is the limit, przez to, że jest internet i możemy współpracować z każdym, z każdego zakątka świata, tak naprawdę to, że ja mieszkam akurat tutaj, to w niczym absolutnie nie przeszkadza.
3: Jesteś ilustratorką i graficzką. Wcześniej już zdążyłem się zapoznać z książkami twoimi. Jak to podchodzi się do takiego tworzenia samej ilustracji do książki? Trzeba najpierw ją przeczytać, żeby stworzyć tę ilustrację?
2: Akurat ja głównie do tej pory tworzyłam książki dla dzieci i zdecydowanie tak, najpierw potrzebny jest tekst. Współpracowałam z dwoma wydawnictwami jak do tej pory i zawsze wcześniej dostaję tekst. No i tutaj miałam ogromną tak naprawdę przyjemność i chyba taki, jak to nazwać, może, no po prostu miałam bardzo dużą wolność w tym tworzeniu, bo nie dostałam żadnych takich wytycznych, miałam totalną wolność, więc to było z jednej strony super, bo mogłam sobie wymyślić, co chcę, a z drugiej strony też jest to jednak trudne, bo kiedy dostajemy taki konkretny brief, czego klient od nas oczekuje, to jednak łatwiej jest się to wbić, a kiedy mamy taką wolność, to nie zawsze to jest takie proste, żeby od razu spełnić oczekiwania klienta, natomiast akurat w tym przypadku udało się, więc tutaj te ilustracje były takie moje. No i oczywiście najpierw wysyłam wstępne szkice, czy koncepcja się podoba, czy jest spójne właśnie z tym, co autor też tekstu miał na myśli, z tym, co wydawca chce jakby zaproponować swoim odbiorcom, no bo na pewno musi to być produkt po prostu, który się też spodoba odpowiedniej grupie wiekowej, do której jest skierowany. Także to jest jakby, ten proces jest dość skomplikowany, na szczęście ja nie muszę się nim tak bardzo mocno zajmować i do mnie należy tylko ta twórcza część stworzenia ilustracji, co jest moją ulubioną częścią całej pracy.
3: No właśnie, stworzenie postaci to chyba niebywale trudne jest.
2: To jest trudne, aczkolwiek w przypadku tych ilustracji dla dzieci jest to o tyle łatwiejsze dla mnie, ponieważ często się wzoruję albo na swoich dzieciakach, albo na jakichś ich znajomych, jakby często po prostu przebywam w tym dziecięcym otoczeniu i dlatego myślę, że jest mi też łatwiej właśnie do tych książeczek dziecięcych właśnie gdzieś tam się zakraść.
3: A, czyli to jest tak, że wkradasz się między dzieci, obserwujesz je, a później na bazie tych zapamiętanych obrazów tych dzieci tworzysz postaci.
2: Często tak jest, aczkolwiek też staram się, żeby te postaci nie były takie realistyczne. Ja lubię bardzo gdzieś tam krążyć w takich bardziej bajkowych gdzieś tam światach, ale często w rysunku można po prostu zawrzeć takie cechy charakteru. Widać, kiedy ktoś jest jakimś takim łobuziakiem, rozrabiakiem, a inaczej wygląda osoba, która jest bardziej wycofana, spokojna. Także myślę, że to jest fajny sposób na przemycanie tych właśnie cech charakteru też w wyglądzie dzieci, które rysuję.
3: Kto ostatecznie zatwierdza, jak dana postać ma wyglądać? Czy zdarza się, że zleceniodawca mówi, że no, warto by było coś poprawić?
2: Zdarza się to, że dostaje jakieś poprawki. Akurat w książeczkach dla dzieci tego nie było, natomiast przy innych projektach jest tak, że często zleceniodawca ma inną wizję i dlatego tutaj wcześniej mówiłam o tym briefie, który im jest dokładniejszy, im dokładniejsze są wytyczne, tym łatwiej jest współpracować, bo kiedy ktoś mi tylko rzuci temat, narysuj ocean, no to ten ocean można narysować na milion sposobów. A jeżeli ktoś mi powie, chce, żeby tam była meduza i płaszczka i nie wiem, foliowa torebka, która symbolizuje zanieczyszczenie oceanu, no to wtedy ja już mam dokładniejszą wizję tego, co mam pokazać na tej ilustracji.
3: Tworzysz ilustracje do książek, ale też przed chwilą miałem okazję powróżyć sobie, wylosować kartę odpowiednią. Nie wiem, czy to jest tarot, czy to cokolwiek innego. W każdym bądź razie grafiki tworzysz też do takich kart. Co to, z czym miałem do czynienia?
2: To jest...
3: Na pewno wiem, że muszę poddać się medytacji, bo to sobie wylosowałem.
2: Tak, dokładnie. Medytację polecam ogólnie nie tylko po wylosowaniu karty, ale jak najczęściej praktykować. Natomiast to jest mój ostatni projekt, który stworzyłam razem z dwoma koleżankami. To są takie karty rozwojowe. Ja bym tego nie łączyła ani z tarotem, ani z wróżbami. To są takie karty, powiem tak, ja na przykład jak spotykam się z koleżankami i sobie rozmawiamy i różne jakieś poruszamy tematy i tak dalej, to czasami krążą gdzieś tam między nami właśnie karty, albo ze zwierzętami, albo z właśnie takie jak te, które stworzyłam, i to jest karta, którą losuję i sobie myślę, o, to jest rzecz, na której dzisiaj powinnam skupić swoją uwagę. Tak jak na przykład przed naszą rozmową też sobie pozwoliłam wyciągnąć kartę. No
3: i co wyszło?
2: Ta właśnie tasuję i wyciągnęłam kartę i to była karta, która się nazywa Odwaga. Także...
3: Czy odważnie będziemy dzisiaj rozmawiać i rozmawiam?
2: Mam nadzieję, że tak. I po prostu to jest czasami taki, nie wiem, bodziec, który nas popchnie do jakiegoś działania. Czasami jest taki dzień, że o, nie wiem tego, nie wiem czym się zająć, nie wiem co czuję, nie wiem jak się czuję i tak dalej. I dla mnie na przykład właśnie takie karty to jest fajne narzędzie, że sobie tasuję, wyciągam na przykład romans i sobie myślę, o dobra, to jest dobry dzień na randkę z mężem na przykład.
3: A jeżeli chodzi w ogóle o tworzenie grafik, to czy często bywa tak, że po prostu siadasz przed tabletem i sobie tworzysz tak niekoniecznie na zlecenie czyjeś, tylko po prostu wymyślasz sobie grafiki? Jak to jest?
2: To jest mój ulubiony czas, tak zwany, kiedy nie muszę nic zrobić. No to się dzieje niestety niezbyt często w ostatnim czasie, ponieważ bardzo dużo muszę po prostu wywiązywać się ze swoich obowiązków zawodowych. Natomiast bardzo lubię ten moment, kiedy właśnie mam taką lukę i sobie mogę wymyśleć co chcę i na przykład stworzyć plakat, bo najczęściej właśnie jeśli chodzi o prace takie digitalowe, cyfrowe, to kończy się na tym, że rysuję jakiś właśnie plakat, który ląduje później w moim sklepie albo na Instagramie. Także tak, zdarza się to i ja to bardzo lubię.
3: A czy często bierzesz udział w konkursach? Bo bardzo często są takie konkursy ogłaszane na zaprojektowanie plakatu, na jakiegoś dużego festiwalu, nie wiem, wystawy.
2: Nie biorę udziału w takich konkursach. Kiedyś może zdarzyło mi się parę razy, ale jakoś nie czuję, żeby mój styl ilustracji to był właśnie taki typowo plakatowy styl. Właśnie dlatego ja siebie bardziej lubię nazywać ilustratorką, bo mi się wydaje zawsze, że to jest właśnie taka ilustracja, nie plakat, który ma jakoś tak zaczepić oko i zatrzymać kogoś na ulicy, żeby właśnie ktoś zainteresował się wydarzeniem. Zazwyczaj to są jakieś takie ilustracje, które mają jakąś taką symboliczną też warstwę. Ja lubię gdzieś tam przemycać sobie jakieś takie drugie dno w tym plakacie, w tej ilustracji. No i głównie też rysuję zazwyczaj kobiety. Są to ilustracje związane z ciałem, z jakąś taką akceptacją, z tym, co też tak naprawdę przeżywam aktualnie. Jak dzieci były małe, to rysowałam mnóstwo ilustracji dla dzieci. Później to się zaczęło zmieniać. Kiedy zaczęłam więcej pracować tak właśnie ze sobą, nad swoim rozwojem, to też te ilustracje gdzieś zawsze odzwierciedlały to, co akurat u mnie było aktualne.
3: A co trzeba zrobić, żeby stworzyć dobrą ilustrację?
2: Nie wiem. Myślę, że to zależy od wielu bardzo czynników. Ja przede wszystkim tworzę ilustrację tak, żeby podobała się mnie, bo...
3: Czyli klient już pozostaje na bocznym torze?
2: Nie. Po prostu wydaje mi się, że jeżeli ktoś zgłasza się do mnie, to właśnie chce ilustrację taką, jak rysuję ja. Gdzieś tam już ileś tych ilustracji narysowałam, można je zobaczyć i tak mi się wydaje, że klienci kierują się jednak tym, co już ktoś ma w swoim portfolio, kto już ma w swoim dorobku, jak te ilustracje wyglądają.
3: Więc... I chce właśnie w tym stylu coś.
2: Tak mi się wydaje.
3: A bywa, że organizujesz wystawy?
2: Miałam jedną wystawę w Białej Podlaskiej, natomiast bardzo...
3: W Galerii Podlaskiej zapewne?
2: Nie. To była taka mała, prywatna wystawa już niestety nieistniejącej restauracji Animusz. To było takie kameralne przyjęcie, byli moi przyjaciele i to było po prostu niezwykłe dla mnie też przeżycie, że zebrały się osoby, które gdzieś cenią moją twórczość albo są mi bliskie i to było niezwykle miłe i takie dmuchające w skrzydła dla mnie bardzo. No jestem oczywiście otwarta na wszelkie propozycje wystaw, natomiast tak nie wiem za bardzo, bardzo, czy ja bym chciała wystąpić na takiej wystawie z ilustracjami, z plakatami, czy właśnie może z obrazami.
3: Właśnie bardzo często przez skromność artyści tkwią w zaciszu swoich domów i nie bardzo chcą wychodzić przed publiczność. Może gdzieś tam pojawiła się gdzieś tam z tyłu głowy myśl, żeby w Galerii Podlaskiej zorganizować coś, bo wiem, że Galeria Podlaska jest nakierowana na to, żeby promować się artystów właśnie z Białej Podlaskiej, bo można powiedzieć, że jesteś artystką, na pewno.
2: Dziękuję bardzo, chociaż ja z tym słowem się trochę czasami biję, ale jak najbardziej chętnie wystawiłabym swoje prace w Galerii Podlaskiej. Może ja nie do końca tak jeszcze się czuję, chociaż to jest dziwne, bo już mieszkam w Białej od 8-9 lat, ale wcześniej nigdy tutaj nie mieszkałam, więc jeszcze się może nie czuję taka pewna na tej bialskiej ziemi artystycznej w tym świecie właśnie z, nie wiem, związanym właśnie z Galerią Podlaską i tak dalej. Nie jestem taka pewna i ale myślę, że to jest kwestia czasu i też poznania innych ludzi i tak dalej, więc wszystko przede mną.
3: Na wernisażu zapewne poradzisz sobie, bo trzeba będzie publicznie przemówić do gości zaproszonych.
2: Zależy, jacy przyjdą goście. Nie, ja się śmieję, że czasami jest mi dużo łatwiej mówić do obcych zupełnie osób niż do takiego bliższego grona i być może dlatego też lubię media społecznościowe, bo kiedy zaczynałam właśnie prowadzić swoje konto, to miałam takie poczucie, mnie tam nikt nie zna, więc mogę sobie gadać, nawet jeżeli coś powiem nie do końca tak jak powinnam, to luzik, bo przecież tam nigdy się z tymi ludźmi nie spotkam. Aż do czasu, kiedy właśnie to się zmieniło i zaczęłam spotykać na żywo tych ludzi, którzy obserwują mnie na Instagramie i muszę powiedzieć, że to są takie momenty dla mnie, że ja po prostu o Boże, naprawdę nie! Robię się czerwona jak burak, nie wiem co powiedzieć i jest to dla mnie krępujące bardzo.
3: Czy masz gdzieś tam takie marzenia, żeby wypłynąć gdzieś na szerokie wody i no, podbić cały świat swoimi grafikami?
2: Oczywiście, że tak. No bardzo bym chciała, żeby ta moja praca, którą do tej pory wykonuję, się rozwijała i żeby po prostu dawała mi bezpieczeństwo i finansowe, i satysfakcję, bo ja to po prostu bardzo lubię robić. I no bardzo chcę, żeby to się rozwijało i żeby to szło w kierunku takiego szerokiego podboju. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo to nie zawsze chodzi też o taki szeroki podbój. Ja w tworzeniu ilustracji, na przykład w tworzeniu portretów, które są ciężkim kawałkiem chleba, ponieważ każdy ma jakąś wizję siebie, jak wygląda i później, jeżeli to się styka z tą moją wizją, gdzie ja widzę kogoś tylko na przykład na 3 zdjęciach, a na zdjęciach wychodzimy różnie i ktoś czasami na przykład, o nie, ja nie jestem podobny, albo nie mam takich zmarszczek, albo nie mam tego, nie mam tamtego, więc to jest ciężka taka praca z klientem jeden na jeden, co wydaje mi się, że zawsze praca z innym człowiekiem jest trudna, ale jeżeli ktoś mi pisze, że otwierając na przykład portret, rozpłakał się, wzruszył się albo poczuł to czy tamto, to ja sobie myślę, jest, tak, ja właśnie po to robię, żeby te ilustracje, żeby te obrazy, prace, cokolwiek robię, żeby to właśnie wzbudzało emocje.
3: A czy masz takich swoich mentorów, którymi się wzorujesz?
2: Chyba nie umiałabym wybrać jednej czy dwóch takich osób. Na pewno w różnych dziedzinach są różne osoby, które mnie imponują, czy które obserwuję, które mnie inspirują, ale jest tych osób bardzo dużo i ciągle się zmieniają, dochodzą nowe i tak dalej, więc chyba bym nie umiała wybrać takich kilku konkretnych osób.
3: No to jakie masz te plany na przyszłość?
2: Ogromne! Chociaż ja jestem takim stworem...
3: Oprócz tego podboju świata.
2: No tak, oczywiście. To już mamy zaklepane, zapisane, to wiemy. Ja zimą, na przekór tej fali Nowy Rok, Nowe Ja, to ja jeszcze jestem tym misiem, który sobie śpi w jaskini i podjada trochę miodek co jakiś czas. Ja z planami myślę, że bardziej ruszam wiosną, kiedy się wszystko tak budzi do życia i wtedy mam dużo energii też i pomysłów. Teraz jestem jeszcze taka trochę w tym zimowym śnie i odpoczywam po bardzo intensywnym październiku, listopadzie i grudniu, bo to są takie najbardziej intensywne u mnie w pracy miesiące, ale na pewno chciałabym w tym roku prowadzić dużo więcej warsztatów z malowania intuicyjnego, bo to jest fantastyczne narzędzie.
3: Wytłumacz, bo malowanie intuicyjne to co mi w danej chwili przyjdzie na myśl, to maluję, wyrzucam z siebie?
2: Tak, to jest takie właśnie, stoję przed pustą kartką, często dużą kartką, bo często to zderzenie z dużym formatem jest już takie, o co ja tu mam zrobić? I po prostu rysuję nic. To, co czuję, tak jak mi się poleje farba, nie będę tutaj nic zmieniać. Obserwowanie tego, jak mieszają się kolory, jak właśnie te media można je kształtować, czy w zależności od tego, jakie to są warsztaty, bo do tej pory prowadziłam z malowania strukturalnego, czyli takim bardziej, takie mięsiste, że można tym się, tym gipsem tak trochę, jak to dziewczyny powiedziały, popaplać się jak w błocie.
1: Barwne i pełne detali ilustracje artystki nie tylko uzupełniają teksty książek, ale stanowią także integralną część opowieści, wprowadzając czytelników w emocjonujący świat przygody.
0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Mówią, że to ich comeback na bielski rynek muzyczny. Chodzi o poprokowy zespół Horda, który uformowano z dwóch nieistniejących już grup Trans oraz Illuminati, pochodzących z powiatu bielskiego. Zespół wkracza na rynek z nowymi utworami oraz nowymi aranżacjami swoich starszych utworów.
4: Wielki comeback na bielskim rynku muzycznym. Zespół najpierw Trans, później Illuminati, a teraz Horda. Horda dlatego, że jesteście taką grupą, która się zebrała z tych wszystkich grup, tak?
5: Bernard Brzozowski, wokalista. Zebraliśmy się z tych zespołów, współpracujemy ze sobą już od dawna, także znamy siebie muzycznie bardzo dobrze. No i tak powstało nam w głowie kilka pomysłów, jak nawiązać z powrotem współpracę pod nowym szyldem i co z tym zrobić. Mamy na to trochę pomysłów, więc myślę, że możemy się pobawić jeszcze muzyką.
4: Startujecie z nową produkcją muzyczną, którą to dzisiaj po raz pierwszy nasi słuchacze usłyszą, ale będzie też wersja studyjna, natomiast na razie będziemy mieć taką wersję z mikrofonu zbierającego, kto pisał tekst, kto tworzył muzykę do tego utworu. Czy to Jawa, czy Sen, tak?
5: Czy to Jawa, czy Sen? No to jest wspólny projekt, nie tylko tego utworu, ale wszystkich innych, które zamierzamy nagrać i z którymi chcielibyśmy gdzieś tam się pokazać publiczności. To są też takie trochę projekty też po części stworzone przez byłych członków zespołu, co warto wspomnieć, ale jest to wspólna praca, wspólny projekt. Nie ma jakiejś jednej osoby odpowiedzialnej za to, która jest jakby głównym kompozytorem tych utworów. Wspólna praca, wspólna zabawa i miejmy nadzieję, że będziemy mogli gdzieś się szerzej pokazać komuś z naszym materiałem.
4: No właśnie, czy ta reaktywacja pod inną nazwą jest próbą wskoczenia na rynek ogólnopolski?
5: Aż tak wysoko to może bym nie mierzył w tej kwestii, chociaż wcale nie wykluczam, że byłoby miło. W każdym razie no, to jest raczej taka hobbystyczna praca dla nas z możliwością jakby ewentualnego pokazania się naszym znajomym gdzieś tam. Może to gdzieś jak pójdzie dalej, no to może się coś okazać, że no jeszcze żeśmy, że tak powiem, trampek na kołek nie odwiesili.
4: Teraz są nowe kanały docierania do słuchacza poprzez YouTube i przez Spotify'a, więc podejrzewam, że będziecie co, próbować studyjne wersje tworzyć i od razu je wrzucać na Spotify albo na inną platformę?
5: Jak najbardziej, zgadza się, będziemy tak próbować, będziemy to robić, no bo wiadomo, że dzisiaj media społecznościowe to jest największa furtka i najlepsza bramka do tego, żeby się gdzieś jeszcze publiczności pokazać.
4: Idę do waszego bębniarza.
6: Wojtek Zaręba Długi, bębny.
4: No właśnie, Wojtek, bo ja to kojarzę ciebie już. O, w ilu ja cię zespołach nie widziałem. Pamiętasz, liczysz te zespoły, w ilu grasz na bębnach?
6: Musiałbym się długo zastanawiać, żeby wszystkie policzyć. Niemniej jednak, no staram się współpracować z ludźmi, którzy chcą coś zrobić. Robię tak od lat. Jestem zawsze otwarty na wszelkie propozycje współpracy, co też pomaga mnie samemu w moim rozwoju osobistym, ponieważ różne projekty zdarzają się w moim życiu. Wychowałem się na rocku, metalu, na bluesie i teraz mam możliwość przekazywania tego, no współpracy z ludźmi w różnych zespołach, gram i w zespole bluesowym i no różne projekty i nawet i małem się ostatnio popu, który nie ukrywam, że był mi poprzez lata zaniedbań daleki, ale wrócił. To wszystko jest bardzo pozytywne i twórcze.
4: Teraz wszyscy zatykają uszy i nie słyszą tego pytania, z którą kapelą ci się najlepiej grało? O ile można na coś takiego odpowiedzieć, na takie pytanie?
6: Każdy projekt był inny i każdy coś wnosił nowego w moim rozwoju. No niemniej jednak ja lubię wracać do, tak jak tutaj w tym projekcie Horda, znamy się tyle lat, nigdy nie było między nami jakichś waśni, doskonale dogadywaliśmy się. Teraz zespół został powiększony o klawiszowca, znaleźliśmy młodego, znakomitego muzyka, który zgodził się z nami współpracować, co nam rozbudowuje materiał aranżacyjnie i brzmieniowo. I o to chodzi, żeby nie było to zasklepione, na starych zasadach, tylko żeby przychodzili nowi ludzie ze świeżą głową, z nowymi pomysłami świeżymi. To jednak powoduje rozwój.
7: Cześć, Przemek Sapuskołowski, gitara.
4: Ty oczywiście dużo solówek wykonujesz w tym zespole, z tego co mi się udało usłyszeć, chyba że źle słyszę. Czy większość utworów stworzonych jeszcze przez Illuminati będziecie teraz jakby przearanżowywać i grać te kawałki Illuminati?
7: Na pewno nie będą to te same jakby aranżacje, ale zbliżone bardzo do siebie. No chociażby właśnie ze względu na wspomnianego przed chwilą klawiszowca Leszka. Chcemy to jakoś wkomponować, żeby to miało ręce i nogi, dało nam nową przestrzeń, nowe brzmienie. Nie nastawiamy się na granie głównie starych kawałków Illuminati. Jak zauważyłeś, próbujemy tworzyć coś własnego. Na razie również covery i na tym będziemy na razie bazować.

0: styl muzyczny? Pozostajecie wierni temu, co wcześniej graliście?
1: Raczej tak. Okołorokowy, nazwijmy to tak.
0: Okołorokowe i wszystko chcecie raczej nową płytę jakby opracować.
1: To jest słuszne stwierdzenie.
0: Klawiszowiec.
2: Witam. Nóżczyk Kleszek, instrumenty klawiszowe.
0: Podobno gdzieś pokątnie chowałeś się, zanim cię odnaleziono.
2: Tak, dokładnie.
0: Kiedy ta propozycja współpracy pojawiła się?
2: W sumie propozycja współpracy pokazała się od niedawna, to dzięki Benkowi, że tak powiem, z chłopakami zaczęliśmy grać. No i cieszę się bardzo, że w ogóle tutaj gram w zespole.
0: Ale to jak przychodzi się do nowego zespołu, jako no, świeży nabytek, klawiszowiec, to co? Trudno jest wstrzelić jakby w te rytmy, które zespół wcześniej grał?
2: To znaczy w moim przypadku odnoszę wrażenie, że w miarę łatwo, przy tym strzeliłem się. Ten projekt ogólnie całego zespołu, jak i właśnie gatunek muzyczny jest mi bardzo bliski, więc myślę, że nie najgorzej mi to wychodzi.
0: Ale to jest tak, że swoje jakieś aranże tam wtłaczasz w te utwory?
2: Tak, dokładnie, staram się wtłaczać coś swojego.
3: Tomek Romanowicz, bas.
0: Basista, odkąd pamiętam.
3: Ciągle się uczę grać na basie. W ogóle cieszę się, że mogę z chłopakami tutaj tworzyć zespół. Zostałem zaproszony. Zresztą powiem tak, tworzymy paczkę fajnych kumpli. Od tego zacznijmy, bo atmosfera wokół grania jest bardzo ważna, a my znamy się tyle lat. Nigdy sobie nie przeszkadzaliśmy. Zawsze ze sobą mieliśmy odrębne zdania, ale sedno było zawsze w jednym kierunku, jeżeli chodzi o muzykę. No jest przyjemnie, jest miło, sympatycznie.
0: Kto u was jest najstarszy stażem?
3: Chyba Przemek.
0: Muzycznie oczywiście.
3: Przemek.
0: Ja nie pytam o PESEL.
3: A jeżeli o PESEL nie pytasz, to nie, no nie wiem. No. Ja bym się gdzieś tam może załapał na drugim miejscu raczej. Nie wiem, ja nie liczę ile lat grałem na tym basie, ale dosyć dawno już zacząłem. Ale ciągle się uczę, także nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa.
0: Ale to też w różnych projektach uczestniczysz.
3: To znaczy, tworzyliśmy wraz z Przemkiem i z Benkiem w końcowych latach działalność zespół trans tworzyliśmy. Z Przemkiem graliśmy w transie, nie wiem, Przemek 20 lat może, plus minus.
0: A co takiego wydarzyło się, że trans przestał funkcjonować, istnieć?
3: Trudno powiedzieć, co się zaczyna, coś się kończy chyba i na tej zasadzie. Być może zapotrzebowanie na rynku też było inne, chociaż myśmy zawsze robili swoje. Nigdy nie graliśmy disco polo, broniliśmy się od tego gatunku muzyki bardzo. I był taki moment kiedyś w transie, że pamiętam, mieliśmy tylko trzy imprezy do zagrania w ciągu roku. I wtedy była bardzo ważna sprawa, czy gramy to, czy przechodzimy na coś innego, na dyskotekę, nie? Staliśmy przy rock and rollu i zagraliśmy jedną fajną imprezę, ona pociągnęła następne. Później jeździliśmy, zrobiliśmy bardzo dużo kilometrów po Polsce, grając taką taneczną rock and rollową muzykę.
0: Zdarzało się wam zrobić takiego psikusa, że skoro nie gracie disco pola, przychodzi do was któryś ze słuchaczy i mówi: chłopaki, fajnie tu gracie, ale może byście, nie wiem, Boysów coś zagrali, i nagle gracie to, ale w wykonaniu rockowym.
3: Nie, no myśmy coś tam pokombinowali tam kiedyś, ale zapodaliśmy numer disco polo, postawiliśmy telewizor ametyst na scenie, nie pamiętam gdzie to było, kineskop został wyrzucony i ja w obudowie tego starego telewizorka śpiewałem coś. Publika miała dobry ubaw, ja też nie wytrzymałem ze śmiechu i przestałem śpiewać. Kabaret na okrągło to podstawa, dobra atmosfera, nie?
0: I mamy kolejnego gitarzystę?
4: A Łukasz Sokołowski, gitara rytmiczna.
0: Rytmiczna, wytłumacz mi.
4: Staram się nie grać solówek, zostawiam to przyjemność Przemkowi, ponieważ lepiej się czuję w gitarze rytmicznej.
0: A twoja przygoda z Hordą dopiero zaczęła się? Czy wcześniej z chłopakami współpracowałeś jako z Illuminati czy z Transem?
4: Z Illuminati miałem przyjemność grać od 15 może lat. Praktycznie od początku. Potem miałem małą przerwę, zastąpił mnie Bartosz Biekisz, znakomity gitarzysta. Potem prowadziłem jakieś inne zespoły swoje, czyjeś. Współpracowałem z różnymi, raczej tak na białej podlaskiej scenie. Do dzisiaj uczestniczę w trzech projektach. Czwarty jest na szczęście, mieszka na Teneryfie, więc mam problem z głowy, bo tylko raz na kilka miesięcy się spotykamy i na chwilę obecną skupiam się na tym, co jest tu i teraz.
0: To jeszcze powiem, że jesteśmy w piwnicy Bielskiego Centrum Kultury. To tutaj zawsze ćwiczycie?
5: Tak, to jest nasz bastion kultury. Nie wiem, czy nie jeden z ostatnich, choć ostatnimi czasy troszeczkę się w Bielskiej kulturze zmienia. Wiadomo, oddano nowy budynek z salami prób, ze studiem, więc trochę się w tej kwestii polepszyło.
0: To może wy będziecie mieli więcej pola do popisu?
5: Nie sądzę. Ja jednak obstaję przy tej sali prób. Jesteśmy tu tyle lat, jest nam tu dobrze i nie chcemy się stąd nigdzie ruszać. Nie wiem, no chyba, że na jakieś sesje studyjne, no ale to melodia przyszłości.
0: Świeżo zaczęliście jako Horda? Ciężko na początku jest? Kłócicie się?
6: No konflikty jakieś się tam zdarzają, bo każdy ma jakby swoją wizję tego, jak to ma wyglądać. wyglądać, więc znaczy konfliktu. Ja bym nie nazwał tego konfliktami, raczej przepychanki takie, no każdy by chciał wtrącić coś od siebie.
0: Ale nie, że siłowo się porozumiewacie.
6: Nie. Słuchajcie, no, kwestia jest taka, że jak gadaliśmy przed chwilą o kulturze, no to człowiek wysokiej kultury to jest długi, bo jest najwyższy, więc tutaj on zaprowadza tej porządki, więc jest jakby opiekunem tej całej naszej tej sali, więc my się musimy dostosować. No nie ma żadnych konfliktów między nami na zasadzie rękoczynów lub też przepychanek słownych, żebyśmy się mieli na siebie tam obrażać lub też siebie obrażać nawzajem. Jeśli mamy jakieś pomysły, staramy się to w cywilizowany sposób sobie przekazać i, no i wdrożyć to po to, żeby dochodzić do jakichś kompromisów, po to, żeby to miało ręce i nogi, tak jak chcemy, żeby to wyglądało wspólnie.
0: Wojtek, czujesz się dumny, bo jesteś chyba najważniejszy, który nadaje rytm kapeli.
5: Absolutnie czuję się dumny, że grałem ze znakomitymi muzykami.
0: A czy ważny?
5: Myślę, że ważny w pewien sposób jestem, ponieważ no, ten bastion kultury trzymam od lat, zmieniają się władze, a jednak ta salka cały czas funkcjonuje, obojętnie kto przy tej władzy nie jest, z każdym w tym wypadku jestem dumny z tego, że z każdą władzą potrafię się dogadać i ten nasz przyczółek tutaj istnieje przez tyle lat. Niemniej jednak nie czuję się tu jakiś najważniejszy ani ważny. Jestem jednym z ogniwek tego łańcucha, tego zespołu i no jestem jak wszyscy, no każdy swoje coś wnosi do tego. Ja jestem tylko perkusistą. Nuty produkuje kto inny.

0: usłyszeliśmy ten wasz nowy utwór, Czy to jawa, czy sen, którym no, chcecie z przytupem wejść w rynek muzyczny. Powiedzcie, czy jesteście przygotowani na to, żeby nagle wskoczyć w taką trampolinę popularności i oddać się tylko i wyłącznie trasom koncertowym?
1: No to jest bardzo trudne pytanie, bo wydaje mi się, że już jesteśmy wszyscy w takim wieku i w takim miejscu życiowym, że mamy rodziny i tak dalej, więc to by było raczej trudne oddać się, że tak powiem, temu nurtowi i temu showowi takiemu zupełnemu, żeby jeździć i koncertować non-stop.
0: No bez przesady, Budka Suflera, Perfekt, mnóstwo zespołów, chłopaki z dziećmi, z żonami, ale jednak. I nawet starsi od was, o dużo starsi.
1: Zgadza się z tym, że trzeba pamiętać, że oni budowali jakby swoje życie od takich momentów, w którym podstawą była ich ta kariera, więc te rodziny musiały się do tego jakby przyzwyczaić. Teraz każdy prowadzi swoje życie zawodowe i no, musiałby jakby dostosować to życie muzyczne do tego zawodowego. Może to być troszeczkę trudne w tym momencie. Więc na ile by nam pozwalały możliwości takie prywatne, bo myślę, że chyba to już teraz jest bardziej ważne życie prywatne, ale nie ukrywam, że chcemy uczestniczyć w tym światku muzycznym i chcemy czerpać z tego nadal przyjemność, bo to jest dla nas przyjemność, po to się tutaj spotykamy i po to właśnie się organizujemy.
0: No właśnie mówię, gdybyście tak wbili się w top i nagle okazało się, że koncert za koncertem...
1: Myślę, że dałoby się coś z tym zrobić. Przemo, może coś powie na ten temat.
2: Każdy z nas no, już jest na tyle zakorzeniony w tym życiu muzycznym, scenicznym, że tak naprawdę nie mieliśmy większego problemu, żeby się tam jakoś odnaleźć, z tym, że no, tak jak Benny wcześniej wspomniał, musielibyśmy to jakoś połączyć z naszym życiem rodzinnym. To się wiąże z tym, że musielibyśmy być pewni, że coś z tego będzie.
0: No tak, bo to jest pytanie, które powinienem zadać już na początku, bo muzyka muzyką, robicie to po godzinach, ale tak naprawdę każdy z was zawodowo zajmuje się czymś innym, tak? Czyli ty, Benny?
1: No ja jestem pracownikiem sądu w Białej Podlaskiej.
3: Sprzedawca, magazynier na składzie budowlanym.
2: Działalność gospodarcza.
4: Ja jestem administratorem parkingu dla tirów.
5: Własna działalność gospodarcza.
6: Klimatyzację, co tam jeszcze mamy, pompy ciepła i fotowoltaika.
7: Z zespołem rozmawiał Arek Michlewicz. Horda jest w trakcie opracowywania części utworów, które chce nagrać w wersjach studyjnych i później udostępnić je na platformach muzycznych.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Na co dzień rektor Akademii Bialskiej, a po godzinach pasjonat geologii. Profesor Jerzy Nitychoruk już od dziecka interesował się tą dziedziną nauki, którą później studiował i po części zamienił w hobby, zagłębiając się w tajniki terenów południowego Podlasia.
2: Jerzy Nitychoruk, Akademia Bialska.
3: Nie tylko rektor, ale również pasjonat geologii. Co powinniśmy wiedzieć teraz na temat geologii?
2: Rzeczywiście geologia pasjonuje mnie od zawsze. Zawsze zadawałem sobie pytania, dlaczego jest ta górka, dlaczego jest ten dołek, dlaczego występują takie osady, a nie inne. No i mając tych kilka lat, no nie byłem w stanie udzielić sobie tej odpowiedzi. Natomiast w momencie, kiedy już coś wiedziałem, kończąc szkołę podstawową, kończąc liceum, to postanowiłem wystartować w olimpiadzie geograficznej. Objąłem swoim tak zwanym, można powiedzieć, badaniem tereny, gdzie wychowywałem się. Tereny okolic Janowa Podlaskiego, skąd pochodził mój tata i mama. I tam zacząłem te problemy, te nurtujące mnie pytania rozwiązywać, posiłkując się monografią powiatu bialskiego górnego. To jest książka, która została wydana przed wojną i która rzeczywiście w sposób kompleksowy ujmowała i przyrodę, i geografię, i zagadnienia demograficzne powiatu bialskiego. I była bardzo ciekawa, dla mnie wciągająca. A więc posługując się tą książką, napisałem pracę, która doprowadziła do tego, że dostałem się do etapu następnego olimpiady geograficznej do Lublina. Tu już niestety nie poszło tak dobrze, ale ta wiedza została i to zainteresowanie zostało. Dlatego wybrałem studia geograficzne w Lublinie na UMCS-ie. Ponieważ studia te trwały tylko 4 lata, był duży niedosyt wiedzy i postanowiłem je kontynuować tym razem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geologii, właśnie studia geologiczne. I rzeczywiście te studia dały mi dużo wiedzy na temat pytań, które sobie zadawałem cały czas, zaspokajały moją taką ciekawość świata, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. Dawały mi odpowiedź na to, czy ten krajobraz za oknem pociągu, autobusu, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. I to były naprawdę rzeczy, które z jednej strony można nazwać pasją, ale z drugiej strony, które zaspokajały moją taką dążność do poznania świata.
3: To już widzę to zainteresowanie tymi pagórkami, dlatego że Biała Podlaska, jak gdzie nie spojrzeć, jest płasko, a Janów jednak wyróżnia się tym, że ma taki krajobraz pagórkowaty.
2: Prawda, właśnie. I też zadawałem sobie to pytanie, dlaczego tu w Białej jest płasko, a tam nie. I dopiero przyznam szczerze, że po wielu latach, bo w 1993 roku broniłem pracę doktorską, właśnie którą napisałem z tego regionu, z regionu południowego Podlasia. I już wiedziałem, że Janów Podlaski znalazł się w zasięgu lądolodu, natomiast Biała Podlaska nie. I lądolód jest tym czynnikiem, który kształtuje krajobraz, który decyduje o tym, z jakimi osadami mamy do czynienia. Tych lądolodów tutaj u nas na Podlasiu było przynajmniej 2, a może nawet i 3, które miały zasięg dalej na południe, albo właśnie ten zasięg chociażby do Janowa Podlaskiego. Przyznam, że następne moje prace, czyli praca habilitacyjna i profesura, też dotyczyły regionu południowego Podlasia. Proszę sobie wyobrazić, że taka może nieciekawa morfologicznie okolica jak Biała Podlaska jest niezwykle ciekawa geologicznie. Tutaj okazuje się, że niedaleko, 10 km od Białej, na północ, w Osówce, znajduje się kopalne jezioro, które funkcjonowało od 420 do 370 tysięcy lat temu. Było to głębokie, miało 55 metrów, rynnowe jezioro, takie jak w tej chwili możemy spotkać na Mazurach czy na Pomorzu, w którym dochodziło do sedymentacji osadów węglanowych, gdzie było bardzo bogate życie, gdzie były liczne ryby, a przede wszystkim gdzie była spokojna sedymentacja w tym jeziorze, która objawiła się warstwowanymi osadami. I mamy w tej chwili aż 55 metrów osadów bardzo ciekawych, których zapisana jest z dokładnością do jednego sezonu, nie do jednego roku, ale nawet do jednego sezonu zapisane są warunki klimatyczne, w których odbywała się sedymentacja. To jest być może jedyne takie miejsce na świecie. I teraz ci, którzy nie są dumni z Białej, no są na pewno zaskoczeni tym, że Biała jest miejscem słynnym. I specjaliści w tej dziedzinie badań klimatu, tego dawnego klimatu, badań osadów jeziornych, traktują Osówkę, traktują to kopalne jezioro, zresztą nie tylko w Osówce, bo tutaj takich jezior było dużo, kilkadziesiąt. Biała 400 tysięcy lat temu to było piękne, bogate w jeziora, różnorodne jeziora po jeziorze. Takie jak teraz Mazury, czy Pomorze Północna Polska.
3: Aż wierzyć się nie chce.
2: A jednak tak. I do tego wszystkiego tu się zachował kompletny zapis zmian klimatycznych z tak zwanego integracjału mazowieckiego, albo holsztyńskiego, jak mówią o tym integracjale na świecie. To był okres ciepły właśnie 420-370 tysięcy lat temu, a więc no prawie pół miliona, a my z taką dokładnością tu u nas na Podlasiu jesteśmy w stanie rozpoznać, jaki był wtedy klimat. To jest ewenement, to jest niesłychanie ciekawe. Ja też zajmowałem się badaniem tych osadów na stypendium Aleksandra von Humboldta. Byłem w sumie 5 lat w Getyndze w Niemczech, w tamtym uniwersytecie, który ma bardzo dobrą geologię postawioną na wysokim poziomie, jedną z najlepszych, może najlepszą w Niemczech. I tam pod kierunkiem profesora Jürgena Schneidera i profesora Johanna Höfsa, profesora Hansa Ruperta, byłem w stanie otworzyć te warunki klimatyczne właśnie za pomocą badań izotopowych, izotopu tlenu, węgla. Ale to są takie już bardzo, bardzo specjalistyczne rzeczy. Natomiast no, rzeczą podstawową jest to, że w dzisiejszym krajobrazie ta historia geologiczna jest zakryta, schowana, ginie. I trzeba dopiero się zainteresować, trzeba wykonać wiercenia, trzeba wykonać badania geologiczne, żeby odkryć tą prawdę i tą historię o tym regionie. I okazuje się, że ona jest niezwykle ciekawa, niezwykle fajna.
3: Na co dzień jest pan rektorem uczelni Akademii Bialskiej. Czy ta chęć do pasji to jest po godzinach, czy jednak da się też realizować tą pasję w trakcie godzin pracy? Czy to odkrywanie, ciągłe odkrywanie czegoś nowego zdarza się raz na miesiąc, a może raz na tydzień?
2: No, przyznam, że ta praca administracyjna mnie pochłania w tej chwili w zupełności, aczkolwiek od czasu do czasu przychodzą jakieś propozycje wspólnych projektów. Ja nie mam tyle czasu, żeby w pełni się w to zaangażować, ale z wielką przyjemnością, na ile mogę, w tym uczestniczę. Przychodzą też propozycje recenzji prac profesorskich, habilitacyjnych czy doktorskich, gdzie no, z tą geologią mam jeszcze w dalszym ciągu do czynienia. No ale głównie tak najczęściej to geologia wraca na wykładach, które prowadzę na kierunku budownictwo i staram się studentów tą geologią zainteresować i pokazać im na olbrzymią wartość geologii, na ten aspekt praktyczny. Państwo nie uwierzą, ale powiem w ten sposób, gdyby nie geologia, to na świecie nie byłoby tej infrastruktury, którą w tej chwili obserwujemy. Proszę popatrzeć, nasza historia ludzkości dzieli się na okresy. Mówimy o epoce kamienia łupanego, mówimy o epoce brązu, żelaza. To wszystko pochodzi od odkryć geologicznych, bo gdyby nie było tych pradawnych geologów, którzy znaleźli w Mielniku krzemień, to nie byłoby narzędzi, którymi można obrabiać drewno, którymi można strzelać do zwierzyny, polować i można potem tą zwierzynę jeść, ubierać się w jej skóry. Bez tych krzemieni nie można było tego zrobić. Później bez brązu, bez tych narzędzi z brązu nie można było tworzyć innych rzeczy, chociażby takich jak na przykład piramidy. Na piramidę zbierano kamień z całej okolicy. To nie było łatwą rzeczą, żeby z tego miejscowego surowca wybudować taki olbrzymi obiekt. To trzeba było pewne elementy dowozić z daleka, transportować, formułować w odpowiednie klocki, z których tą piramidę ułożono. Bez geologa nie znaleziono by tego kamienia, nie znaleziono by tego tego kamieniołomu, nie byłoby piramid. Popatrzcie Państwo, jak to też wygląda w dzisiejszych czasach. Zwykły telefon komórkowy, smartfon, tam jest miedź, tam jest cynk, tam jest żelazo, tam jest ołów, tam jest platyna, tam w niektórych pewnie i złoto występuje. To wszystko muszą znaleźć geolodzy, żeby coś takiego stworzyć. Nasze zwykłe domy, przecież ściany są zbudowane z betonu czy z cegły. Trzeba znaleźć odpowiednie źródła do cementu, wapień, do cegły trzeba znaleźć glinę albo les, albo ił odpowiedni. To nie występuje wszędzie. Do tego potrzebny jest geolog. Szyby, to jest przetopiony piasek kwarcowy. Do tego też trzeba znaleźć odpowiednie źródło tego surowca. Nie wszędzie ten piasek występuje, a więc do tego potrzebny jest geolog. Obróbka czegokolwiek, do tego potrzebne są maszyny. Maszyny są wykonane ze stali. Żeby była ta stal, geolog musi znaleźć rudy żelaza. Rudy żelaza, rudy miedzi, krzemień, wapień, piaskowiec. To są wszystko te surowce, które nas otaczają, z których my wykonujemy wszystko i to wszystko znajdują geolodzy. Ja mogę powiedzieć, że geolog to jest bardzo stara i być może najważniejsza profesja w dziejach ludzkości. Popatrzcie Państwo, dzisiaj mówimy o samochodach elektrycznych i ktoś mówi, no zaraz, nie ma szans, żeby one zastąpiły spalinowe, bo nie znajdziemy tyle litu chociażby do tego, żeby wyprodukować akumulatory. No a lit, geolodzy doskonale wiedzą, gdzie jest, jakie są zasoby. Wiemy, jakie są zasoby węgla, ropy, żelaza. Wiemy, gdzie są. To wszystko jest praca geologów. Skromnych, ale jednak bardzo pracowitych, a przede wszystkim kochających naturę. Przede wszystkim kochających to, co ich otacza i próbujących rozwiązać zagadki tej natury.
3: To tak łatwo opowiedziane metodą ciągnioną, tak zwaną. Jako geolog zapewne interesuje się Pan także ociepleniem klimatu, bo to jest chyba to, co nas w dzisiejszych czasach bardzo nurtuje.
2: Generalnie moja specjalizacja to jest geologia klimatyczna. Zajmuję się szczegółowo zmianami klimatu przez ostatnie 2,5 miliona lat, kiedy to klimat decydował o tym, jakie w Polsce powstawały osady, jaka powstawała rzeźba terenu, ukształtowanie tego terenu. O tym zdecydowały lądolody, czyli okresy zimne i okresy ciepłe między lądolodami. A więc rzeczywiście badając te zjawiska już prawie 40 lat, mam świadomość tego, co w tej chwili następuje. I rzeczywiście prowadząc w zeszłym roku wykład inauguracyjny na naszej uczelni, rozpoczynając ten rok akademicki 2023-2024, miałem wykład o właśnie zmianach klimatu. W tym wykładzie posłużyłem się pewnym znaleziskiem, największym znaleziskiem archeologicznym XX wieku, czyli znaleziskiem mumii lodowej, nazwanej Ötzi, który to człowiek 5300 lat został zamordowany w Alpach na wysokości ponad 3000 metrów. Trafił w obręb lodu i śniegu i przez te 5300 lat przeleżał w tym lodzie, a następnie w 1991 roku się wytopił. 5300 lat zaczął się klimat ochładzać na Ziemi, a więc nie dziwotą było to, że przykryty lodem i śniegiem to ciało Ötziego było doskonale zakonserwowane. Ale dlaczego wytopiło się w 1991 roku? To właśnie na tym wykładzie spróbowałem przeanalizować i z tej analizy wynika rzecz, no taka wszystkim znana, tylko że no, ja się posłużyłem przykładem, posłużyłem się pewnym argumentem. My tak intuicyjnie wiemy, że klimat się ociepla, no bo są coraz lżejsze zimy, ciepłe lata i cały świat o tym mówi. I rzeczywiście on się ociepla. I rzeczywiście powodem tego ocieplenia jest antropogeniczny, czyli spowodowany przez nas, przez ludzi, efekt cieplarniany. Spalamy tyle gazu, ropy, węgla w ciągu roku, co powstawało przez milion lat w historii geologicznej. A więc to są olbrzymie ilości CO2, które dostają się do atmosfery. Przy czym to, że się klimat ociepla, to, że z powodu naszej działalności ludzkiej jest faktem. Natomiast to, w jaki sposób się wykorzystuje to ocieplenie klimatu do celów zupełnie, zupełnie partykularnych, z tym nie mogę się zgodzić i nie chcę się z tym zgodzić. Dlatego, że ideologia klimatyczna, czy klimatyzmu, jak ją tam nie nazwać, zmusza nas do pewnych zachowań, które są tylko i wyłącznie przy przydatne wielkim producentom i mnożą ich zyski. Natomiast tak na co dzień dla nas nie przynoszą jakichś korzyści. Wystarczy powiedzieć, że wiatraki, które produkują energię, są de facto, mają sprawność 20%, bo nie zawsze wieje wiatr, bo nie zawsze ten wiatr jest na tyle silny, a więc one są tylko w takim procencie wykorzystywane, a mówi się o tym, że to jest alternatywa dla tych surowców energetycznych kopalnych. Niemcy w tej chwili mają z tym problem, bo nastawiając się tylko i wyłącznie na tą zieloną energię, mają jej niedobory, bo to nie są stałe źródła energii. Zamykając elektrownie atomowe, popełnili błąd, który dzisiaj skutkuje również pewnym kryzysem, który jest w Niemczech. Moim zdaniem podejście do zmian klimatu powinno być takie chłodne i rozsądne. To tak, jak się klimat ociepla, to trzeba chłodnie podchodzić.
3: Inaczej, czy powinniśmy bać się tego globalnego ocieplenia?
2: No właśnie nie. Próbuje nam się sprzedać tą ideologię strachu. My mamy się bać, bo jak człowiek się boi, to jest w stanie wtedy różne rzeczy zrobić. I te racjonalne, i nieracjonalne. Więc mówi się nam, róbcie, klimat się ociepla, w związku z tym kupuj się samochody elektryczne. To nie jest rozwiązanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, na ocieplenie klimatu. Klimat nam się w ten sposób nie poprawi, ponieważ te samochody czerpią energię z tych kopalnych źródeł energii. Podłączamy je do gniazdka, a nie czerpiemy energię ze słońca czy z wiatru. A więc ta energia w gniazdku nie bierze się w tej chwili z tej słonecznej, tylko po prostu bierze się z elektrowni, w której spalany jest węgiel i inne te źródła energii kopalne. Też wydobywanie surowców, którymi buduje się akumulatory, litu, miedzi i różnych innych, pochłania olbrzymie ilości wody. A woda już nie jest takim dobrem, które występuje w nadmiarze, szczególnie w pewnych okolicach na Ziemi. Staje się surowcem deficytowym. A więc tu, próbując tą ideologię klimatyczną realizować, pozbawiamy się wartościowej, najbardziej wartościowej na świecie, wartościowego surowca, jakim jest woda. To jest tak, jak kiedyś zauważono, że wyprodukowanie rzepaku i dodawanie tego oleju rzepakowego do diesla uratuje nas przed ociepleniem klimatu. Ale zauważono, że no tak, ale my też potrzebujemy coś zjeść i niekoniecznie będziemy jedli rzepak, a zajmując pola pod rzepak, no tracimy je dla innych upraw nam przydatnych. W tej chwili robi się to z fotowoltaiką. Fermy fotowoltaiczne zajmują duże obszary. Dobrze, jak to są nieużytki, słaba gleba, ale gorzej, jeżeli tylko robione jest to dla zysku, a zysk z fotowoltaiki jest większy niż się ziemniaki posadzi na dobrym gruncie. I w tym momencie zaczyna coś cierpieć, a ktoś inny zaczyna zyskiwać. Ja mam taki jeden przykład, który też na tym wykładzie inauguracyjnym powiedziałem. Mianowicie Państwo na pewno znają problem dziury ozonowej. Promieniowanie UV jest szkodliwe.
3: Znany temat.
2: A nad biegunami tworzą się miejsca, gdzie tego ozonu, który zapobiega, który chroni Ziemię przed promieniowaniem UV, powstają dziury, czyli tego ozonu jest mniej. To promieniowanie przedostając się stanowi swego rodzaju zagrożenie, bo wywołuje raka skóry, czy wywołuje choroby oczu. I teraz przed 3 miesięcy znalazłem w literaturze niemieckiej taki obrazek, gdzie dziura ozonowa dzisiaj jest największa w historii badań. A przecież już nie mamy tych złych klimatyzatorów, tych środków w lodówkach, tych dezodorantów, które produkowały freon, który był uważany za główne źródło zniszczenia ozonu, bo zawiera chlor, a chlor, wchodząc w reakcję z ozonem, niszczy go. No to pytanie, to zaraz. Dziura ozonowa jest największa. Lodówki żeśmy powymieniali wszyscy. Zrobiliśmy ochronę Ziemi przed promieniowaniem UV, która nic nie dała, która nic nie przyniosła. No i teraz, czy my nie popełniamy tego samego błędu z ociepleniem klimatu? Po pierwsze, czy to ocieplenie jest rzeczywiście szkodliwe? No, jeżeli mamy lekką zimę u nas w Polsce, zużywamy mniej surowców energetycznych. Nie musimy tak ogrzewać. To jeżeli zużywamy mniej surowców energetycznych, to przecież wyrządzamy Ziemi korzyść, a nie stratę. Może właśnie ten antropogeniczny efekt cieplarniany jest niwelowany poprzez w tym momencie mniejsze zużycie surowców energetycznych. To jest jedna rzecz. Poza tym uprawy, które do tej pory miały swoje wymagania klimatyczne, mogą rosnąć w zupełnie innych miejscach. Oczywiście Rzeczywiście pewne obszary, powiedzmy półpustynne, zamieniają się w pustynie, ale one i tak nic nie produkowały wcześniej. Natomiast jeżeli na Grenlandii w tej chwili niektórzy zapaleńcy sadzą kartofle, czego wcześniej nikt nie robił, bo się nie udawały, no to nie jest strata dla tych mieszkańców. Jeżeli u nas w Polsce zakłada się coraz więcej winnic, produkujemy wino, to nie jest strata dla nas, tylko zysk, bo klimat jest lepszy. Jeżeli w ten sposób, poprzez ocieplenie klimatu, ileś tam osób zyskuje, dlaczego nie patrzymy na ten zysk? Dlaczego tylko patrzymy na to, że temperatura się podnosi? To nie jest zawsze problem. No, dla mnie największym momentem, kiedy jest mi niesłychanie przykro, jest to, że ideologia klimatyzmu, tą ideologią atakuje się młodych ludzi. Umysły podatne, umysły wrażliwe, umysły, na których się bardzo sprytnie i bez żadnych jakichś zahamowań gra. I teraz ci młodzi ludzie, ja widzę, że oni są przestraszeni, że oni są przerażeni tym, że żyjąc w ogóle wywołują jakąś szkodę, że mówi się o tym, że powiedzmy nie hodujmy bydła, jedzmy robaki, bo robaki nie wytwarzają tyle metanu, co krówka. No nie wytwarzają, ale czy my jesteśmy przystosowani jako ludzie do spożywania sztucznego jedzenia, owadów, czy różnych innych rzeczy? Jak jest taka konieczność? Tak. Ale od wieków jesteśmy nauczeni, mamy w swoich jadłospisach pewne punkty i ich też nie bardzo można zmieniać, bo być może nasze organizmy tego nie będą tolerowały, nie będą na to w zgodzie, a więc patrzmy bardziej kompleksowo. Nie patrzmy tylko na to, że producenci samochodów elektrycznych powinni się rozwijać, bo oni nam uratują świat i klimat.
3: Bardzo ciekawe informacje i myślę, że zszokują niejedną osobę, która słucha się w naszą audycję. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo mi miło, że możemy właśnie na takie tematy geologiczne porozmawiać.
1: Profesor Nity Choruk podkreśla, jak ważne jest podążanie za pasjami i nieustanne poszerzanie horyzontów, nawet w środowisku akademickim. Jego entuzjazm i ciekawość naukowa są inspiracją dla innych, zarówno wśród kadry uczelni, jak i studentów, dowodząc, że nauka to nie tylko praca, ale również fascynująca podróż w nieznane. Jest jedynym Polakiem, który posiada specjalistyczny kurs przewodnika po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Borys Tynka, bo o nim mowa, jest też podróżnikiem i autorem książek o Ukrainie. Tematyką Czarnobyla zajmuje się od wielu lat i barwnie o tym opowiadał podczas spotkania autorskiego, które odbyło się w Akademii Bialskiej. A tych opowieści na miejscu słuchał Arek Michlewicz.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło. Nazywam się Borys Tynka, przyjechałem do Państwa z Krakowa. Jestem autorem książek, m.in. książki Sekrety Czarnobyla. Jestem również osobą, która ukończyła kurs specjalistyczny na przewodnika po czarnobylskiej strefie wykluczenia.
3: Jedyny Polak, który ukończył taki kurs.
4: Podobno. Jedyny. Z tym oprowadzaniem po tej strefie jest troszeczkę inaczej, tak szczerze mówiąc, bo jest to obiekt strategiczny, więc cudzoziemcy raczej nie mają takiego otwartego dostępu do oprowadzania. Ale fakt faktem, kurs ukończony, bardzo ciekawy zresztą. Oprócz tego jestem przewodnikiem jeszcze po Odessie, po Kijowie, po odeskich katakumbach, także nie tylko Czarnobyl.
3: Trochę o tym egzaminie, bo żeby taki kurs przejść, to trzeba egzamin zdać. Trudny był?
4: Nie, nie był trudny. W ogóle ten kurs, nie ukrywam, że częściowo odbywał się online, bo to jeszcze było w okolicy pandemii. Później mieliśmy już zajęcia praktyczne w Kijowie, między innymi odbyłem staż z wycieczkami po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Egzamin wydaje mi się, że nie był trudny. Raczej chyba ważniejszym, takim ciekawszym doświadczeniem było przebycie samego kursu niż zdanie egzaminu, bo nie ukrywam, że byli bardzo ciekawi wykładowcy. To były osoby, które uczestniczyły w likwidacji skutków awarii, to byli profesorowie, naukowcy, więc naprawdę taka elita.
3: W zasadzie to skąd ta fascynacja Czarnobylem? Dlaczego akurat Czarnobyl, a nie jakaś Kamczatka, nie wiem, cokolwiek innego?
4: To był wypadek przy pracy, bo ja generalnie, Odessa dla mnie to jest takie oczko w głowie, więc nie ukrywam, że zdecydowanie, gdybym miał teraz na przykład wybierać Czarnobyl, Odessa, no to wybieram Odessę, ale gdy podjąłem współpracę z wydawnictwem ukraińskim, właśnie napisałem książkę Przewodnik po Odessie, ukraińskie wydawnictwo tę książkę wydało, przetłumaczyło na język ukraiński. Kontynuowaliśmy to naszą współpracę i pracowałem nad książką o Kijowie, zgłębiając historię Kijowa. Też, no jakby na to nie patrzeć, no Czarnobyl, a Kijów to jest przecież odległość raptem 100 kilometrów, więc te dwie historie mają ze sobą wiele wspólnego. Pomyślałem sobie, że w tym przewodniku po Kijowie powstanie rozdział o awarii czarnobylskiej, ale po właśnie zgłębianiu tej historii, po udaniu się kilkakrotnie do czarnobylskiej strefy wykluczenia, pomyślałem sobie, że to chyba na jednym rozdziale się nie skończy, tylko trzeba będzie po prostu napisać książkę i w ten sposób powstał przewodnik po Czarnobylu, a w zeszłym roku została wydana książka Sekrety Czarnobyla.
3: Sekrety Czarnobyla, ale czy te sekrety to cały czas pan odkrywa?
4: Nie, nie odkrywam, nie oszukujmy się. To nie jest tak, że to miejsce ogarnięte jest samymi sekretami. Chociaż nie ukrywam, jednym z takich chyba tajemnic, sekretów, to jest na przykład ilość ofiar, które przecież zostały spowodowane przez awarię. Wiemy oficjalnie o 31 osobach.
3: A... Śmieszna liczba.
4: Bardzo śmieszna liczba, no bo jeżeli popatrzymy na to, jak dużo się o tym mówi po 40 latach, no to naprawdę 31 osób to jest liczba wręcz znikoma. Więc myślę, że to jest jedna z wielkich też tajemnic związanych z Czarnobylem i pewnie nigdy nie dowiemy się tak naprawdę prawdy, więc ta akurat informacja będzie zawsze owiana właśnie tajemnicą.
3: Szacunki specjalistów mówią o dużo większej liczbie.
4: No ale właśnie, co to znaczy dużo większe, prawda? Czy to jest 100, czy to jest 1000, czy kilka tysięcy, czy może parę set tysięcy, a może parę milionów? No nie dowiemy się tego nigdy.
3: No jeszcze są choroby popromienne, więc tutaj jakby ciężko wskazać, ile tych ofiar było.
4: Może się okazać, że ten rachunek tak naprawdę nie kończy się jeszcze, wręcz przeciwnie, że ten rachunek cały czas się zwiększa, wszystko jest możliwe.
3: Jeżeli chodzi o samo przewodnictwo, to zbiera pan tutaj grupy w Polsce, czy jeździ pan tam, stacjonuje i czeka, aż grupy same przyjadą do pana?
4: Nie, nie, nie. Są doświadczeni organizatorzy wyjazdów do strefy. Ja nie ukrywam, że bycie organizatorem wyjazdu do strefy wymaga naprawdę sporego doświadczenia i pewnych też układów, bo przecież biuro podróży w Polsce, a takie biura są, ja nie będę może podawał nazwy, żeby nie robić tutaj reklamy, takie biura są, muszą mieć na pewno pewne kontakty oczywiście z administracją strefy, bo nie zapominajmy, że strefa wykluczenia to nie jest muzeum, to nie jest wesołe miasteczko, więc to nie jest tak, że podjeżdżamy sobie pod szlaban, kupujemy bilet i wjeżdżamy. Musimy mieć przepustkę i taką przepustkę na pewno te biura załatwią. Ja nie ukrywam, bardziej zajmuję się przewodnictwem niż organizacją, więc tutaj, jeżeli państwo sobie poszukacie w internecie, to ja myślę, że takie biura się z pewnością pojawią i naprawdę gwarantuję, to są osoby bardzo, bardzo doświadczone.
3: Mówi pan o przepustkach, a dużo jest takich dzikich turystów?
4: Jest ich sporo, sam osobiście znam kilka bardzo ciekawych osób. Ja już tutaj wspominałem o tej osobie nawet dzisiaj na spotkaniu. Teraz pewnie jest ich coraz, znaczy może nie tyle coraz mniej, jest ich mniej na pewno, bo przecież teraz strefa wykluczenia w ogóle objęta jest działaniami wojennymi, więc obecność w tej strefie nielegalnie mogłaby być no taką ogromną przykrością, która mogłaby się zakończyć, kto wie, czy aresztem, czy nawet, nie wiem, śmiercią. Ale przed wojną oczywiście takich osób było sporo. Ja ich tak nazywam troszeczkę romantykami, bo taki człowiek wejdzie do strefy, krzywdy nikomu nie zrobi, nie zniszczy żadnego pomieszczenia, nie zniszczy żadnego domu. Są to ludzie, którzy świetnie strefę znają. Wielu z nich zresztą zostało później przewodnikami. To są najlepsi przewodnicy po strefie. Nie ma lepszych.
3: Kiedy po raz pierwszy pan pojawił się w strefie zero, co najbardziej pana zmroziło?
4: Może nie tyle zmroziło, bo nie było takiego miejsca, które miałoby mnie zmrozić, ale najbardziej chyba zawsze przeżywałem i przeżywam do dzisiaj zwiedzanie Prypeci, bo patrzę na to miasto z perspektywy tych ludzi, którzy tam mieszkali, młodych ludzi, przecież 26 lat średnia wieku, więc staram się siebie wyobrazić w takiej sytuacji. Człowiek mieszka, ma 26 lat, ma pracę, ma rodzinę, szczęśliwe dzieci i nagle się okazuje, że z dnia na dzień musi to miejsce, w którym żyło, się szczęśliwie opuścić, więc bardziej patrzę nie tyle z perspektywy, że coś mnie zmroziło, przeraziło, tylko po prostu jest mi przykro.
3: No, a zanim ewakuację zarządzono, to jednak trochę czasu minęło. Zbyt wiele.
4: Na pewno zbyt wiele. Osobiście mam koleżankę, która była ewakuowana z Prypeci. Na szczęście ona nie odczuwa żadnych problemów ze zdrowiem, które miałyby być związane właśnie z tym promieniowaniem, ale fakt faktem, że prawie 40 godzin te osoby, mieszkańcy Prypeci przebywali w tym, no jakby na to nie patrzeć, wysokich dawkach, przy tych wysokich dawkach promieniowania. Prypeć to jest raptem 3 km odległości od czwartego bloku energetycznego.
3: No chyba takie najbardziej wstrząsające było to, że strażacy, którzy byli wzywani do gaszenia reaktora, przyjeżdżali w tak zwanych OP-1-kach, tych gumowych strojach, i one miały ich chronić przed promieniowaniem i oni pracowali godzinami przy tym usuwaniu skutków.
4: Tak, to jest najbardziej chyba przykre, przecież promieniowania nie widać, nie słychać, nie czuć. Oni przyjechali kompletnie nieświadomi tego, z czym będą mieli do czynienia. No i poświęcili swoje życie, jakby na to nie patrzeć. Przykre, oczywiście przykre.
3: Czy tam jeszcze są takie ślady tych osób, które na początku walczyły z tą tragedią? Mówię o tych strażakach.
4: Ja, oczywiście tak, jak najbardziej. Na pewno wielu widzów czy słuchaczy kojarzy serial HBO, gdzie został pokazany wątek ściągania ubrań ze strażaków przychodni prypeckiej numer 126 i faktycznie to nie jest wymyślony wątek. To faktycznie te ubrania do dnia dzisiejszego znajdują się w tej piwnicy. Ta piwnica przypomina taki jakby korytarz o długości 50-60 metrów i te ubrania w dalszym ciągu są i dalej po 40 latach promieniują.
3: Powołuje się pan na ten serial, 5-odcinkowy zresztą, dotyczący tragedii w Czarnobylu, ale mówił pan też, że niektóre sceny były jednak trochę przerysowane.
4: Tak, wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim bardzo mnie razi troszeczkę przedstawienie Anatolija Diatłowa jako osobę bardzo agresywną, wulgarną, chamską. Nie podoba mi się to. Wiele czytałem na temat Anatolija Dyatłowa. Był to człowiek o specyficznym charakterze, charyzmatyczny, ale bardzo szanowany przez swoich współpracowników, przez podwładnych, więc troszeczkę właśnie z niesmakiem patrzę na to, jak to zostało przedstawione. W serialu było jeszcze kilka takich sytuacji, jak na przykład w pierwszym odcinku choćby nawet, prawda? Widzieliśmy mieszkańców Prypeci stojących na moście, prawda? I tam ktoś spożywał alkohol, prawda? Dzieci się bawią, wiatr we włosach. Też mówi się, że czegoś takiego ponoć nie było. No pamiętajmy, to była godzina 1:23 w nocy, więc no trudno sobie taką sytuację wyobrazić, aczkolwiek no musimy też wziąć pod uwagę, że był to Związek Radziecki, więc ojciec, kto wie, może obudził się w nocy, otworzył lodówkę, wyciągnął butelkę wódki, wziął dziecko na wózek i poszedł na most. Rozmawiałem z przewodnikami wieloma, żaden z nich nie był w stanie tego potwierdzić.
5: Jeżeli chodzi o samo zwiedzanie Prypeci, to ma pan takie swoje punkty wyznaczone, po których oprowadza pan turystów, czy są takie też punkty, do których jest totalny zakaz wstępu?
4: To znaczy podczas na przykład jednodniowej wycieczki zazwyczaj znamy trasę takiej wycieczki, bo jest to narzucone z góry przez administrację. Oczywiście kilka wariantów jest tej trasy, ale zawsze ta jedna jest, którą musimy przestrzegać. No na pewno podczas jednodniowej wycieczki nie będziemy mieli czasu, żeby odwiedzić Samosioła. Nie będziemy mieli możliwości wejścia choćby na teren elektrowni, na teren sterowni czwartego bloku energetycznego. Podczas kilkudniowych wycieczek takie wejścia są oczywiście możliwe, więc raczej jesteśmy ograniczani i miejscowo, i czasowo, bo pamiętajmy też, że do pewnej godziny musimy tą strefę opuścić.
5: Ile czasu potrzeba, żeby w pełni zwiedzić cały ten obszar, strefę zero?
4: Nie ma takiego czasu. To by człowiek musiał tam pojechać naprawdę setki razy i znam ludzi, którzy tak właśnie robią i człowiek zawsze będzie miał mało i zawsze wymyśli sobie jakiś inny punkt w strefie, którym jeszcze nie był i chciałby go zobaczyć, więc no tak to wygląda.
5: Warto zwiedzić to miejsce?
4: No, oczywiście, że tak. Jak najbardziej warto zdecydowanie zwiedzić. Czym to jest spowodowane? Na pewno jest to spowodowane charakterem ludzkiej natury, prawda? No bo ciągnie nas do takich miejsc, gdzie coś takiego się stało. Pamiętajmy, że wyjeżdżając drugi raz, pierwszy raz będziemy chcieli wyjechać drugi, trzeci, kto wie, może nawet czwarty, piąty. Znam wiele takich osób, które na to się zdecydowały. Na pewno dużo zrobił też serial HBO. Ja się kolejny raz na niego powołam, ponieważ gdy on został wyemitowany, ja już nie pamiętam, który to był rok, czy 2018, może 19, może troszkę później, ale liczba turystów odwiedzających strefę no wzrosła niesamowicie, więc naprawdę aż ciężko w to pewnie będzie uwierzyć, ale na wjeździe do strefy po prostu tworzyły się korki.
5: Kalendarz został zapełniony.
4: Kalendarz został zapełniony. W weekendy, szczególnie w okresie letnim, jest niesamowita ilość turystów, a każdemu zależy, żeby zobaczyć jak najwięcej i jak najdłużej tam przebywać. Więc jeszcze raz powtórzę, że pamiętajmy o tym, że z tej strefy o którejś tam godzinie trzeba już niestety wyjechać. Chętnych naprawdę ogromna ilość, więc tutaj też polecam zastanowić się nad tym, jaki miesiąc czy dzień tygodnia wybrać na odwiedzenie strefy.
5: Sarkofag robi wrażenie, ale też chyba cmentarzysko pojazdów, które brały udział w akcjach ratowniczych.
4: No tutaj rozczaruję. Sarkofagu nie widać, ponieważ jest przykryty przez nową bezpieczną powłokę, więc sarkofagu nie widać. Możemy jego zarysy zobaczyć na pomniku, który stoi w okolicy nowej bezpiecznej powłoki, a te słynne wysypiska Rosocha zostały już dawno zlikwidowane, więc no niestety już nic tam nie zobaczymy.
5: Kim jest ten stalker w strefie zero?
4: Stalker to jest słowo, zacznijmy od tego, wzięte z książki, prawda, którą napisali w latach 70. bracia Strugaccy, Piknik na skraju drogi. To jest człowiek, który jedzie do strefy i wywozi stamtąd różnego rodzaju cenne artefakty. To jest bardzo ciekawe, bo książka została napisana w latach 70., a strefa powstała dopiero w 86. roku.
5: To jest problem, że turyści bardzo często wywożą stamtąd wszelakie pamiątki?
4: Mało jest turystów, którzy wywożą pamiątki. Są tacy, którzy oczywiście decydują się na jakiś tam kamyczek. Myślę, że to nie jest groźne. Nie spotkałem się z turystami, którzy by mieli wywozić jakieś, nie wiem, ciężkie przedmioty, bo chyba tylko jest to możliwe, gdyby turysta zdecydował się na wyjazd nielegalny. W przypadku legalnego wyjazdu to jest na pewno niemożliwe, bo pewnie zwróciłby uwagę inny turysta, ewentualnie po prostu kontrole dozymetryczne by to wykryły. Przypadki, że na lotnisku tak, ktoś tam na przykład chodził po lesie, tam gdzie przewodnik mu mówił, żeby nie chodził i się okazywało na przykład, że jego buty są zanieczyszczone, więc nie jeden turysta zostawił buty na lotnisku.
5: Można wziąć śpiwór i przenocować w jednym z takich opuszczonych budynków?
4: Można nielegalnie. Jest to możliwe.
5: Ale robią tak.
4: Oczywiście, że robią. Nawet mają swoje dziuple stalkerzy, na przykład w Prypeci, gdzie w jednym z opuszczonych mieszkań przetrzymują kalimaty, śpiwory, kuchenki gazowe. No pamiętajmy, że te pierwiastki najgroźniejsze uległy rozpadowi w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach. Oczywiście będą też takie, które ulegną rozpadowi za kilkaset, czy tam powiedzmy za parę tysięcy lat, ale jest tam coraz bardziej bezpiecznie. Przez 40 lat było mnóstwo opadów deszczu. Pierwiastki po prostu wsiąkają głęboko w glebę. Ale jedno jest pewne, nikt tam na stałe na pewno nie zamieszka, więc nie spodziewam się, żeby Kijów miał się za kilka tam set 500 czy ileś tam lat rozwinąć na tyle, żeby sięgać granicy właśnie strefy wykluczenia.
5: Nie było psa z pięcioma nogami albo dużych wyrosłych łabędzi.
4: Nie widziałem, wszystko z nimi jest, ze zwierzakami w porządku. Przyroda generalnie, zwierzęta, fauna, flora, no po prostu odbiera to, co kiedyś do niej należała. No tak historia zatoczyła koło, przecież na tych terenach kiedyś człowieka nie było, potem pojawił się człowiek, potem zniknął. Ten łańcuszek pokarmowy został przerwany, prawda? I kto wie, może dla tych zwierząt, roślin człowiek był większym zagrożeniem od samego promieniowania.
5: A którzy turyści najczęściej odwiedzają strefę zero?
4: Na pierwszym miejscu, z tego co pamiętam, w rankingach byli Ukraińcy, dlatego że oni mają 50% zniżki, więc oni masowo strefę odwiedzają z sentymentu, z ciekawości. Na drugim miejscu Brytyjczycy, na trzecim miejscu Polacy.
5: Wielu turystów już pan przeprowadził przez Czarnobyl?
4: Nie, niewielu. Nie będę mówił liczb tutaj, bo nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale nie, niewielu. Dla mnie każde spotkanie jest przyjemne, tym bardziej takie, gdzie przy takiej frekwencji, prawda? Wprawdzie rekordu Metaliki nie pobiliśmy, ale nie, naprawdę bardzo mi miło, ja oczywiście żartuję. Jest mi bardzo miło, każde spotkanie jest dla mnie miłe. Ja staram się ocieplić wizerunek Czarnobyla, więc czy na spotkanie przyjdzie 5 osób, czy przyjdzie 20, 50, zawsze to jest spotkanie z czytelnikami, zawsze jest mi bardzo miło opowiedzieć o książce, o tych swoich, że tak powiem, przygodach, w ogóle związanych nie tylko z Czarnobylem, ale również przecież z Ukrainą, więc ja traktuję te spotkania naprawdę nie jako obowiązek, ale jako po prostu czysta przyjemność.
5: Czy są pytania takie, na które nie zna pan odpowiedzi?
4: Na pewno są takie pytania. Ja też nie jestem wszechwiedzący, ja nie oszukujmy się, też nie jestem fizykiem, nie jestem chemikiem, nie jestem fizykiem jądrowym, więc gdyby ktoś mi zadał specjalistyczne pytanie z budowy reaktora, to jestem pewien, że nie wiedziałbym, po prostu się na tym nie znam. Ja bardziej tutaj zmierzam ku wątkom historyczno-krajoznawczym, w tym się specjalizuję, więc ja nawet zawsze na tego typu spotkaniach jedno z pierwszych pytań, jakie zadaję osobom uczestniczącym, czy jest wśród nas fizyk jądrowy, bo raz trafiło mi się, że chyba w Koszalinie, jeśli dobrze pamiętam, właśnie był fizyk jądrowy i ja byłem od razu czerwony, spocony, no bo no nie oszukujmy się, no przecież fizyk jądrowy doskonale wyłapie moje błędy, prawda? A tu chodzi nie o szczegółowe podanie jakichś tam kwestii technicznych, tylko po prostu o pokazanie nawet okrężną drogą, jak ta praca tego reaktora wyglądała, co się stało tą nieszczęsną noc i co się stało później, więc...
5: Czy jednak pan studiuje wiedzę z zakresu tego, jakie były przyczyny tej katastrofy, bo jednak wiele szczegółów też podczas takiej prezentacji, jaką dzisiaj pan poprowadził, padło.
4: Staram się śledzić każdą nową książkę, która pojawia się o Czarnobylu. Nie ukrywam, że każda nowa książka, która się pojawia, na pewno się znajduje później na mojej półce, więc generalnie, jeżeli chodzi o przyczyny awarii, no to tutaj jest chyba wszystko już jasne, tutaj nic nowego nie wymyślimy, ale zawsze bardzo miło jest popatrzeć na przykład na perspektywę jakiegoś innego autora.
5: Ale te szczegóły jednak pan zagłębia.
4: Staram się, no bo jednak mimo wszystko ja muszę być przygotowany na to, że może być jakiś fizyk jądrowy na sali, no jakby na to nie patrzeć. No.
5: To jest nauczka, ten Czarnobyl?
4: To jest z jednej strony nauczka, bo człowiek popełnił błędy i te błędy doprowadziły do największej technogennej awarii w historii ludzkości. Z drugiej strony podchodzę do tego, ja do tej awarii, jako też zwycięstwo człowieka, bo człowiek wygrał, bo jeszcze 40 lat temu pewnie nikt by w życiu się nie spodziewał, że tam będzie można organizować jakieś wyjazdy turystyczne. Teraz jest to możliwe przy zachowaniu oczywiście odpowiednich środków bezpieczeństwa, ale jest to możliwe.

0: Właśnie ta pierwsza chmura radioaktywna, więc tym bardziej ja myślę, że tego typu spotkania też mają sobie taki ciężar bardziej gatunkowy niż powiedzmy spotkanie, nie wiem, w Zakopanem czy w Szczecinie, prawda? Więc tutaj przecież z wieloma osobami na pewno w tym spotkaniu uczestniczyło wiele osób, które tamte dni przecież pamiętają, a to były, podejrzewam, naprawdę bardzo nerwowe dni.
1: Czujniki w Mikołajkach ile wykazały tego promieniowania?
0: 500 tysięcy razy większe dawki, a się większy poziom promieniowania niż to było powiedzmy jeszcze dzień wcześniej.
1: Czyli tak naprawdę na drugi dzień każdy świecił.
0: No może nie tyle świecił, co każdy był przerażony, prawda? Bo ja sobie też wyobrażam takiego pracownika takiej stacji meteorologicznej w Mikołajkach, gdzie on nagle przeprowadza pomiary, a tutaj nagle wszystkie czujniki, wskaźniki wariują. Przecież nikt początkowo w to nie uwierzył. Resetowano, skalibrowano te wszystkie urządzenia i dopiero potem się okazało przy drugim pomiarze, że jednak coś jest nie tak. Pierwsze informacje nadeszły ze Szwecji, prawda? Bo dopiero przez szwedzkiej elektrowni jądrowej pracownicy wykryli to promieniowanie, wprawdzie na początku obawiali się, że to wyszło u nich, że u nich doszło do przecieku, później już było wszystko jasne. Ale bardzo długo Związek Radziecki nie dzielił się przez opinią publiczną tym, co się tak naprawdę stało. Oczywiście stacje zachodnie też przekazywały pewne informacje nie do końca zgodne z prawdą, bo wtedy tych informacji tak naprawdę nie było, ale wystarczyło jedno zdjęcie satelitarne, prawda, które wykonała satelita amerykańska, gdzie było widać ten zniszczony reaktor i było wtedy pewne, że no to jest naprawdę poważna awaria.
1: Jak już prawda wyszła na jaw, to okazało się, że płyn ma nas uratować. Płyn Lugola.
0: No, tak było. Płyn Lugola miał zabezpieczyć gruczoły tarczycy osób niepełnoletnich. 18,5 miliona tych dawek tego płynu podano. Akcja profilaktycznie zorganizowana, nie oszukujmy się, świetnie. Ja też piłem, ale nie pamiętam w ogóle kompletnie smaku. Nie pamiętam. Pamiętam kolor, pamiętam kieliszek, czy tam pojemnik, prawda, ale smaku kompletnie nie pamiętam, więc jakoś tak to wyszło. Miałem 13 lat, więc coś tam powinienem już pamiętać.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdeczne.
2: Borys Tynka swoje doświadczenia i wiedzę zebrał między innymi w książce Sekrety Czarnobyla, w której opowiada o wyprawach do strefy wykluczenia oraz historii i konsekwencjach katastrofy czarnobylskiej. W tym roku mija 50 lat od stworzenia w Białej Podlaskiej Zakładu Doświadczalnego Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, który ostatecznie kończył pod nazwą Techma Robot. To był jeden z największych zakładów w mieście. Z byłymi pracownikami zakładów rozmawiał Arek Michlewicz.
3: Mirosław Radecki, emeryt teraz, ale kiedyś pracownik czterech zakładów.
1: Czterech, ale w sumie jednego, który bez przerwy zmieniał nazwę.
3: Bo był to przede wszystkim zakład Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości Podlaskie Zakłady Metalowe. Później Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości Podlaskie Zakłady Metalowe. A 50 lat temu przejęty przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie stał się zakładem doświadczalnym. I wtedy to zaczęła się era robotów przemysłowych, w której uczestniczyliśmy bardzo czynnie i bardzo wydajnie.
1: I chyba mało kto wie, że taki zakład funkcjonował w Białej.
3: Starsze pokolenie na pewno pamięta IMP, bo w IMP-ie się wszystko dało zrobić. Przede wszystkim trudne jakieś części, jakieś urządzenia czy maszyny, u nas wszystko było można zrobić. Mieliśmy bardzo zdolną załogę przede wszystkim, dobrze wykształconą, praktyczną, no, można powiedzieć z wielkim doświadczeniem praktycznym, ale to dzięki też ludziom, którzy jako pierwsi zaczęli pracować w tych zakładach, a było to czterech byłych pracowników wytwórni samolotów, Podlaskiej Wytwórni Samolotów i oni...
1: To piękna historia.
3: Piękna historia i oni właśnie uczyli tej dobrej roboty, takiego majstersztyku, można powiedzieć. I dbali o to, żeby pracownicy, uczniowie nawet, bo była szkoła przyzakładowa, uczyli się naprawdę solidnej roboty. Stąd, jeżeli ktoś odchodził z tego zakładu, to bez żadnego problemu znajdował pracę gdziekolwiek się pokazał.
1: Czyli w zasadzie te początki zakładów to jakie były? Ile tam osób pracowało?
3: 17 osób. Pierwszy etap rozwoju przedsiębiorstwa. Ale to przedsiębiorstwo, które powstało w 1952 roku, to było wielozakładowe, bo tam była i olejarnia, i drukarnia, i przejęcie w 1953 roku od rodziny Osikowskich zakład przy placu Wojska Polskiego. Ten zakład funkcjonuje nadal, bo część mienia odzyskali, a to się działo dlatego, że nacjonalizacja w 1953 roku odebrała im wszystko, można powiedzieć. I tutaj trzeba też pokłon w stronę rodziny Osikowskiej oddać, dlatego że oni jako w czasie międzywojennym byli jednym z niewielu producentów maszyn rolniczych. produkowali kieraty, produkowali mockarnie, a mieli również przygotowaną produkcję silnika spalinowego.
1: Ale własnej konstrukcji?
3: Tak, własnej konstrukcji. Mieli już modele, bo tam był żeliwiak, czyli mogli robić odlewy.

0: byłyby żeliwne. A przede wszystkim do maszyn rolniczych używało się odlewów. No i to wszystko zostało przejęte przez powstały nowy zakład Podlaskie Zakłady Przemysłu Tarnowego. Wtedy to pracowało tam 17 osób.
1: Głównie co zakład wytwarzał? Te odlewy?
0: Dalej tak, korzystali z żeliwiaka, korzystali z urządzeń i produkowali również drobne jakieś urządzenie i maszyny rolnicze, jak również później różne konstrukcje stalowe. Ale to po przeprowadzce już do nowego zakładu przy ulicy Brzeskiej. Załoga się rozrastała i gdy już osiągnęła stan prawie 120 pracowników, pozbyli się tych różnych innych działalności i przeprowadzili się na ulicę Brzeską, gdzie teraz jest Alutim, a wcześniej tam właśnie został wybudowany nowy zakład. W 1962 roku został oddany do użytku.
1: Później te zakłady przemianowały się na inne, ale nadal produkowały to samo.
0: Tak, ta produkcja była jakby kontynuacją tego, co robili osikowscy. Natomiast w 1965 roku zostaliśmy włączeni do Centralnego Biura Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości i wtedy to powstały Podlaskie Zakłady Metalowe, bo już nie mieliśmy tych dodatkowych drukarni, olejarni, tam stolarni, nie wiem jeszcze czego. Także zaczęła się dynamicznie rozwijać produkcja. Produkowaliśmy wtedy gazownie, duże konstrukcje metalowe. Bardzo dużo robiło się seryjnej produkcji bębnów do kabli metalowych, bo wcześniej były drewniane, ale metalowe od nas wychodziły. I w 1972 roku Centralne Biuro przekształciło się w Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości. Wtedy to zmienił się profil produkcji, dlatego że już seryjne produkty odchodziły, natomiast robiliśmy nowe konstrukcje prototypowe, jednostkowe. To, co biura konstrukcyjne, które w skład wchodził Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, po prostu projektowały.
1: Czy stąd wyjeżdżały produkty na Europę?
0: Tak, nawet do Afryki. Kraje arabskie przede wszystkim były klientem głównym tych wszystkich wyrobów.
1: To ciekawostka.
0: No ciekawostka, dlatego że mieliśmy bardzo dobrze rozwiniętą narzędziownię przy okazji. No to jest fenomen w ogóle w skali tutaj naszego, można powiedzieć, województwa, bo robiliśmy bardzo poważne konstrukcje metalowe. Ja pamiętam, jak w 1970 roku zacząłem pracę właśnie w Podlaskich Zakładach Metalowych, bo tak się potocznie mówiło, dostałem dwie poważne instalacje do fabryki kwasu siarkowego, która była eksportowana do NRD. I pamiętam, że problem technologiczny polegał na tym, że musieliśmy wykonać zasuwy ze stali żaroodpornej, która w zasadzie była niespawalna. I nie udało nam się nic z tym zrobić. W związku z tym dyrektor pozwolił na to, żeby zlecenie złożyć do Instytutu Spawalnictwa do Gliwic z prośbą o opracowanie technologii. Oni opracowali, dobrali elektrody i my to wszystko wykonaliśmy. Byliśmy chyba jedyni, którzy potrafili takie rzeczy robić. A później się to wszystko rozwijało w takim tempie, że...
1: Zatrudnienie też wzrastało?
0: Wzrastało, tak. W takim okresie maksymalnego zatrudnienia to załoga osiągała około 500 osób.
1: Bardzo dużo.
0: Tak, bo pracowali na 3 zmiany.
1: Co głównie produkowaliście?
0: Te urządzenia jednostkowe. Produkowaliśmy masę przenośników różnego rodzaju. No na przykład nawet z takich urządzeń bardzo poważnych to były frezarki, automaty frezarskie do produkcji okularów. To już były bardzo precyzyjne urządzenia. Bardzo dużo przyrządów robiliśmy i takim naszym stałym odbiorcem był Polar, z którym współpracowaliśmy przez lata. A oprócz tego to później nowe wyroby, o których później Jurek chyba powiesz, prawda? No bo to były bardzo skomplikowane urządzenia i to były linie, można powiedzieć, do uzupełniające linie produkcyjne. Więc tutaj będzie ta ciekawostka już później. Natomiast jeżeli wrócimy do tego naszego 50-lecia, to właśnie gdy staliśmy z zakładem doświadczalnym Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, zaczęła się era produkcji robotów, ale wcześniej produkowaliśmy skonstruowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej podajniki do indukcyjnego hartowania. I to była nasza pierwsza taka produkcja i później dopiero zaczęły się roboty.
1: To chyba byliście jednymi z pierwszych, którzy zaczęli produkować roboty.
0: Był tam jeszcze Mera Piap, który produkował, bo w zasadzie trzy zakłady dostałem. Mera Błonie też robili elektryczne próby elektrycznych robotów. To było wielkie zadanie dla polskiego przemysłu, które no niestety, ale jakoś w latach 80. wygasło, a byliśmy naprawdę w czołówce, jeżeli chodzi o produkcję robotów przemysłowych.
1: Czyli trochę ta branża była niedoinwestowana.
0: Brakowało w ogóle podstawowych technologii, zwłaszcza jeżeli chodzi o sterowania. Mieliśmy embargo przecież na pewne wyroby, w związku z tym tylko kreatywność naszych inżynierów i zapalczywość też do konstrukcji pozwoliła na to, że zrobiliśmy to, co zrobiliśmy.
1: Często bywało tak, że musieliście nie wykraczać przed szereg ze swoimi rozwiązaniami?
0: No, oczywiście tak było, bo przecież wszystkie te rzeczy, które składały się na konstrukcję robotów, pochodziły również z odrzutów tak zwanego przemysłu wojskowego, przede wszystkim lotniczego. I tylko dzięki układom, dzięki znajomościom, dzięki jakiegoś dążeniem do tego, żeby dla tej Polski coś zrobić, tak się stało.
1: Czyli tak jak z resztek w Świdniku powstawała WSK.
0: Tak jest. No, niekoniecznie z resztek, bo to był też ciekawy moment, bo jednym z konstruktorów w Świdniku był pan Wołoczko, syn naszego pracownika, mistrza Wołoczki. I on mu zlecił wykonanie, syn oczywiście ojcu zlecił przez, w drodze oficjalnej, zlecił wykonanie naczepy do wożenia motocykli WSK. No to ojciec musiał się postarać. Zrobił to z tego naprawdę. I dzięki temu załoga, która brała udział w tym, mogła przelecieć się po raz pierwszy helikopterem, który wylądował z całą komisją do odbioru na terenie naszego zakładu. Specjalnie płyty zostały ułożone pod tym kątem, czy mógł wylądować spokojnie. No i oblecieliśmy sobie tutaj okolice Białej Podlaski.
1: Kiedy powstała Techmarobot?
0: Techmarobot to są lata już 83 albo 84 rok. A działo się to tak dlatego, że Edward Gierek, były sekretarz, odwiedzał zakłady przemysłowe. To słynne jego takie odwiedziny były w całej Polsce i trafił również do bliźniaczego zakładu, który był w Warszawie. Też zakład oświadczalny Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ulicy Chłodnej. Oni też produkowali, my produkowaliśmy w Białej Podlaskiej i oni roboty. Zobaczył to wszystko, no i później za 3 lata powstała koncepcja, żeby to wszystko połączyć i zrobić zakład produkcyjno-doświadczalny robotów przemysłowych Techmarobot. Stąd się wzięła Techmarobot. Zostaliśmy złączeni z Warszawą i dalej produkcja robotów szła.
1: Te roboty gdzie najczęściej trafiały?
0: Te roboty trafiały przede wszystkim, 72 stanowiska były zainstalowane w Polsce, więc dosyć dużo, jak na tamte czasy. Ale również trafiały do NRD, nawet do Chin. Aż dziwne, tak. Teraz Chiny, no przecież przodują w tym wszystkim, a wcześniej właśnie nasze roboty tam trafiły.
1: Te roboty trafiały również do fabryki FSO, a może FSM?
0: Tak, oczywiście. 9 robotów typu RIMP 401 pracowało w Tychach przy obsłudze pras i różnych innych tam urządzeń, maszyn, a robot już takiej nowej generacji, który był zrobiony, można powiedzieć, na wzór robota amerykańskiego Unimatic, pracował przy zgrzewaniu karoserii Poloneza. 2,5 roku pracował. Była taka koncepcja, że on będzie Unimatiki zastępował, ale no niestety kryzys 80. lat spowodował to, że tańsza była praca osoby fizycznej niż robota.
1: Robot nie był szybszy?
0: To nie chodziło o szybkość, chodziło o monotonność pracy. I jakbyśmy zobaczyli film, a ja taki film mam, gdzie kobieta przez 8 godzin wkłada i wykłada pokrywę zaworową od malucha. Dwie stoją i za chwilę nasz ryb jeden i drugi to samo robi przy prasie, ale się nie męczy. Dokładność jest taka sama, tempo takie, jakie ustalone i nic się nie dzieje. Nie ma przerw, nie ma nic. Natomiast proszę sobie wyobrazić, 8 godzin takiego podkładania i wyjmowania z jednego detalu.
2: Jerzy Wegiera, a ja pracowałem w 3 firmach. Pierwsza firma, jak przyszedłem w 76 roku, to był to już Instytut Mechaniki Precyzyjnej i właśnie jako technolog byłem zatrudniony i przy uruchomieniu robota RIMP 401. Akurat w tym samym czasie była produkcja, to co kolega opowiadał, podajników. Tam jeszcze do tego były generatory do tych podajników też produkowane i wymienniki ciepła, które były bezwzględnie potrzebne, dlatego że bardzo dużo ciepła była wydzielana przy tym hartowaniu i ta woda, która była do hartowania, musiała być schładzana, a ta woda była w obiegu zamkniętym. Także to było, na tamte czasy, to było dosyć wysoko, to stało w hierarchii i jakości, i technologiczności.
1: Kiedy już mieliście takie produkty, które były wysyłane nawet do krajów arabskich, to czy tutaj w tej kwestii cały czas modernizowaliście te urządzenia, które wytwarzaliście?
2: Głównie te urządzenia, które my produkowaliśmy, mieliśmy, to były produkowane na bazie dokumentacji konstrukcyjnej, które wykonywały bądź to Instytut Mechaniki Precyzyjnej, tutaj na samym początku przy tych robotach RYM 401 i innych urządzeniach, a później Techmarobot. Konstruktorzy byli w Warszawie, ewentualnie inne jakieś biura. My wykonywaliśmy te wszystkie elementy urządzenia na bazie dokumentacji, którą dostawaliśmy. Przychodziła dokumentacja, technolodzy siadali do opracowania wstępnie technologii, do wyceny i wtedy podpisywały się kontrakty na wykonanie tych urządzeń. Zamawiającym niekoniecznie była ta firma, która konstruowała te urządzenia. Czasami to były nawet jakieś tam instytucje, które nakazane były, żeby to zlecać, tak jak turbiny do trzepania lnu, to przez Instytut bodajże Przemysłu Liniarskiego były zlecane te turbiny.
1: To ciekawostka.
2: Tak, nawet były produkowane prasy do wytopu wosku.
1: A jeżeli chodzi o te roboty, czy mieliście na swoim koncie stworzenie całej linii produkcyjnej składającej się tylko i wyłącznie z robotów?
2: Nie, dlatego że one były produkowane, tam było elementów bardzo dużo, tam kilkaset elementów, których trzeba było wykonać przez naszych ludzi na naszych maszynach. Te elementy, których nie dało się wykonać, no to trzeba było w kooperacji wykonywać. Ale z reguły to były wykonywane nieseryjnie, one nie były seryjnie wykonywane, bo nie dało się seryjnie tego wykonać. Nie można było linii uruchomić, że tylko roboty i nic więcej. Przy okazji robotu była cała masa innych urządzeń wykonywana, tym bardziej, że już wtedy były próby wykonywania urządzeń wojskowych. Także już nawet i wojsko tutaj tak jakby zamawiało u nas, znaczy nie tyle wojsko, co też firma warszawska. Oni produkowali samochody takie warsztatowe i radary, a my im pomagaliśmy. Oprócz robotów, oprócz tych urządzeń, które były potrzebne do tego, żeby ten robot mógł wykonywać swoją pracę, różnego rodzaju urządzenia aplikacyjne, no to tak jak mówię, była cała masa innych urządzeń wykonywanych, w sumie to na cały świat. No.
1: I wszystko cały czas się sprzedawało. 4 razy zakład zmieniał nazwę, natomiast kiedy pojawiły się takie pierwsze oznaki tego, że jednak to wszystko kroczy ku złemu?
2: Nie było czegoś takiego, że kroczy ku złemu. Nie było. Tyle tylko, że po prostu już jak zaczęła się zmiana ustroju, no to z tego, że wszystkiego brakowało, nagle okazało się, że wszystkiego jest za dużo.
1: Czyli były nadprodukcje.
2: Była nadprodukcja. Po prostu firmy, które zamawiały, nie miały pieniędzy na to, żeby po prostu kupić te urządzenia, które u nas były produkowane. I stąd też jako PPDRP, już jak ja przyszedłem, wygrałem konkurs na dyrektora Techmarobot w 1991 roku, no to już trafiłem na okres taki, że trzeba było szukać roboty, bo do tej pory to robota nas szukała. A tutaj trzeba było szukać roboty. I jeździło się też po całej Polsce za robotą. To, co kolega powiedział, różnego rodzaju firmy, a największą firmą, z jaką związaliśmy się, to był Thomson Polcolor w Piasecznie i Michelin w Olsztynie. Dla nich robiliśmy, no prawie, że oprócz tego, że remontowaliśmy te urządzenia, to wykonywaliśmy wspólnie. To nasi ludzie i tamci ludzie z Thomsona, a część to była dokumentacja jeszcze nawet francuska. Na bazie takiej współpracy wykonywaliśmy urządzenia, maszyny i urządzenia do produkcji kineskopów. Skończyły się kineskopy, skończyła się firma, no to musieliśmy dalej szukać roboty w innym miejscu.
3: Tutaj akurat dobrze, że Jurek powiedział o tych problemach, można powiedzieć, późniejszych, ale wcześniej, nim to się stało, to już narzędziownia bardzo dobrze współpracowała ze Stobilem Olsztyn, bo robiliśmy formy już do opon. Natomiast Polcolor, firma, która też wcześniej funkcjonowała, też zamawiała u nas różne urządzenia, dlatego łatwiej było później do Thomsona wejść, bo już mieliśmy po prostu jakąś taką próbkę dobrej, solidnej roboty i w jednej firmie, i w drugiej firmie. Także tutaj chciałem tylko to dodać, że to te, można powiedzieć, kontakty zaczęły się dużo wcześniej, można powiedzieć od takich rzeczy jak formy, czy tam inne urządzenia uzupełniające technologiczne ciągi produkcyjne.
1: W jakich latach był ten najlepszy okres dla firmy, w którym nastąpiły takie przełomowe decyzje, nie wiem, produkcja pełną parą szła?
3: Lata 70. 80. To były najlepsze lata. Po 80 roku, no niestety, zaczęło brakować w ogóle materiałów. No przecież musimy sobie przypomnieć te musztardy i octy na półkach i nic więcej. Więc to samo działo się również z podstawowymi materiałami do produkcji. Ja powiem tak, ktoś się zorientował, że w zapasach przedsiębiorstw jest produkcja na 3 lata. I wtedy został wprowadzony tak zwany podatek od nadmiernych zapasów i wszyscy wyzbywali się swoich zapasów. I to trochę ratowało, bo to było uzupełnienie tego, co mogły dostarczać firmy produkcyjne.
2: Powiem panu jeszcze tak, że już nie pamiętam, w którym roku to było, ale była decyzja, to znaczy to były decyzje odgórne. W Białej, w Szydłowcu i w Ostrowie Mazowieckiej powstały na bazie właśnie takich firm, miały powstać zakłady, które produkowały sprzęt wojskowy dla Układu Warszawskiego. Ta hala taka duża przy Brzeskiej, no to była w ramach tej inwestycji specjalnej i jako jedyna w Polsce udało mi się ją doprowadzić do tego, żeby została ukończona i my jako firma ją sprzedaliśmy, tą halę, ale na rzecz pieniądze wszystkie poszły do Skarbu Państwa. Także my z tego nic nie mieliśmy, udało się nam tylko ją jako pośrednik sprzedać za zgodą ministra finansów. Jako jedyna została ukończona, natomiast tamte hale nie zostały ukończone i tak jak sporo tych inwestycji rozpoczętych po prostu zarosło krzakami.
4: Instytut Mechaniki Precyzyjnej z biegiem lat zmieniał nazwy. W ostatniej fazie swojej działalności funkcjonował jako Techmarobot, który oficjalnie zamknięto w 2012 roku.
5: SK2. Magazyn lokalny.
4: Bartek Ważny, zapraszam. Do niedawna prodziekan do spraw kierunków medycznych w Bialskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Z funkcji zrezygnowała, pozostając jednak nauczycielem akademickim i specjalistką od fizjoterapii człowieka. Niedawno poszerzyła swoje horyzonty wiedzy, dokształcając się w kierunku rehabilitacji zwierząt. Mowa o Bialczance Martynie Jarockiej, z którą rozmawiał Arek Pichlewicz.
6: Cześć, nazywam się Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą, zoofizjoterapeutą i też nauczycielem akademickim na Bialskim AWF-ie.
7: Nauczycielka akademicka i do tego fizjoterapeutka, wcześniej ludzi, a teraz coś się odmieniło i jesteś rehabilitantką u zwierząt.
6: Tak, zgadza się. Może nie tyle, że się odmieniło, ale tak troszkę się uzupełniło albo zmodyfikowało, tak? Od pewnego czasu zajmuję się również rehabilitacją zwierząt, tych małych, ale też również tych dużych.
7: A te zwierzęta potrzebują rehabilitacji często?
6: Bardzo często i tak jak pokazuje nasza praktyka gabinetowa, ale też wiele doniesień naukowych, bo jednak jako nauczyciel akademicki gdzieś tam też posiłkuję się cały czas tą częścią naukową. Coraz więcej tych zwierząt potrzebuje takiej stałej rehabilitacji.
7: Tutaj zanim włączyłem nagrywanie, to już słyszałem, że niektórzy właściciele potrafią przekarmiać zwierzęta i obciążać te zwierzęce stawy.
6: Zgadza się. Jednym z podstawowych wyposażeń naszego gabinetu jest waga, na której ważymy naszych małych pacjentów, ponieważ ten problem przekarmiania, no co tu dużo mówić, nadwagi i otyłości, jest coraz częstszy, a to się bezpośrednio przekłada na problemy z aparatem ruchu.
7: No właśnie, i jakie problemy mają wtedy zwierzęta?
6: Mają zespoły przeciążeniowe, po pierwsze. Po drugie, szybszy rozwój choroby zwyrodnieniowej. To jest też to, co my jako ludzie z wiekiem, gdzieś tam ten problem u nas wynika. U naszych podopiecznych nadwaga i otyłość zdecydowanie przyspiesza ten problem i te zwierzęta dlatego też w dzisiejszych czasach częściej potrzebują rehabilitacji, bo są częściej przekarmiane jako, no, chyba taki dowód miłości, prawda? Te smaczki są gdzieś tam ciągle przemycane, ale w efekcie końcowym, no, zwierzę przez to jest bardziej poszkodowane.
7: Podejrzewam, że trafiły się już jakieś rekordy, jeżeli chodzi o wagę zwierzęcia.
6: Rekordy to ciężko tak powiedzieć, ponieważ każda masa właściwa ciała u każdego zwierzęcia jest inna. Ja dam przykład Yorka, bo Yorki są, czy mini Yorki są bardzo popularną rasą, taką domową, rozpieszczaną. I jeżeli taka masa właściwa powinna wynosić 3800, góra 4 kilo, a mamy takich pacjentów ważących 5 kilo z kawałeczkiem, to się wydaje tylko kilogram więcej.
7: Czyli z Yorka robi się buldog.
6: Na przykład. Tak. I ten kilogram więcej przy masie właściwej, to jest 1/3 masy właściwej więcej. To tak jak gdybyśmy, gdyby ktoś, kto waży 60 kilogramów, kg założył plecak, 30 kg więcej i chodził z nim cały czas. To naprawdę mogło zacząć boleć stawy.
7: Na czym w takim razie ta rehabilitacja zwierząt polega? Bo tutaj rozglądam się w koło i całe mnóstwo wszelakich urządzeń.
6: Zawsze zaczynamy naszą terapię od takiej wizyty diagnostycznej troszeczkę, ponieważ musimy pacjenta sobie zobaczyć, zbadać, zapoznać się też z jego dokumentacją medyczną, bo bardzo cenimy sobie współpracę z weterynarzami. Tak jak wcześniej wspomniałam, jestem też fizjoterapeutą ludzkim i od 25 lat współpracuję w takim duecie właśnie ortopeda, zoofizjoterapeuta, bo to jest dla mnie najbardziej takie holistyczne podejście tej fizjoterapii ortopedycznej. I tak samo tutaj, w momencie, kiedy mamy dobrą współpracę z weterynarzami, czy też wiemy, jakie są choroby współistniejące, pies jest przebadany radiologicznie, ma badania krwi, to też łatwiej nam postawić diagnozę taką z zakresu aparatu ruchu i dobrać odpowiedni proces rehabilitacji. Inaczej zajmujemy się pieskami młodymi, takimi rosnącymi, inaczej zwierzątkami w sile wieku, a też inaczej seniorami, które są też bardzo często obciążone chorobami nowotworowymi. Więc, bo tak się zdarza, więc staramy się zawsze indywidualnie dobrać taki program, od czego zaczynamy, tak jak powiedziałam wcześniej, od zważenia zwierzęcia. Więc nasza opieka to jest też wspomaganie żywieniowe, bo czasami trzeba odchudzić, prawda, to zwierzę. I dobieramy tutaj różne zabiegi i fizykoterapeutyczne, czyli mamy bieżnię wodną, te kąpiele, które są tak bardzo fajnie odbierane przez nasze zwierzęta.
7: Ja myślałam, że to jest basen do relaksu po pracy.
6: Oj, to tak, to po godzinach. Nie, to jest właśnie taki basennik z bieżnią dla zwierząt. Woda daje fantastyczne odciążenie, dlatego dla tych piesków właśnie otyłych czy z chorobą zwyrodnieniową to jest dobre rozwiązanie, bardzo bezpieczne. Mamy też laseroterapię, pole magnetyczne, no i mamy coś, czego w regionie nikt nie ma, to jest ten Indiba Animal Health, czyli taki bardzo głęboko działające urządzenie z prądami. I tutaj dodam, bo to jest, myślę, że ważne, bezpieczne też dla pacjentów onkologicznych. I to jest dla nas istotne przy pracy z takimi zwierzętkami starszymi. Co jeszcze robimy? No robimy masaż. Ta terapia manualna, masaż jest też bardzo wysoko ceniona i fajnie przez psy odbierana. I tak patrzę i jeszcze rozglądam się po tym gabinecie. Jeszcze mamy elektrostymulację do pracy mięśniowej, bo czasami po pewnych operacjach czy zabiegach musimy też za pomocą prądów te mięśnie pobudzić do pracy i staramy się kompleksowo w ten sposób pacjenta wyposażyć, ale też starając się nie przebodźcować, bo to wcale nie jest tak, że im więcej zabiegów, tym lepiej. Czas i rozsądek tu jest podstawową rzeczą.
7: A prowadzicie tak zwane statystyki, jeżeli chodzi o konkretne dolegliwości zwierząt?
6: Najwięcej mamy piesków z problemami kręgosłupowymi. To są psy albo po operacji kręgosłupa, albo po urazach tej dyskopatii. No i te pieski jednak z chorobą zwyrodnieniową spowodowane albo otyłością, albo właśnie już tym wiekiem takim starczym. To, co jest też fajne w naszej pracy, w przypadku piesków tych starszych, że możemy poprzez edukację opiekuna tym pieskom pomóc. Edukacja, czyli podstawowa rzecz, jaka podłoga powinna być w domu. To jest tak prozaiczne, że czasami nam gdzieś to wypada z głowy, że w przypadku piesków starszych podłoga powinna być może no nie taka siermiężna jak u nas gumowa w gabinecie, ale pieski starsze nie powinny chodzić po śliskich powierzchniach. Powinny mieć gdzieś tam chodniczki rozłożone w miejscach ich głównej komunikacji pod kątem wchodzenia czy schodzenia po schodach, prawda? Więc takie podstawowe rzeczy edukacyjne, które też przekazujemy właścicielowi i my mamy taką pewność, że ten piesek jest też w domu fajnie zaopiekowany. I efekty naszej pracy tutaj uzyskane w gabinecie są podtrzymywane w domu, a dobro tego czworonoga jest najważniejsze przecież, żeby on się czuł jak najlepiej.
7: Nie masz takiego zboczenia zawodowego, że zobaczysz u kogoś otyłego pieska i zwracasz pani uwagę, że warto by było odchudzić go?
6: Staramy się nie zaczepiać na ulicy właścicieli, aczkolwiek jest coś takiego, że już zapala się lampka, kurczę, nawet patrzę, gdyby ten piesek, nawet jeżeli on się jeszcze porusza dobrze, ale już patrząc na takiego otyłego pieska, ja już wiem, że za rok, dwa będzie duży problem, a wystarczyło po prostu zredukować troszeczkę żywienie, albo no nie dawać aż tylu smaczków. No to jest ten główny problem.
7: Jednak ta otyłość jest chorobą dobrobytu, niestety.
6: Tak, to też twoje pytanie wcześniejsze, dlaczego coraz więcej tych piesków wymaga tej rehabilitacji, bo kiedyś nie było dostępu też do takiego żywienia, do takich różnych karm, prawda, i do tych smaczków. I też nam się często, nam jako właśnie domu, my też sami mamy zwierzęta w domu, że jak on tak prosi przy tym stole, to ja mu tą skórkę dam, ja mu ten kawałeczek kiełbaski, niech on wie, że ja go kocham. Ale pies tak nie patrzy. On po prostu mówi, a, coś ładnie pachnie, to ja to chcę. On tego nie rozpatruje w kategoriach kocha, nie kocha, tylko to jest apetyt, to jest instynkt.
7: Czyli tak naprawdę ile razy dziennie pies powinien jeść?
6: Dwa razy dziennie. I dwa razy dziennie, i nie wiem, czy to zaskoczy słuchaczy, czy nie, pies nie musi mieć zróżnicowanej diety. On może jeść dwa razy dziennie to samo przez większość swoich lat. To nam, ludziom, się wydaje, że troszkę więcej białka tu, może więcej warzyw, może śniadanie inne, kolacja inna. Nie. Pies, jak ma dobrze ułożoną dietę, gdzie jest to kombinacja warzyw, kasz, czy też i mięsa, może jeść dokładnie to samo przez całe swoje życie. Co uważam jest wygodne, bo nawet jak ktoś ma mniejsze zwierzę w domu, może gotować dokładnie codziennie to samo lub co kilka dni, zakręcając sobie dane porcje w słoiki, czy też mrożąc. Także kwestia czasami przeorganizowania sobie takiego domowego zaplecza i zmiany myślenia, że naprawdę pieski nie potrzebują dużego urozmaicania diety. To czasami my powodujemy, że te alergie gdzieś zaczynają występować, bo my dodajemy różne rzeczy, a gdyby ta monodieta była faktycznie przez kilka lat prowadzona, to sądzę, że byłoby to ze zdrowiem dla czworonoga.
7: A propos tych porcji, to jak mierzyć tę porcję dla psa? Najpierw go zważyć i zobaczyć, ile powinniśmy dawać tego jedzenia?
6: Tak, są pewne założenia, wytyczne stowarzyszeń żywieniowych czworonogów, które są co 2-3 lata aktualizowane, chyba z tego, co dobrze pamiętam, i adekwatnie do rasy, ale też do wieku danego psa. Wiadomo, że inna porcja powinna być u zwierzaka rosnącego, który rośnie w siłę, w masę mięśniową, a inna u tego geriatrycznego, który już troszeczkę ma inną aktywność. Także są wytyczne, mamy też takie miary obrazkowe, gdzie pieska możemy sobie zważyć, zmierzyć, możemy też, patrząc na jego obwody w talii, bo pies powinien mieć talię, ja wiem, że niektóre psy nie mają już talii, on powinien mieć tą talię, to wcięcie.
7: Ta talia czasami z głową już się równa.
6: Zgadza się, tak. Więc mamy takie pewne narzędzia, którymi możemy tego pieska zmierzyć, zważyć, ocenić wizualnie i na tej podstawie dobiera mu się właśnie podstawową porcję żywieniową.
7: Czy tutaj nie zdarza się tobie mylić rehabilitacji z człowiekiem? Bo skoro i tych rehabilitujesz, to można się pomylić. Czy to tak samo się robi?
6: Wiesz co, wbrew pozorom wiele technik jest podobnych i chyba to była jedna z przyczyn, dlaczego się tym zainteresowałam, ponieważ ja jako posiadaczka konia swego czasu szukałam rehabilitacji dla mojej klaczy i gdy przyjechała zoofizjoterapeutka, ta właśnie końska, patrząc na to, co ona robi, się kurczę, ona robi dokładnie, no prawie dokładnie to samo, co ja robię na ludziach. I to się tak zaczęło, tak weszłam w tą tematykę zoofizjoterapii. Faktycznie wiele technik jest takim implikowanych z ludzi na zwierzęta. To jest bardzo dobrym trendem i też takich pacjentów mamy coraz więcej, też pourazowych. Pytałeś o rodzaj tych pacjentów i dlaczego też ich jest coraz więcej potrzebujących rehabilitacji zwierząt. Wynika to też z tego, że coraz więcej się operuje. Kiedyś operacja czworonoga to był przypadek jeden na ileś tam, prawda? Natomiast w regionie mamy coraz więcej ośrodków weterynaryjnych, które oprócz diagnozy również wykonują operacje naprawcze, tak jak u nas na ludziach, na biodra, na kolana, na stawy skokowe. I te zwierzęta też potrzebują potem rehabilitacji. To tak jakby byśmy po operacji kolana siedli, potem usiedli za biurkiem i nie robili nic. No to chyba sporo osób wie, czym to by się skończyło. Dlatego też te zwierzątka po operacji też potrzebują, nawet na krótki czas, ale jednak tego wspomagania rehabilitacyjnego. No i urazówka. Chyba ta mnogość pacjentów po urazach też wynika z tego, że te zwierzęta w naszym życiu codziennym też uczestniczą w coraz bardziej skomplikowanych może formach też naszych aktywności. Towarzyszą nam w różnych wędrówkach, wydarzeniach i tych urazowych pacjentów też jest sporo. Tych właśnie, tak jak my mówimy, u ludzi skręconych kostek czy wybitych barków, podobne urazy mamy również u zwierząt.
7: Macie jakieś czasami zabawne sytuacje? Na przykład przychodzi pani i pyta, czy na NFZ jej zwierzątko wyleczycie?
6: Jeszcze nie, ale wiemy, że są coraz częściej zwierzęta są ubezpieczane. Są firmy, które zajmują się ubezpieczaniem zwierząt. My takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, ale wiemy, że są, bo mamy kontakt z innymi przychodniami, takimi jak nasza w Polsce. I czasami faktycznie niektóre firmy ubezpieczenia pokrywają koszty rehabilitacji zwierzęcia po operacji lub urazie. Więc ten trend gdzieś tam się rozwija. Więc to jest taka naprawdę, sądzę, przyszłościowa gałąź.
7: To może tutaj już pomysł podsunęliśmy na to, żeby powstał taki fundusz dla zwierząt.
6: Ja sądzę, że to jest dobre. Tym bardziej, że pamiętam jakiś czas temu, słuchając definicji rodziny, która zaczęła też się modyfikować w naszym języku polskim. Rodzina to też jest element międzygatunkowy już teraz, co pamiętam, mnie wtedy jako słuchacza tej audycji zaskoczyło, ale faktycznie biorąc pod uwagę to, jak my kochamy nasze zwierzęta domowe, no to ma to sens. Faktycznie jest to międzygatunkowe, bo te czworonogi są z nami całe życie. Czasami są to raczej relacje kilkunastoletnie, prawda? Więc tak jak dbamy o członka rodziny, tak samo dbamy o, no, o tego zwierzaka. Więc rodzina obecnie to też jest element międzygatunkowy, więc dbamy o to. Więc fundusz, być może NFZ, nie wiem czy koniecznie to, sądzę, że to jest przyszłość i to jest dobry, fajny trend.
7: Narodowy Fundusz Zdrowia Zwierząt.
6: Jak najbardziej.
7: Otwieramy, mamy pomysł na biznes. Bardzo dobry zresztą.
6: Zgadza się, jestem jak najbardziej za. Tym bardziej, że widząc, jak się rozwija rehabilitacja zwierząt ogólnie w Polsce, to naprawdę uważam, że jest to przyszłość. Mnie osobiście, jako posiadaczkę psa, kota i konia, bardzo mnie to cieszy. Tak.
7: To bardzo fajny zestaw.
6: Zgadza się. Ja tylko tutaj powiem, nie przyjmujemy koni w gabinecie. To zdjęcie, które było jakiś czas temu gdzieś tam w sieci, to po prostu był żart prymaprylisowy, ale chyba bardzo dobrze zrobiony, ponieważ wiele osób potem pytało, czy faktycznie poszerzyliśmy naszą działalność pod kątem koni. Konie w terenie, tutaj małe zwierzęta.
7: Jeszcze wrócę do tej rehabilitacji, bo muszę zapytać, jak czasowo, średnio taka rehabilitacja zwierzęcia wygląda? Czy to zależy od przypadku, rozumiem, ale taka średnia rehabilitacja, jak to czasowo wygląda?
6: W takim wymiarze miesięcznym to jest około miesiąca czasu. To też zależy, czy spotykamy się z pacjentem raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Wiadomo, że inaczej to są pacjenci w tych przypadkach ostrych, czyli pourazowi, pooperacyjni, a inaczej kiedy to jest zwierzaczek geriatryczny i na przykład czasami jest tak, że spotykamy się przez 2-3 tygodnie częściej, żeby go rozruszać, tak mówiąc bardzo ogólnie, a następnie spotykamy się co 2, czasami co 3 tygodnie na podtrzymanie tej terapii. To, co nas cieszy, coraz więcej mamy takich pacjentów, którzy przychodzą do nas takim pacjentem geriatrycznym starszym. Ja wiem, że on już nie będzie w dużo lepszej formie, ale bardzo bym chciał jego opieką, żeby te jego ostatnie lata życia były bez bólu, w dobrej formie. Ja mówiąc o tym, aż się wzruszam, jak to mówię, bo to jest bardzo przyjemne i to mnie osobiście bardzo cieszy, że jest to tak coraz częściej postrzegane, jako dbanie o ten dobrostan tego czasami najstarszego członka rodziny.
7: To jest takie fajne, podejrzewam, jak jesteś wśród znajomych i nagle widzisz znajomego, który coś ma na przykład z barkiem, poczekaj, ja ci go nastawię, o i widzę, że pies też co ma coś i też mu nastawię.
6: Tak, zdecydowanie. Czasami jest tak, że temat do rozmów przy stole rośnie, prawda? Tych tematów jest coraz więcej. Czy zdarzają się takie sytuacje? Zdarzają się po prostu. No już może nie wywołujemy syndromu białego fartucha, bo nie chodzimy w białym fartuchu, ale faktycznie pod kątem i barku czy kolana boli, nie miałem uraz, chcesz mi coś tam dorać, a potem, ale wiesz, moja tam sunia też ostatnio coś zaczęła kuleć. No i automatycznie tutaj coraz częściej rozmawiamy, natomiast te tematy, czy ten multitasking zawodowy się rozszerza. To też jest fajne, bo ja też jako ten nauczyciel akademicki wychodzę z założenia, albo mam gdzieś to tak już zakodowane, że rozwój jest ciągle wpisany w naszą pracę, a dopóki nam się chyba chce rozwijać, to dobrze, to też jest dobre dla nas, jako dla ludzi, że ciągle szukamy nowych wyzwań i nam się chce po prostu iść gdzieś tam z duchem czasu, czy mieć nowe pomysły na swoją pracę, zainteresowania.
7: Rehabilitacja rehabilitacją, ale zdarzają się też przypadki takie, no, które utkwiły wam mocno w pamięci?
6: Zgadza się. Takim najbardziej chyba wzruszającym momentem był przypadek Rico, 11-letni husky, który miał babesiozę. Babesioza, osób, które mają pieski, to wiedzą, to jest odkleszczowa choroba, tak jak my mamy boreliozę jako ludzie, tylko u piesków znacznie gorszej postaci to wszystko przebiega. Został zaopiekowany weterynaryjnie. Niestety bardzo szybko ta choroba u niego postępowała i on do nas został przyniesiony. Właściciel go wniósł na rękach, bo on już nie chodził, nie był w stanie podnieść się, ani nawet samodzielnie pójść, załatwić na dwór. I to było wzruszające, bo po pierwszym dniu wizyty, głównie masaży, bo to taka terapia była taka bardzo ostrożna, bo tu też trzeba właśnie bardzo delikatnie postępować, żeby nie zakłócić tego procesu zdrowienia. Po pierwszym dniu już była poprawa, na drugi dzień zaczął mieć chęć wstawania. Pierwsze kroki zrobił po 4 dniach. I to było tyle wzruszające, że w momencie, kiedy właściciel przyszedł do nas i zobaczył te pierwsze 4 kroki, on płakał, my płakaliśmy, pies już stał na własnych nogach, był zaskoczony, bo nie wiedział, o co chodzi. Na dzień dzisiejszy Rico po tych kilku tygodniach terapii u nas chodzi samodzielnie, chodzi. On biega, chodzi na pełne spacery. Czasami wraca do nas na taką terapię podtrzymującą, ale to jest chyba taka największa satysfakcja. Ze zwierzęcia, które po prostu jest już przyniesione, bo nie jest w stanie chodzić, podnieść głowy samodzielnie, po kilku dniach jest piesek, który samodzielnie wychodzi, ma tą pełną radość życia, gdzie u 11-latka wiadomo, to te procesy naprawcze też już nie są takie dobre jak u młodego pieska, więc takie wzruszające momenty też mamy. Kiedy tej nadziei już nie ma, a nagle ona gdzieś tam się pojawia, ona się rozwija i ten pies naprawdę wraca do pełnej sprawności. Także to są piękne momenty w naszej pracy.
7: To jest twoja wiedza.
6: Wiedza też oczywiście i też taka uważność na to, bo można byłoby tutaj naprawdę zbombardować go różnymi zabiegami fizykalnymi, tak jak mówiłam, mamy Indibę, najbardziej nowoczesny sprzęt, ale trzeba do tego było podejść ostrożnie, żeby nie przebodźcować i żeby ten organizm miał czas na tą regenerację. Więc dobra opieka weterynaryjna, która była na początku, u nas wizyta ta właśnie pod kątem tej terapii manualnej. Tu mamy takie podwieszki, widzisz, na suficie. On był podwieszany, żeby w pozycji takiej podwieszonej, specjalnym takim kaftaniku mu te kończyny tam mobilizować w pozycji takiej stojącej. Wsparcie też żywieniowe, to co powiedziałam, żeby odżywić jego organizm. No i poszło, kurczę, poszło. Rico biega, jest uśmiechnięty, zadowolony z życia, właściciele są szczęśliwi. No to czego chcieć więcej, prawda?
7: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, bo wydaje mi się, że rehabilitacja zwierząt nie jest jeszcze aż tak bardzo popularna w Polsce, bo mało jest chyba takich miejsc, gdzie rehabilituje się zwierzęta.
6: Zgadza się. My jesteśmy tutaj pionierami, przecieramy te szlaki jak taki czołg po prostu. Czasami mam wrażenie, że wchodzimy, ale z dobrą intencją. Na pewno na zachodzie Polski to jest zdecydowanie bardziej popularne. My jesteśmy też absolwentami uczelni szczecińskiej, gdzie tam robiliśmy studia podyplomowe i tam jest to bardzo modne. To jest normalne, że pies chodzi na rehabilitację w takim czy innym stanie. Do nas dopiero ten trend wchodzi, to raczkuje, ale patrząc na to, z jaką dynamiką się to gdzieś w Polsce rozwija, głęboko wierzę, że to u nas też się zakorzeni i być może takich placówek jak nasza po prostu będzie więcej w regionie, bo naprawdę jest to potrzebne.
7: I to była Martyna Jarocka, rehabilitantka zwierząt i nie tylko. Dziękuję za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję.
4: Martyna Jarocka zwraca uwagę, że rehabilitacja zwierząt jest w dzisiejszej dobie potrzebna. Podaje przykład naszych czworonogich przyjaciół. Właściciele coraz częściej przekarmiają swoje pieski, narażając je na problemy narządów ruchu i choroby nowotworowe. Olivia Spychel, skrzypaczka ludowa z Leśnej Podlaskiej, wydała swoją debiutancką płytę Ad Fontes, podsumowującą jej 12-letnią pasję do muzyki tradycyjnej Podlasia. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
8: Anna Szpura. Ja bardzo się cieszę, że są takie osoby jak Oliwka, młode osoby, które kultywują naszą podlaską tradycję, którym coś tam w duszy gra i naprawdę nie zapominają o tym i cały czas starają się to w sobie rozwijać. Można na chwilę, jak młody człowiek jest zapędzony i zajęty swoimi sprawami, gdzieś na chwilę o tym zapomnieć, ale jeżeli ktoś się w tym wychowuje i dookoła ta muzyka i to ta tradycje otaczają nas, to później, wcześniej czy później z powrotem to zaczyna w nas gdzieś tam dojrzewać. i z powrotem ta tradycja i ta chęć do kultywowania tradycji wraca. U Liwki no, nie było tego, żeby ona o tym zapomniała, więc cały czas gdzieś tam w duszy jej to gra. I naprawdę szczerze i wszyscy życzymy, tak jak dzisiaj jesteśmy, tyle osób jest i wspiera ją w tym działaniu, w tej rozwijającej się karierze. I cieszymy się, że no, możemy słuchać nadal. I mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie usłyszymy o Liwce, o jej sukcesach i o piękną muzykę.
1: Rozumiem właśnie, że muzyka się podoba w wykonaniu Oliwii.
8: Tak, oczywiście. Ja też od wielu lat zajmuję się kultywowaniem tradycji nie tylko tych muzycznych, bo też prowadzę zespół muzyczny, ludowy, ale też zajmuję się kulinariami, więc wszystko to, co jest tradycyjne, gdzieś jest mi bardzo bliskie. I to nieważne, my jesteśmy akurat z województwa mazowieckiego, tu jesteśmy na Lubelskim, ale to wszystko jest południowe, etnograficzne Podlasie, więc ta kultura jest taka sama, nieważne, to jest podział administracyjny tylko. Więc my wszyscy czujemy się Podlasiakami i wszyscy tak jakby jesteśmy no, spadkobiercami tej kultury. I mam nadzieję, że znajdzie się więcej takich osób jak Oliwka, które będą tą kulturę, naszą tradycję no jakby kultywowały, tak? I pokazywały tym swoim rówieśnikom, że nie tylko ta muzyka współczesna, nie tylko ten świat współczesny, elektroniczny, ale właśnie muzyka tradycyjna i tradycyjna na instrumentach grana właśnie taka na żywo, ta żywa tradycja jednak będzie miała no, swoich odbiorców.
1: Tutaj muszę zapytać osobę, która jest odpowiedzialna za tradycyjne gry i zabawy, a tutaj nagle jest podtrzymanie tradycji, ale muzycznej. Co pani sądzi o takim właśnie kultywowaniu tradycji, zwłaszcza przez młode osoby?
9: Anna Wodasińska, AWF Biała Podlaska. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze zaproszenie na to cudowne wydarzenie. Gościmy tutaj z racji tego prawdopodobnie, że współpracujemy z Oliwką ponad 7 lat, czyli można powiedzieć, skoro Oliwka zajmuje się tą pasją, nietuzinkową pasją, jak na taką młodą osobę przez 12 lat, to większą część tej pasji stanowi AWF Biała Podlaska. Bardzo jej dziękujemy za to, że współpracuje z nami w ramach Europejskiego Festiwalu Tradycyjnych Zabaw i Gier, gdzie również właśnie w formie zabaw i gier podtrzymujemy tę tradycję południowego Podlasia, gdzie dbamy o zachowanie tego dziedzictwa niematerialnego i to nas łączy, tak? Bo oczywiście muzyka jest również formą tego niematerialnego dziedzictwa i zabawa i muzyka, gra i muzyka, bardzo duże podobieństwo, a szczególnie właśnie te zabawy i gry tradycyjne, gdzie często w trakcie tych zabaw i gier muzyka towarzyszyła, tak? Uczestnictwu. Były piosenki nucone, były piosenki śpiewane, różnego rodzaju rymowanki też, które były w jakiś sposób śpiewane. No jest nam bardzo blisko do tej pasji Oliwki, chociaż różnicuje nas wiek. Jeszcze raz podkreślam, że jestem pełna uznania, że tak młoda osoba wybrała sobie cudowną, ale powiem szczerze bardzo trudną, pewną niełatwą pasję, nietuzinkowe zainteresowania i mogę tylko bić jej brawo.
1: Rozumiem, że od dzisiaj nowa pasja, muzyka skrzypcowa.
9: Powiem szczerze, że ja tak się nie przyznawałam nigdy, ale jestem absolwentką szkoły muzycznej i to właśnie też grałam na skrzypcach.
1: Dzisiaj Oliwia wykonała kilka utworów, jeden z mistrzem, kilka samotnie.
9: Cudownie się tego słucha, wracają w moim przypadku wspomnienia. Wspomnienia z dzieciństwa, wspomnienia z tych lat młodości. Bardzo dobrze się tego słucha. Czuję się, tak jak było wspomniane tutaj, że ta muzyka to jest muzyka duszy, muzyka serca, muzyka, którą chcemy słyszeć, którą chcemy grać, w rytm której chcemy odpoczywać, bawić się, tęsknić, kochać.
1: Natalia Kokulska kiedyś śpiewała piosenkę Co powie tata? No to co powie mama, bo córka wydała pierwszą płytę.
10: No jak każda mama jest dumna, zafascynowana swoją córką. Jestem po prostu zachwycona tym, że ona chce to po prostu grać. Akurat tą muzykę ludową naszego południego Podlasia i chce ją kultywować, prawda? I to jeszcze z pokolenia na pokolenie.
1: Była krew i łzy, żeby do tego poziomu doprowadzić córkę?
10: Nie z mojej strony, że mama krzyczała i biła, jak to tutaj słyszę w słowach. Oliwia zawsze denerwowała się. Początki były trudne. Były łzy, była złość, było wszystko. Ale powiem szczerze, dotrwała do tego końca, gdzie już jest artystką. No, też bywają dni, że coś nie wychodzi, ale jest zawsze super.
1: Było dużo wyrzeczeń, bo wożenie, tak jak tutaj słyszeliśmy, na lekcje, na koncerty, tak sama nawet Oliwia wspominała podczas przemówienia. To jednak dużo od was też poświęcenia czasu to wymagało.
10: Tak, jak najbardziej. Trzeba było z pewnych rzeczy czasami zrezygnować, bo trzeba Oliwię zawieźć na zajęcia, trzeba zawieźć na koncert, a nawet wziąć swoje ręce pod skrzydła i pomóc swojej córce dalej się rozwijać. No bo niestety została tak jakby sama. Brak władz samorządowych, brak gminnych ośrodków kultury, które chciałyby wspierać dalej. Więc Oliwia mówi: mamo, pomóż mi, zróbmy to, żebym była dalej, bo ja chcę to grać. Więc niestety mama wzięła w swoje ręce.
7: Czy rozumiem, że nie zatrzymujecie się i dalej będziecie wspierać córkę?
10: Tak, jak najbardziej. Tak jak każdy rodzic.
11: 100 lat, 100 lat i jeszcze raz 100. Niesiemy Oliwce darze.
12: Nazywam się Olwia Spycha i pochodzę z Leśnej Podlaskiej.
7: Co czuje taka młoda artystka, która właśnie wydała swoją pierwszą debiutancką płytę?
12: Jestem pełna radości i energii. Bardzo się cieszę, szczególnie, że duża publiczność mnie zaskoczyła i tak bardzo miłe wsparcie i słowa padły właśnie na tym wydarzeniu.
7: No i mistrz też zadowolony widziałem.
12: Tak, mistrz bardzo zadowolony. Dziękuję właśnie dla mistrza, że właśnie dzisiaj ze mną tutaj jest. Właśnie to on mnie nauczył i przekazał te utwory właśnie z naszego regionu i że dzisiaj właśnie mi towarzyszy i mogliśmy wspólnie zagrać utwory.
7: No jesteś jako młoda osoba, która kultywuje tradycje, co się rzadko zdarza.
12: Bardzo się rzadko zdarza. No ja na przykład nie kojarzę za bardzo młodzieży, która by grała właśnie naszą, na skrzypcach szczególnie, naszą taką tradycyjną muzykę południowego Podlasia i szkoda, żeby ta muzyka autentyczna zaginęła.
7: Brzmisz, jakbyś chciała już kolejną płytę nagrywać.
12: Nie powiem, nie ukrywam. Bardzo chciałabym właśnie w przyszłości wydać swoją taką płytę, ale już właśnie ze swoimi autorskimi utworami.
7: Super, dziękuję bardzo i gratuluję.
12: Dziękuję bardzo.
7: Muszę specjalistkę od podtrzymywania tradycji lokalnych południowego Podlasia zapytać, Bożenę Pawlinę Maksymiuk, jak zapatruje się na podtrzymywanie tradycji przez tak młode osoby jak Oliwka.
13: Jeżeli mają tak znakomitych mistrzów i to jest żywy, bezpośredni przekaz, to jest cudowna kariera przed dziewczyną i przede wszystkim jako artystką ludową, że będzie zachowywała to dziedzictwo, bo wszystko co najpiękniejsze, najlepsze i to co grane jest przez twórców ludowych między nutami, bo wiadomo, że oni grają. Artysta ludowy, muzyk, nie zagra nut, a filharmonista nie zagra tego, co zagra właśnie nasz mistrz. I to jest potęga pisana tej muzyki, która siedzi w nas. To jest, tak jak dzisiaj powiedziane było wiele słów na ten temat, to jest coś, co człowieka, powiem wprost, tak jak przestrzeń kulturowa całego Podlasia, zniewala swą oryginalnością, swoją duchowością, swoją poetycką nutą i cichością i dynamiką, bo to wszystko się przeplata tradycji, zwyczaju, obrzędu, śpiewu, tańca.
7: Mało jest takich artystów, którzy w taki sposób podtrzymują tradycje muzyczne.
13: Tak, to jest bardzo piękne, a ja obserwuję Oliwię od wielu, wielu lat, jako małą dziewczynkę pełną pasji, zaangażowania, z takim przytupem. I to jest piękne, że gdziekolwiek się poruszam na przestrzeni obszaru tutaj nadburzańskiego, tam zawsze jest z nami Oliwia i jej cudowna mama. Nie lubi, jak się o niej mówi, ale Beata robi bardzo dużo dla twojej córki, żeby wszyscy tak potrafili pomóc swoim dzieciom, to one by uwierzyły, że te nasze zwyczaje, tradycje są piękne. I przede wszystkim zachowanie tego, bo kultura nie zawsze jest ładna. Mamy problemy na przykład z wieńcami dożynkowymi, czy gdzieś tam. Nie wszystko, co jest sztuczne, co jest sklejone silikonem, jest piękne. Tradycje nasze były takie, a nie inne. Mogą być czasem brzydkie, ale to jest nasze. Muzyka jest taka i taką szanujmy i niech pozostanie w naszych sercach i naszych dzieciaków.
7: Jest jeszcze coś bardzo ważnego, bo Oliwia również promuje podlaskie perebory.
13: Dziękuję za to pytanie. To jest najpiękniejsze. Oliwia promuje niematerialne dziedzictwo regionu i to jest cudowne. Tak jak brodaczy się pojawia, tak jak z pereborem i wykorzystuje. Proszę zobaczyć, jaki cudowny PR nastąpił tutaj przez wydanie tej płyty. Jak daleko w eter. Cieszę się, bo może tym właśnie zwrócimy władzom naszym lokalnym uwagę, że nasze dziedzictwo to jest nasza niematerialne, to jest nasza marka. Szanujmy to, wspierajmy, pomagajmy i wykorzystujmy do promocji, a także zrównoważonego przemysłu, na przykład włókienniczego w kontekście pereborów, a mamy tu wiele niespodzianek dla Państwa. Pana Akademii Bialskiej powstał już ten kierunek bardzo ciekawych studiów podyplomowych, niematerialne dziedzictwo kulturowe w turystyce. Ostatnie maszyny, które kupiliśmy jako Nadbużański Uniwersytet powiabeny, będziemy też, pan rektor się bardzo, jeżeli zainteresował tymi zadaniami, a w ogóle mamy pomysł dla pana rektora, dla pana prezydenta miasta, dla pana wójta, żebyśmy wspólnym razem tworzyli markę.
1: I któż by inny, jeśli nie pani, jest wykładowczynią na tych podyplomowych studiach zapewne?
13: Bardzo się cieszę i dziękuję, ale mamy wyśmienitych wykładowców z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, pani profesor Tymochowicz, pani doktor Beata Maksymiuk, a w ogóle z Rokitna, z naszych stron, przede wszystkim wykładowcy z Akademii Bialskiej. Jeszcze jest profesor Mariola Tymochowicz, ale największego specjalistę od niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest profesor Katarzyna Smyk, to jest coś niesamowitego. Cudownie prowadzi zajęcia, jest otwarta, kontaktowa z ludźmi, a my mamy zajęcia praktyczne w terenie i pokazujemy studentom nasze dziedzictwo.
14: Blizu Rafał, dyrektor 4 Liceum imienia Stanisława Soszica w Białej Podlaski.
1: Również gości pan na premierze płyty Oliwii Spychel, która jest waszą absolwentką.
14: Tak, zgadza się. Oliwka jest maturzystką rocznika 2024. Cieszymy się bardzo, że otrzymaliśmy takie zaproszenie na jej premierę nowej płyty. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie tak się rozwijają, że tak poszukali swojej artystycznej drogi, bo Oliwka już w liceum była znaną osobą o swoich skłonnościach artystycznych. Zawsze ją motywowaliśmy, dopingowaliśmy, wzmacnialiśmy ją. No i cieszymy się razem z nią, że i jej rodzicami, że jesteśmy dzisiaj tutaj i możemy się wspólnie z całym tutaj zacnym gronem cieszyć się z wydania jej premierowej płyty.
1: No właśnie, jak odczucia, bo był taki mini koncert.
14: Oliwka zawsze utożsamiała się z muzyką ludową i rzeczywiście dzisiaj wspólnie ze swoim mistrzem, panem Marczukiem, zaprezentowali fantastyczny koncert. Nie wszystkie utwory sam osobiście słyszałem, dlatego była to fajna niespodzianka i cieszymy się, że mogliśmy dzisiaj tu uczestniczyć.
4: Album Oliwii Spychel zawiera polki, oberki i walczyki z południowego Podlasia, a w tym kompozycję jej mistrza Zdzisława Marczuka. Płyta powstała dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Muzyka Tradycyjna. Działają dopiero od nieco ponad roku, a już jest o nich głośno. Chodzi o Fundację Mały Kosmos z Worgul w gminie Międzyrzec Podlaski, której jednym z obszarów działalności jest prowadzenie warsztatów teatralnych aktywizujących seniorów, a którzy przygotowują spektakle o charakterze komediowym. Rozmowa Arka Michlewicza.
15: Nazywam się Daniel Świąder, jestem muzykiem, pedagogiem muzycznym i terapeutą muzycznym.
1: I wspólnie tworzycie Fundację Mały Kosmos. Skąd w ogóle pomysł zrodził się, żeby taką fundację stworzyć i jakie cele sobie na początku postawiliście?
15: Co ciekawe, my poznaliśmy się w praktyce, więc można powiedzieć, że to doświadczenie, czy ta inspiracja, ten plan założenia fundacji wynika z doświadczeń od razu praktycznych, czyli to nie powstało jako pomysł, idea czy inspiracja. A jeżeli inspiracja, to właśnie z pracy zawodowej. My poznaliśmy się w takim bardzo dużym projekcie realizowanym w gminie Międzyrzec Podlaski.
1: Poznaliście się my, czyli kto?
15: Poznaliśmy się ja i Natalia Potocka, arteterapeutka, fotograf, dokumentalista, ale również prezes, fundator w zasadzie naszej fundacji, czyli Marzena Trochanowicz, który tu pełni rolę symboliczną jakby fundatora. I ona w tym projekcie, my pracowaliśmy jako instruktorzy, jako terapeuci, natomiast z seniorami, bo tak się pracę postrzega jako jednak formę terapii, jeżeli patrzymy na to profesjonalnie, natomiast Marzena była animatorem w jednym z tych klubów. I przeniesienie tych doświadczeń, bardzo dużo sukcesów, bardzo duży sukces, myślę, tego projektu w tym wymiarze właśnie arteterapeutycznym czy tej sztuki, przenosimy do fundacji i tą misję w pewien sposób kontynuujemy.
1: Ale skupiliście się na seniorach?
15: Nie skupiliśmy się na seniorach. Pracując nad założeniem, nad otwarciem założeniem fundacji, która jest również podmiotem ekonomii społecznej, to jest taka nowa forma działań organizacji pozarządowych. Bardzo fajnie o tym opowiada Natalia, polecam, żeby to ona o tym mówiła.
1: Za chwilę będziemy pytać.
15: Tak, jakby przy montażu, jakby tutaj polecam, bo ja bardziej tak merytorycznie opowiadam o tych rzeczach. To jesteśmy nie tylko fundacją jako strukturą tutaj, ani rządowi, jak się mówi o fundacjach, prawda, ani rządowi, ani prywatni, tak, ale jesteśmy również podmiotem ekonomii społecznej, czyli taką strukturą, która działa w oparciu o ustawę, która wyszła w 2022 roku, której głównym celem celem jest reintegracja społeczna. To są takie doświadczenia, struktury, możliwości, czy też takie formy działań, które troszeczkę obserwujemy w krajach zachodnich, jak tutaj działać społecznie, żeby to było fajnie, żeby to miało sens.
7: Wszystko rodzi się w bólach. Czy tutaj z fundacją również tak było?
15: Tak. Przede wszystkim samo napisanie statutu, projektu, to jest wielomiesięczna w zasadzie praca, później oczekiwania na wpis do KRS-u, cały ten proces tej struktury, to nie jest łatwa sprawa. Biznesplan, który musiał powstać na tym etapie, bo fundacja, ten rodzaj fundacji może prowadzić działalność dochodową, to nie są łatwe rzeczy. Jakby trzeba było to dosyć dobrze przygotować, oceniało to dwóch niezależnych ekspertów, których nawet sama organizacja, która wspierała nas tutaj przy pisaniu, nie wiedzieli, kto to jest, więc jakby te uwagi były naprawdę, to było nieprzespane noce, żeby to było tak zrobione dobrze, żeby to miało sens.
7: Wybór siedziby w Wargulach nie jest przypadkowy, bo dlaczego na przykład nie Biała Podlaska?
15: Ciekawe, jakby wybór siedziby jest siedziba w związku, jakby tutaj z naszą trzecią koleżanką, trzecią osobą jest w gminie Międzyrzec Podlaski, z której właśnie pochodzi Marzena w Utrówce, natomiast my mamy takie trzy, w zasadzie w tej chwili trzy, nawet może już trochę cztery, bo się sieciujemy, miejsca, w których działamy, to są tutaj Wargule i te miejsca, w których tutaj się widzimy, bardzo fajna salka, to jest Leśna Podlaska, gdzie mieści się jeden z naszych filarów, czyli tam jest najwięcej zajęć indywidualnych szkół doskonalenia muzycznego, czyli taka, może o tym jeszcze porozmawiamy później, ale no jakby formalnie to jest jednak Międzyrzec, z którego, jak powiedziałem wcześniej, no wyrastamy, tak, bo tam właśnie w tym projekcie pracując z seniorami spotkaliśmy się, zresztą w tej chwili kończymy tak naprawdę spektakle teatralne, które zrobiliśmy z seniorami, które nie udało się ich opublikować wcześniej, produkuje to fundacja już swoimi zasobami, jesteśmy w trakcie premier.
7: Czy tylko poszliście w spektakle, czy może jeszcze coś tworzycie?
15: Tak, no to czyli tym pierwszym naszym filarem jest Szkoła Doskonalenia Muzycznego, to jest taka nowoczesna

0: umiejętności już terapeutyczne, czyli ta wiedza dotycząca działania, uczenia się mózgu, tych rzeczy, zamyka się w tej formule, że jest to szkoła doskonalenia. Mamy bardzo dużo badań. Jak zaczynałem studia z muzykoterapii, a jeszcze pod koniec lat 90., to mówiło się o tym, że dowodzenie odbywa się kosztem rozwiązań teoretycznych. My nie wiemy, jak to działa, ale wiemy, że działa, tak? Natomiast teraz mamy już bardzo dużo badań, jak w jaki sposób, jak bardzo, jaką odpowiedzią na problemy współczesności, współczesnej dzieci czy młodzieży są aktywności muzyczne i te aktywności muzyczne stosowane w celach właśnie już nie tylko opanowania instrumentu, ale doskonalenia osobowego są jakby takim centrum szkoły doskonalenia muzycznego.
1: Czy wy jesteście tą fundacją, która współpracuje również z innymi fundacjami?
0: Tak, aczkolwiek nasza działalność jest o tyle jakby, że tak powiem, bardzo mocno ukierunkowana na celach, że jakby nie za bardzo mamy na to czas, bo tak z jednej strony rozpoczęliśmy te nasze, my jesteśmy w pierwszym roku jakby działalności, więc to jest sam początek, więc staramy się zbudować te swoje filary tych podstawowych elementów, ale z drugiej strony myślimy też bardzo daleko, stąd też na przykład nasze działania, jeżeli chodzi o wspieranie rozwoju w ogóle muzykoterapii czy terapii sztuką w Polsce. Tak. Jesteśmy bardzo lokalni, ale z drugiej strony jest na przykład członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, dla których też robimy jakieś materiały. Teraz byliśmy na konferencji w Płocku, no więc jakby tak, z jednej strony tu jesteśmy, tu mamy jakieś premiery, ale działamy też jakby też nie lokalnie, w takim bardzo społecznym właśnie.
1: Czy nie ograniczacie się tylko do powiatu bielskiego, tylko idziecie w Polskę?
0: Ja jestem miłośnikiem południowego Podlasia. Jakby jeżeli ktoś tutaj ogląda albo zerknie na teatry, które zrobili seniorzy i tematy, które teatry dotykają w ogóle, bo nikt się nie spodziewał, że my tak głęboko jakby sięgniemy, no to ja bardzo polecam, bo to są komedie czyste. Komedie czyste, naprawdę tam się bardzo dużo bardzo fajnych rzeczy dzieje.
1: Tak. No właśnie chciałem powiedzieć o tych teatrach, że wy je wszystkie nagrywacie, tak? I umieszczacie na kanale YouTube.
0: Znaczy tak, bo jakby, żeby jeszcze raz, bo to jednocześnie jest powrót do naszej historii i historii fundacji, tak? Że my pracowaliśmy w projekcie, wspólnie tworzymy Kluby Seniora, którego głównym celem była aktywizacja seniorów poprzez włączenie ich do życia kulturalnego ich miejscowości. Pamiętajmy, że to był jeszcze okres pandemii, więc te problemy, których wszystkich doświadczaliśmy. Ten obszar seniorów jest niesamowicie istotny w tym momencie, bo dotykamy problemów starzejącego się społeczeństwa. No już takim prawie, że komunałem albo taką informacją jest też ze strony, jako terapeuta pracowałem też w klinicznych warunkach, że ostatnie 2 lata opieki nad seniorem z perspektywy jakby kosztów jakby utrzymania tego seniora i opieki medycznej równają się takiej samej ilości tutaj finansów czy nakładów jak całe życie pacjenta. Więc jakby jakiekolwiek aktywizowanie, rozmowy z nimi, dawanie szansy seniorom na to, żeby oni działali, a nie siedzieli w domach, jest po prostu jakby przekłada się konkretnie na pieniądze.
1: I chętnie biorą udział w tych teatrach?
0: No, proszę zobaczyć w ogóle, co tu się dzieje w ogóle, jakie to są historie, dość, że gdy kończymy, te premiery się odbywają w tym momencie.
1: To jest tak, że jak ogłaszacie, że będziecie przygotowywać taki spektakl specjalny dla seniorów, w którym seniorzy mają wystąpić, to co? Las rąk?
0: To znaczy, można by było tak powiedzieć, oni są, to znaczy na tym etapie już są zaangażowani i chcieliby więcej, ale tak wcale prosto nie było, bo jednak jakby trzeba było dotrzeć do tych seniorów eliminowanych, trochę alienowanych, trochę wyłączonych po prostu poza życie zawodowe i przekonać ich, że oni faktycznie mają coś do zaproponowania, tak? Jakby, że oni faktycznie są jakby dalej przydatni, dalej potrzebni. No i to się udało w tym projekcie, czyli scenariusze powstały właśnie podczas zajęć teatralno-muzycznych, przy takiej trochę interdyscyplinarnej działalności innych terapeutów, bo tych klubów było aż 5, nam się udało zorganizować wieczory teatralne, no ale w projekcie już kolejnych wieczorów się nie udało zorganizować, ale myśmy nakręcili, po prostu zrobiliśmy z tego materiał i po czasie takim, kiedy już możemy zrobić to formalnie jako fundacja, my to po prostu produkujemy. To się ukazuje co tydzień, jesteśmy już po półmetku i w każdej chwili można do tego wrócić, a co ciekawe, dużo dookoła się dzieje, zainteresowanie dziennikarzy, no wszyscy o tym piszą, nie tylko media lokalne, także ja bardzo polecam, bo to naprawdę są komedie i tam jest się nad czym po prostu pośmiać, bo dotyka to naszej tożsamości.
1: Kto wymyśla scenariusze w ogóle do tych spektakli?
0: Autorem scenariuszy tych spektaklów są seniorzy, bo to oni podczas rozmów, dyskusji, planowania, wymyślili to wszystko, tak? Dialogi tam trochę spisywały. Znaczy rola terapeuty społecznościowego też trzeba zrozumieć, że ona polega na tym, że my jakby terapeuta społecznościowy nam inicjuje pewien cel i namawia później tylko do dokończenia pewnego wydarzenia. Także oni się czuli się potrzebni, zaangażowani. Teraz bojarski w ogóle spektakl jest niesamowity, bo on jakby jest jedna tylko pozycja w ogóle książkowa na temat tych bojarów ze słownikiem gwary. I te teksty są popisane, myśmy siedzieli sobie, układali te teksty jakby podczas zajęć, one są popisane gwarą bojarską, gdzie

0: najstarsi mieszkańcy jeszcze pamiętają ich znaczenie, ich brzmienie. No niesamowita w ogóle sprawa jakby. Także autorami scenariuszy są seniorzy, tak? Seniorzy z gminy Międzyrzec Podlaski, ale nie tylko, bo tam się włączali w pewnym momencie już osoby, przychodziły ich rodziny, czasem mamy dzieci. Najmłodszego uczestnika mieliśmy wtedy 5 lat, tak? A najstarszego no po 80.
1: To teraz jeszcze trzeba nakierować naszych słuchaczy, jaki kanał YouTube muszą odtworzyć, żeby przesłuchać, obejrzeć te wszystkie przedstawienia, które publikujecie.
0: Tak, zapraszamy na kanał YouTube. Wystarczy wpisać Mały Kosmos Studio i tam te wszystkie wydarzenia się odbywają co tydzień. Jeszcze przed nami dwie premiery w sobotę o 18:00. Teraz właśnie spektakl Tajemnice Bojarów, a później ogromne widowisko, gdzie w największych scenach brało udział około ponad 50 osób. Temat bardzo znany, był poruszany tych podlaskich wesel, ale to ujęcie myślę, że zaskoczy wszystkich.
1: Zastanawiam się, ile to trzeba pracy włożyć, żeby raz w tygodniu publikować taki teatr.
0: To już jest pytanie do Natalii, która tu jest mecenasem tak naprawdę jakby całego tego wydarzenia, no bo moja rola ograniczała się do tego, żeby te scenariusze przygotować scenierami, ponagrywać te sceny, wyreżyserować to, wejść w rolę jakby tego reżysera, czyli tego profesjonalnego widza, tak żeby to było czytelne. I jest, co ciekawe, jest właśnie czytelne nie tylko dla mieszkańców jakby tutaj regionu, tak? Pewne elementy mają charakter bardzo lokalny i czytelne tylko dla uczestników, ale kupa rzeczy ma symboliczne, ponadczasowe, teatralne. Zresztą sam fakt, że porwaliśmy wójta, jest już czymś, co się nie zdarzy. Jeden z tutaj z kolegów w zasadzie, ja też grałem w tych spektaklach, bo chciałem być bliżej tych ludzi, więc to ma taki charakter jakby bardzo parterski. Bo seniorów nie można traktować jak dzieci, jak trzeba z nimi być, z tymi ludźmi. To tutaj zadzwonił, mówi, że podchodzi do niego kolega z innego regionu, mówi, naszego wójta, mówi, też porwijcie, wychowajcie. Przesympatyczne, cała masa anegdot, przesympatycznych sytuacji, o których można by było naprawdę godzinami rozmawiać. Myślę, że przyjaźnie czy znajomości powstały na wiele lat. Tak? Ktoś kogoś zaczepia w sklepie, mówi, to ten pan, który grał w tym teatrze w ogóle, w kapeluszu. Jest niesamowite rzeczy. Jednocześnie bardzo humorystyczne, luźne, takie zdradzające, pokazujące nam, kim my jesteśmy i z czego się te wszystkie rzeczy biorą, a z drugiej strony no, bardzo poważne, tak jak kwestia właśnie teatru Wici, gdzie jednak zakazali tej działalności przez wpływy polityczne, jakby nie dając możliwości kulturze rozwijać. I myślę, że to robi właśnie Fundacja Mały Kosmos. Staramy się stworzyć przestrzenie, w których bez polityki, bez religii, bez jakiejś ideologii, tak, ludzie się mogą po prostu spotkać, dobrze bawić i budować kulturę swoich miejscowości czy swojego regionu. Chyba nic więcej tu już nie trzeba dodawać.
1: No to jak już zostałem oddelegowany, to wyprowadzam się z pytaniami do kogoś innego.
2: Dzień dobry, Natalia Potocka.
1: Która zajmuje się w fundacji?
2: Szeroko pojętą artyterapią, obrazem, filmem, relaksacją. Tutaj można by wymieniać dużo.
1: No właśnie, ja z tej relaksacji znam ciebie, bo chyba terapia gongami, o ile dobrze pamiętam.
2: Tak, tutaj w ramach współpracy pomiędzy fundacjami, Fundacją Wytwórnia Talentów.
1: I Kolektywem Kobiet pewnie.
2: Tak, i Kolektywem Kobiet, jakby tutaj znamy się właśnie z koncertów relaksacyjnych na misach. Jak widać, to nie tylko.
1: To wrócę jeszcze do tych przedstawień. Ile trzeba tej pracy włożyć, no bo nie wiem, to wy dniami i nocami pracujecie, żeby raz w tygodniu publikować przedstawienie.
2: No przyznam, że trochę dniami i nocami, bo to jest tak naprawdę z każdego teatru kilkadziesiąt godzin nagrań. Jakby bardzo dużo było pracy, żeby to nagrać, stworzyć i tak dalej. Natomiast przy produkcji i przy montażu jest to jeszcze dwa razy tyle. Więc tak, jest to ogrom pracy, ale jak już wyjdzie, to daje ogromną satysfakcję.
1: A to jest tak, że każecie swoim aktorom ćwiczyć przed lustrem?
2: Nie, większość tych scen i jakby tych spektakli polegała na takiej pracy. Praca z seniorami jest w ogóle bardzo specyficzną pracą, więc to była praca, która musiała im dać taką dużą swobodę. Jest tam bardzo dużo improwizacji wbrew pozorom. Właśnie nie dostawali ról na kartkach, tylko działaliśmy z nimi trochę właśnie w inny sposób. Właśnie wykorzystując umiejętności improwizacji i tu tak faktycznie była duża rola tego, kto czuwał nad obrazem, żeby złapać to w odpowiedni sposób, złapać te emocje. Dlatego te teatry są wyjątkowe, bo ci ludzie częściowo przynoszą siebie, że nie są to wyuczone role takie, że dostali, nauczyli się, stanęli na scenie, odśpiewali, nie wiem, piosenkę ludową i jakiś przygotowany scenariusz. To jest tak naprawdę ich. Od scenariusza, przez teksty, przez dialogi, przez to, że niektóre dialogi powstawały jakby w momencie nagrania.
1: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to skupiacie się na tym, żeby te odgrywanie ról było spontaniczne i tworzenie dialogów.
2: Żeby było spontaniczne, żeby było ich, ale przede wszystkim, żeby czuli się z tym dobrze. Żeby to nie było na zasadzie, że ktoś chce zrobić coś, a oni są tylko jakby elementem, który musi coś zagrać. Żeby to było dla nich takie właśnie prawdziwe, wartościowe, ale też, żeby jednocześnie ta improwizacja i spontaniczność redukowała ten stres, który jednak stoi za staniem przed kamerą.
1: Co jest takiego tą taką górką, którą bardzo trudno na początku osiągnąć, żeby ci seniorzy zagrali tak, jak trzeba i potem to już idzie jak płatne.
2: Przede wszystkim trzeba się wyzbyć czegoś takiego, żeby zagrali tak jak trzeba. Że to jest ich i to nie jest jakby mój pomysł i mój zamysł na to, że to ma wyglądać tak, a nie inaczej. Więc przede wszystkim tam nie było takiej górki, żeby zagrali tak jak trzeba. Trzeba podążać za procesem i właśnie na tym polega ten trochę terapeutyczny nurt tym, co robiliśmy. Że to nie był jakby nastawienie na produkt finalny, tylko na cały proces tego, co robiliśmy. Dlatego nie ma tej górki.
1: Jest specjalne gremium, które zasiada i ocenia grę?
2: Nie, myślę, że tam właśnie nikt nikogo nie ocenia. Ani nie ocenia gry, ani nie ocenia tego, co z tego powstało. Jakby to ma cieszyć, radować i jakby nieść też pewne przesłanie.
1: Jeżeli chodzi o przygotowywanie tych przedstawień, no mówię, cały czas te raz w tygodniu to już jest naprawdę wow, tak? Więc nie czujecie takiego zmęczenia czasami?
2: Ja myślę, że czujemy ogromne zmęczenie, ale jak wychodzi i dostajemy informację zwrotną, co to przynosi, to jakby rekompensuje to całe zmęczenie.
1: Ja jestem w średnim wieku i wiem, że jak popracuję kilka godzin, to czasami przychodzi to zmęczenie i ciężko się już gra, ale co mówić o seniorach? No, ich trzeba jakoś w sposób szczególny motywować, pobudzać do działania?
2: Nie, to jakby to był cały długi proces nakręcania tych scen, więc jakby te sceny czasem trwały godzinę, czasem 15 minut. Były takie sceny, gdzie było dużo przygotowań i tak jak mówił tu Daniel, grupowe sceny, gdzie ja myślę, że tam było nie 50 osób, tylko prawie 100, ale też jakby biorąc pod uwagę to, że pracowaliśmy z seniorami, to jakby oni nigdy nie pracowali dłużej niż czas, który jakby byli w stanie temu poświęcić. Poza tym ta praca też była bardzo specyficzna, bo pomiędzy tą pracą siadaliśmy, rozmawialiśmy, zawsze seniorzy przynosili jakieś, nie wiem, dobre ciasto, więc to nie była taka praca, że nagle siadamy, pracujemy i nagrywamy sceny. To było w takiej zupełnie innej atmosferze.
0: Ja wykonałem tylko swoją pracę, tak jak mnie wychowano. Motywuj do końca, taki nie przeszkadzaj tym ludziom, tak? Natomiast bardzo fajnie Natalia opowiadała o tym, jakie dostajemy komunikaty zwrotne, że ludzie o tym rozmawiają, że mają poczucie sensu, mają poczucie sprawczości tego, co zrobili. Komunikaty zwrotne od otoczenia, od dzieci, od wnuczków, że oni zapewne zrobili coś śmiesznego. Z drugiej strony na tyle to się udało, że mieliśmy szansę pokazywać ten projekt jako przykład skutecznie przeprowadzonej terapii społecznościowej w Polsce. Na jednym międzynarodowym kongresie, na jednej konferencji i bardzo fajnie zostało to przyjęte, fajne komentarze w kuluarach, więc tutaj naprawdę na naszym rejonie wydarzyła się duża rzecz, którą możemy się pochwalić i z której seniorzy, czy włodarze, czy też wszystkie osoby, które brały w tym udział, mogą być tego naprawdę dumni, bo to przebiegło świetnie, trochę przekroczyło to też oczekiwania wielu osób, że sztuka, podążanie za tym procesem może faktycznie do czegoś takiego doprowadzić, dlatego tak bardzo nas to motywuje. Sądzę, że w tym popularnej tematyce seniorów jest to też inspiracja dla wielu innych terapeutów czy ludzi, którzy to robią. Także nie tylko przebrać za cekinową laleczkę, tak, i nauczyć się tekstu na pamięć, ale dać szansę wypowiedzenia się tym ludziom, którzy mają, myślę, że dużo do powiedzenia.
1: Motywacyjnie działa na was to, że jednak to fajnie wychodzi, jest dobry odbiór. Kto tu jest tym operatorem, który nagrywa?
0: Natalia.
1: To trzeba jednak przemyślane ujęcia robić.
2: Ja myślę, że trzeba mieć bardzo dużą wrażliwość właśnie na improwizację. Tak jak mówiłam wcześniej, to się nie dało przemyśleć wszystkich ujęć. Tu seniorzy żyją swoim życiem i jakby my nie chcieliśmy, ale też z drugiej strony nie da się narzucić im pewnych rzeczy. A to, co ja jeszcze chciałam podkreślić a propos tego, co mówił Daniel, że tutaj nie realizowaliśmy tego, żeby to był jakiś finalny przedmiot, projekt. Bardziej chodziło nam właśnie o tą inkluzję, która teraz jest właśnie taką domeną naszej fundacji, czyli o włączanie kolejnych takich kręgów, które włączały się do tych spektakli. Bo my cały czas podkreślamy tutaj, że mówimy o seniorach, ale tak naprawdę w tych spektaklach brały udział ich rodziny, czyli też nasze pokolenie. Pokolenie nastolatków, które bardzo fajnie, szczególnie w tej najbliższej premierze jakby włączyło się w spektakl. Pokolenie dzieci, jakby same jednostki samorządowe też się włączyły, ale jednocześnie włączyły się na przykład, tu warto powiedzieć, już przy montażu wpadliśmy na pomysł z pewną muzyką, więc włączyło się i wydawnictwo muzyczne, które nam pozwoliło jakby wykorzystać ich muzykę. I pan Wyrostek, który jakby jest sławą akordeonie, który pozwolił nam wykorzystać swój utwór. Więc jakby te kręgi się tak rozrastały. I to warto podkreślać, że to nie jest tylko teatr seniorów. To nie jest właśnie coś, co jest tylko i wyłącznie seniorów, chociaż oni są jakby głównym podmiotem. Natomiast właśnie te działania sprawiły, że to się tak właśnie poniosło.
1: Sami też tą muzykę próbujecie komponować?
2: Znaczy ja jestem od obrazu, jeżeli chodzi o kompozycję, to jakby Daniel.
0: Ja jestem muzykiem jazzowym, rozrywkowym, ale trudno było nie brać udziału w tych aktywnościach artystycznych z seniorami. Wiesz, jakby takie powiedzenie wśród profesjonalnych muzyków jazzowych, najbardziej boimy się niewprawionej publiczności. widzi, bo ona widzi, na ile my żonglujemy pewnymi umiejętnościami, a na ile faktycznie ekspresyjnie oddajemy to, co w nas jest, czyli prawdę w muzyce. Natomiast seniorzy niesamowicie grają. Grają z niesamowitym drive'em, powerem i trudno nie uczestniczyć właśnie w ich produkcjach muzycznych. Zresztą myśmy starali się jakby to nagrywać. Nawet jako fundacja wydaliśmy tutaj przy obecności kolegi z Australii, który też się interesował tymi tematami, notabene człowiek z Białej Podlaskiej, który pracuje w Australii. Wydaliśmy płytę dla Leśnego Echo, dla formacji ze ścianek, tych samych pań, które śpiewają czy uczestniczyły w teatrze, no nie wszystkich akurat, ale i tak dalej. I tą płytę możemy posłuchać. To też jest takie pierwsze dzieło, pierwsza taka inicjatywa również fundacji. Także zapraszamy do posłuchania płyty Leśnego Echo. Nie da się seniorom nic narzucić, ale faktycznie jakby to, w jaki sposób grają, to czasem ciężko wysiedzieć w miejscu.
1: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, bo większość fundacji ma zawsze jakieś potrzeby. Czy wy jakieś potrzeby macie? Może sprzęt elektroniczny, może mikrofony do nagrywania, nie wiem, cokolwiek takiego.
0: My jesteśmy bardzo zmęczeni, szczególnie w tym okresie premier, w tych wyjazdach, tak jak mówię, nie tylko ta działalność jakby tutaj lokalna, ale takie coś, co krzyczy gdzieś po każdym tym sukcesie, po każdym komentarzu, czy jakimś komunikacie zwrotnym, to żeby się chciało jeszcze, nie? Jakby, bo to jest niesamowita sprawa, że jak Natalia mówiła, że zgodnie też z taką metodologią tych doświadczeń właśnie na Zachodzie, że te kolejne kręgi, kolejni dziennikarze, tu już kręgi naukowe się włączają. Co ciekawe, to jest takie bardzo polskie, że Polacy, mamy ten stereotyp Polaków. My, Polacy, potrafimy się tylko zmobilizować w trudnych sytuacjach, tak? Bo taki mamy kontekst historyczny, tu Zachód, tutaj Wschód i w tych trudnych sytuacjach to my robimy rozrubę. No więc niekoniecznie, bo się okazuje, że też jest niezła te teatry, to też jest niezła rozruba i te kręgi coraz bardziej się rozchodzą, więc to taka potrzeba jest jakby, żeby dalej, także bardzo dziękujemy panu, że pan się zainteresował tym tematem, bo również stał się pan w ten sposób, pan Jaszku, jakby członkiem tego prześmiesznego wydarzenia, tak, którym są teatry i myślę, że działalność fundacji, której celem takim głównym statutowym jest tworzenie właśnie przestrzeni w różnych sytuacjach do tych inkluzywnych, integracyjnych działań społecznych.
1: Fundacja Mały Kosmos, która idzie, można powiedzieć, taranem i bez przerwy realizuje bardzo poważne zadania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Spektakle przygotowywane przez seniorów przyciągają lokalną publiczność i często poruszają tematy związane z codziennym życiem, humorem i optymizmem. Można je obejrzeć na kanale YouTube'owym Mały Kosmos Studio. Od września tegorocznie absolwenci szkół ponadpodstawowych, wśród nich ci z Białej Podlaskiej, formalnie nie są już uczniami. Ma to wpływ na wypłatę ich rent rodzinnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Renta po zmarłym rodzicu przysługuje uczniom ostatniej klasy szkoły średniej do końca sierpnia, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim.
4: Jest pewien wyjątek i dotyczy on absolwentów szkół średnich, którzy od 1 października idą na studia. W przypadku wypłata renty rodzinnej może przysługiwać także za wrzesień, tylko muszą dopilnować kilku spraw. Po pierwsze, we wrześniu, maksymalnie do końca miesiąca, muszą przekazać do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty renty i dokument, który potwierdza przyjęcie na studia od października. Może to być własne oświadczenie przyszłego studenta albo na przykład wydruk z systemu rekrutacji. I drugi krok, który muszą wykonać, do końca października muszą dostarczyć do ZUS również zaświadczenie wydane przez uczelnię, które potwierdza, że podjęli naukę na pierwszym roku studiów. Dzięki temu absolwent szkoły średniej będzie mógł otrzymać rentę także za wrzesień.
3: Od września tegorocznie absolwenci szkół ponadpodstawowych formalnie nie są już uczniami. Ma to wpływ na ich składki od wykonywania zleceń. Do końca sierpnia byli zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dodaje Małgorzata Korba.
4: Absolwent szkoły średniej, który zacznie studia od października, do końca września będzie traktowany przez ZUS jako uczeń i dzięki temu jego umowa zlecenie nie będzie podlegała obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Co bardzo ważne, taki absolwent powinien poinformować swojego zleceniodawcę, że od października zaczyna studia i dostarczyć mu zaświadczenie o przyjęciu na studia. W ten sposób zleceniodawca już na bieżąco będzie wiedział, że ma nie potrącać składek ze zlecenia, a dzięki temu to wynagrodzenie na rękę na bieżąco będzie wyższe.
3: Więcej informacji na stronie zus.pl. ZUS otrzymał już także wnioski o świadczenie 300+ na ponad 214 tysięcy uczniów z województwa lubelskiego. W przypadku miasta Biała Podlaska to ponad 5 tysięcy wniosków. 90% rodziców ma już pieniądze na koncie, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS na Lubelszczyźnie.
4: A Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotychczas świadczenia na kwotę ponad 57 milionów złotych. Prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września. Wnioski o Dobry Start 300+ nadal można składać. Przyjmujemy je do końca listopada. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
3: Rodzice mogą otrzymać coroczne wsparcie bez względu na sytuację zawodową i dochody. Świadczenie mogą przeznaczyć na zakup pomocy naukowych i wyposażenia potrzebnego uczniowi.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2, Biała Podlaska.
2: Jedna noc spłoszy dzień, zmieni imię swe. Już czas

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.